0: Ich liczba wzrosła do 169 i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Anand Ambani, syn indyjskiego miliardera, proponuje przetransportowanie zwierząt do Indii, aby uniknąć ich zabijania. Decyzja w tej sprawie należy teraz do władz Kolumbii. Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo.
1: Planetoida 2026 HN1, odkryta w kwietniu, zbliży się do Ziemi 6 maja. NASA uspokaja, że nie ma zagrożenia zderzeniem, ponieważ obiekt minie naszą planetę w odległości 9-krotnie większej niż dystans do Księżyca. Planetoida ma średnicę kilku metrów i porusza się z prędkością ponad 14 km na sekundę. Naukowcy przypominają, że takie obiekty mogą być groźne, ale tym razem nie ma powodów do obaw.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami. Mszyce to częsty problem w przydomowych warzywnikach, zwłaszcza na koperku. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę sody w 2 litrach wody, dodać odrobinę płynu do mycia naczyń i spryskać zaatakowane rośliny. Taki ekologiczny sposób nie tylko eliminuje szkodniki, ale także chroni przed chorobami grzybowymi.
1: Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną wiosną, pełną kwiatowych wzorów i pastelowych dodatków. W ofercie znalazły się naczynia, tekstylia i dekoracje, które idealnie wpisują się w klimat majówki i sezonu ogrodowego. Klienci chętnie sięgają po produkty z tej linii, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny i żywe kolory. Kolekcja szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupami przed długim weekendem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd. Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru Franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie.
1: W Chojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 12 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami nadchodzi Eurowizja 2026, a Polska stawia na Alicję Szemplińską z utworem Pray. Teledysk do tej piosenki, który podbija serca widzów, wyreżyserowała Martyna Byczkowska, znana z roli Anieli w 1670. Co ciekawe, klip powstał bez większego planowania, a Byczkowska przyznaje, że to czysta spontaniczność. Czyżby sukces na Eurowizji był dziełem przypadku? Czas pokaże.
2: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże. Julia Kamińska, znana z roli w Brzyduli, postanowiła zrzucić maskę i otwarcie mówić o swoim rozczarowaniu kościołem. Aktorka, która kiedyś śpiewała w chórze kościelnym, teraz planuje apostazję, ponieważ, jak twierdzi, nie może już przymykać oczu na to, co dzieje się w tej instytucji. Jej muzyczny projekt Sublimacja to prawdziwa prowokacja, a koncert w warszawskim klubie Niebo z konfesjonałem na scenie wywołał burzę komentarzy. Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie apostazja staje się nowym trendem.
1: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Krzysztof Gojć, znany lekarz celebryta, który na co dzień mieszka w USA, nie kryje zdziwienia polskimi cenami. Choć sam żyje w luksusie, przyznaje, że w Polsce jest po prostu za drogo. Według niego, aby godnie żyć, Polacy powinni zarabiać od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Cóż, może czas na zmianę zawodu na lekarza gwiazd.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i uczestnik Tańca z Gwiazdami, postanowił zagrać na emocjach fanów tuż przed półfinałem. Na jego profilu pojawiło się wzruszające nagranie, na którym jego synek zachęca do głosowania na tatę. Ten rodzinny gest wywołał lawinę reakcji w sieci, a nazwisko Fabiańskiego znów jest na ustach wszystkich. Czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i awansować do finału? Czas pokaże. Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz, nie może ostatnio narzekać na nudę. Sąd w Brodnicy uznał go winnym spowodowania kolizji po alkoholu, a kara to jedynie 3000 zł. Ale to nie koniec jego przygód z wymiarem sprawiedliwości. Proces dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu utknął, ponieważ trzeba zmienić sędziego. Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii artysty, który niedawno stracił żonę i próbował wrócić na scenę, ale bez powodzenia. Bill Ward, legenda perkusji i współtwórca brzmienia Black Sabbath, postanowił podzielić się swoimi ulubionymi metalowymi bębniarzami. Na jego liście znaleźli się Charlie Benante z Anthraxu, Lars Ulrich z Metallica, Dave Lombardo z Slayera, Gene Hoglan oraz Johnny Kelly. Ward nie szczędził pochwał, nazywając Lombardo dynamitem, a Hoglana fenomenalnym. Cóż, jeśli ktoś wie, co to znaczy solidne łojenie na bębnach, to na pewno jest to Bill Ward.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nine Inch Nails znowu na ustach wszystkich, ale nie z powodu nowego hitu. Zespół miał wystąpić na gali MTV Movie Awards z utworem The Hand That Feeds, ale ich pomysł na wizerunek prezydenta George'a W. Busha w tle okazał się zbyt kontrowersyjny dla stacji. MTV nie zgodziło się na taki występ, więc zamiast NIN na scenie pojawili się Foo Fighters. Cóż, polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa, której nawet MTV nie chciało dotknąć.
1: Editors wracają do Polski, a fani już zacierają ręce. Po latach grania na wielkich arenach, brytyjska formacja postanowiła zrezygnować z ogromnych hal na rzecz bardziej kameralnych przestrzeni. 10 lutego przyszłego roku zagrają w warszawskim klubie Stodoła, gdzie ostatnio wystąpili ponad 17 lat temu. To nie tylko szansa na usłyszenie nowego singla Call It In, ale także klasyków jak Munich. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Shirley Manson, wokalistka Garbage, przejmuje pałeczkę od Roberta Smitha z The Cure jako kuratorka charytatywnych koncertów Teenage Cancer Trust w Royal Albert Hall. W przyszłym roku to ona będzie odpowiedzialna za zebranie artystów i funduszy na wsparcie brytyjskich nastolatków walczących z rakiem. Manson nie kryje wzruszenia i ekscytacji, choć przyznaje, że czuje się nieco przerażona wagą tego wyróżnienia. Tymczasem fani Garbage mogą szykować się na ich powrót do Polski. Koncert już 30 maja w Warszawie. czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Torunia dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja poszukuje 14-letniego Maksima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego w Warszawie oraz podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim zbliża się do końca. Tunel został już połączony z konstrukcją hali peronowej, a prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu. Następnie rozpoczną się roboty wykończeniowe, a całość inwestycji powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Docelowo linia tramwajowa 14 połączy Dworzec Zachodni z Placem Narutowicza, Politechniką, Dolnym Mokotowem i miasteczkiem Wilanów.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
2: Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogli przystąpić do poprawki 24 sierpnia. Wyniki poprawkowe zostaną opublikowane 11 września. Aby przystąpić do poprawki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do 15 lipca. A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego. W Siemianowicach Śląskich doszło do brutalnego ataku na 57-letniego mężczyznę przez 2 młodych napastników. Po wspólnym spożywaniu alkoholu sytuacja przerodziła się w przemoc i próbę kradzieży. Agresorzy zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans, a policja szybko ich zatrzymała. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia za usiłowanie rozboju. Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu owijania walizek folią na lotniskach, co ma nastąpić najpóźniej do 2030 roku. Decyzja ta wynika z troski o środowisko, ponieważ zużyta folia często trafia do spalarni, zwiększając zanieczyszczenie. Eksperci podkreślają, że folia nie zapewnia skutecznej ochrony bagażu, a jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Podróżnym zaleca się korzystanie z alternatyw, takich jak materiałowe pokrowce czy ubezpieczenia bagażowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W półfinale Ligi Mistrzów Atletico Madryt zremisowało z Arsenalem Londyn 1-1, a oba gole padły z rzutów karnych. Kontrowersje wywołała decyzja sędziego, który najpierw przyznał, a potem cofnął rzut karny dla Arsenalu po analizie VAR. Trener Arsenalu, Mikel Arteta, nie krył swojego rozczarowania, twierdząc, że decyzja była niezgodna z przepisami. Rewanże półfinałów odbędą się 5 i 6 maja.
2: Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie.
1: Dziś o 18:00 na stadionie przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze Falubas zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa w czwartej kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Obie drużyny wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, co zapowiada emocjonujące starcie. Falubas liczy na wsparcie kibiców i atut własnego toru, a Włókniarz przyjeżdża zdeterminowany, by przełamać niemoc. Mecz będzie transmitowany na antenie Kanal Plus Sport oraz online.
2: Już 2 maja w niemieckim Landshut rozpocznie się pierwsza runda Speedway Grand Prix, w której wystąpi 4 Polaków, w tym obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik. Zmarzlik ma szansę zdobyć historyczny 7 tytuł Mistrza Świata. Wszystkie rundy cyklu będą transmitowane na Eurosport 3, player.pl oraz HBO Max. W Polsce zawody odbędą się we Wrocławiu, Łodzi i Toruniu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, polska wicemistrzyni olimpijska, odpadła z zawodów Pucharu Świata w Brazylii już po pierwszej walce, przegrywając z Wladisławą Kuchtą z Węgier. Mimo kontrowersyjnej decyzji sędziów, Szeremeta nie szukała wymówek i obiecała kibicom, że wróci silniejsza i zdeterminowana, by zdobyć złoto. Podkreśliła, że porażka jest dla niej lekcją i motywacją do cięższej pracy. Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego.

0: Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessicą Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów.
0: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Sosnowcu odbyło się ostatnie pożegnanie posła Lewicy, Łukasza Litewki. W ceremonii uczestniczyli czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, a także tysiące obywateli. Wyjątkowym momentem była obecność czworonogów, które zmarły polityk wspierał. W pogrzebie wzięli udział również przedstawiciele klubu Zagłębie Sosnowiec, oddając hołd zmarłemu kibicowi.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 376. odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić Wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 20:05 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 20:05, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
0: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 12 stopni i będzie wiał wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rok temu, 1 maja, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu w Toruniu po zgłoszeniu sąsiadów zaniepokojonych jego nieobecnością. Policja potwierdziła, że nie było śladów działania osób trzecich. To kolejna tragedia w rodzinie Wałęsów po wcześniejszej śmierci Przemysława Wałęsy.
1: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
0: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Polonia w Chicago przygotowuje się do parady Dnia Konstytucji 3 maja, która odbędzie się 2 maja. Wydarzenie to jest największą manifestacją polskości poza granicami Polski, podkreślającą jedność i dumę z polskiego dziedzictwa. Jan Kopeć, koordynator parady, podkreśla znaczenie wartości takich jak wolność i odpowiedzialność, które są uniwersalne i zrozumiałe dla wszystkich. Parada jest także okazją do przekazywania tradycji młodemu pokoleniu i wzmacniania więzi wśród Polonii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zamiast tradycyjnych ziemniaków, coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
0: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka MasterChefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze.
1: Imię Luiza, będące żeńskim odpowiednikiem Ludwika, zyskuje na popularności w Polsce. Pochodzące od germańskiego Ludwik oznacza sławną wojowniczkę. Choć przez długi czas było rzadkie i kojarzone z arystokracją, obecnie coraz więcej rodziców decyduje się na nadanie tego imienia swoim córkom. W 2025 roku imię to otrzymały 264 dziewczynki. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia pisemna i 25 sierpnia ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września. Jarosław Kaczyński, znany z unikania tematu uczuć, w młodości przeżył wielką miłość, która zakończyła się rozstaniem. Jego ukochana była kobietą ze świata nauki, a nie polityki. Sztuczna inteligencja stworzyła profil idealnej partnerki dla lidera PiS, wskazując na inteligencję, lojalność i zdolność do unikania medialnego szumu jako kluczowe cechy. Mimo że Kaczyński nigdy nie założył rodziny, jego emocjonalne doświadczenia z młodości pozostają istotną częścią jego życia. Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie.
1: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, 36-letniego posła i aktywisty społecznego, który zginął w wypadku rowerowym. W ceremonii uczestniczyli prezydent, premier oraz wielu przedstawicieli świata polityki i show biznesu. Rodzina zmarłego zaapelowała, by zamiast kwiatów uczestnicy wykonali dowolny gest dobroci, kontynuując jego misję niesienia dobra. Justyna Dobrosz-Oracz z TVP oddała hołd zmarłemu, podkreślając jego empatię i zaangażowanie społeczne.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
2: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Joanna Szczepkowska, ikona polskiego teatru i symbol historycznych przemian, obchodzi dziś swoje 73. urodziny. Od licealnej miłości inżyniera Karwowskiego, po głos, który zakończył komunizm w Polsce. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, nie tylko na scenie, ale i w życiu publicznym. Szczepkowska nigdy nie bała się mówić, co myśli, co nieraz wywoływało burzę. A teraz, mimo upływu lat, wciąż zaskakuje i inspiruje, prowadząc swój teatr na dole i zdobywając kolejne nagrody. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Mateusz Kościukiewicz, niegdyś idol nastolatek, dziś świętuje swoje 40 urodziny jako prawdziwy kameleon polskiego kina. Od chudego blondyna z Wszystko, co kocham, do gwiazdy, która nie boi się zaskakiwać, nawet dołączając do obsady M jak miłość. Jego kariera to prawdziwa sinusoida, pełna odważnych wyborów i zaskakujących decyzji. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku Małgorzaty Szumowskiej, z którą tworzy jeden z najbardziej wpływowych duetów w polskim kinie. Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
2: Eurowizja, czyli festiwal muzycznych wzlotów i upadków, gdzie Norwegia i Austria dzielą się niechlubnym rekordem 4 finałów z zerowym dorobkiem punktowym. Norwegowie, mimo 3 zwycięstw, aż 12 razy kończyli na ostatnim miejscu, a ich występ z 1978 roku stał się legendą. W 2025 roku Austria zaskoczyła wszystkich, zdobywając główne trofeum, pokazując, że nawet najgorsze porażki mogą być trampoliną do sukcesu. A Wielka Brytania? Cóż, ich historia z Null Points to prawdziwy roller coaster emocji, który przypomina, że na Eurowizji wszystko jest możliwe. Rok temu, w ostatni dzień kwietnia, odszedł Tomasz Jakubiak, znany i uwielbiany juror Masterchefa. Jego walka z rzadkim nowotworem była śledzona przez całą Polskę, a jego odejście pozostawiło wielu w smutku. W pierwszą rocznicę śmierci wdowa Anastazja Jakubiak opublikowała wzruszające nagranie, w którym wyznała, że tęskni niewyobrażalnie, ale stara się iść dalej. Anastazja założyła fundację w Kosmosie i wydała książkę, by uczcić pamięć męża, a zebrane na jego leczenie środki przekazała na pomoc innym chorym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu. Ville Valo, lider legendarnego zespołu HIM, z okazji 30-lecia formacji postanowił podzielić się inspiracjami, które ukształtowały ich unikalne brzmienie. Okazuje się, że melancholijny nastrój zespołu narodził się, gdy Valo miał zaledwie 6 lat po stracie ukochanego psa. Co ciekawe, jednym z kluczowych wpływów na muzykę HIM była ballada Chrisa Isaaca Wicked Game, którą przekształcili w metalowy hit. Ville Valo odrzuca jednak wszelkie powiązania z fińskim black metalem, twierdząc, że HIM to raczej kult szatana w wersji light.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w Urzędzie Gminy Starej Kornicy doszło do ataku nożem na wójt Beatę Jerzman. 42-letni napastnik został zatrzymany, a kobieta trafiła do szpitala. Prokuratura planuje postawić mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Majówka w tym roku jest krótsza, co skłoniło wielu Polaków do wyboru bliższych miejsc na wypoczynek. Beskidy cieszą się dużą popularnością dzięki malowniczym trasom i dostępności noclegów, nawet na ostatnią chwilę. Ceny zaczynają się od 313 zł za 2 noce dla 2 osób, a dostępnych jest aż 257 obiektów. Region oferuje atrakcje zarówno dla miłośników aktywnego wypoczynku, jak i rodzin z dziećmi.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Wodospad Kamieńczyka w Karkonoszach to najwyższy wodospad w Sudetach, mający 27 metrów wysokości i tworzący 3 malownicze kaskady. Położony zaledwie kilka kilometrów od Szklarskiej Poręby, jest łatwo dostępny dla turystów, oferując platformę widokową i możliwość zejścia do wąwozu. Wodospad ten zachwyca o każdej porze roku, a jego surowy krajobraz posłużył jako tło do filmu Opowieści z Narni Książę Kaspian. W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 44-latka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego będący po służbie rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia. Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 3 maja, przypadający w tym roku w niedzielę, to dzień ustawowo wolny od pracy z okazji Święta Konstytucji. Oznacza to, że duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte. Zakupy można zrobić w małych sklepach osiedlowych, jeśli pracuje w nich właściciel, oraz na stacjach benzynowych i w punktach na dworcach. Ostatnia niedziela handlowa miała miejsce 26 kwietnia, a kolejna będzie dopiero 28 czerwca. Warto więc planować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów. 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację.
1: Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2.

0: procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rumunia zamówiła 12 wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopters H-225M Caracal dzięki wsparciu z funduszu SAFE i współpracy z Francją. Śmigłowce te zastąpią starsze modele IAR 330 Puma i będą montowane lub serwisowane w Braszowie, co wzmocni rumuński przemysł obronny. H-225M Caracal to dwusilnikowa maszyna zdolna do przenoszenia uzbrojenia i tankowania w locie. Śmigłowce te są popularne w Europie, a podobne modele znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych Węgier i Holandii. Równocześnie rumuńskie służby ratownicze zamówiły w Polsce śmigłowce Sikorsky S-70 i Black Hawk. Oba typy maszyn będą współpracować w działaniach ratowniczych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 20.

0: 5. Widzowie zobaczą, jak wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
1: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP 2.
0: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2.
1: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. W Kolumbii trwa dyskusja na temat przyszłości hipopotamów, które uciekły z rezydencji Pablo Escobara. Ich liczba wzrosła do 169 i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Anand Ambani, syn indyjskiego miliardera, proponuje przetransportowanie zwierząt do Indii, aby uniknąć ich zabijania. Decyzja w tej sprawie należy teraz do władz Kolumbii. Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo. Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mszyce to częsty problem w przydomowych warzywnikach, zwłaszcza na koperku. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę sody w 2 litrach wody, dodać odrobinę płynu do mycia naczyń i spryskać zaatakowane rośliny. Taki ekologiczny sposób nie tylko eliminuje szkodniki, ale także chroni przed chorobami grzybowymi.
2: Majówka to czas na rozpoczęcie sezonu grillowego, a Lidl Polska przygotował specjalne promocje, które potrwają do 2 maja. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne mięsa, jak kiełbasa i karkówka, jak i lżejsze opcje, takie jak ryby i owoce morza. Dodatkowe zniżki można uzyskać dzięki aplikacji Lidl Plus. Sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych 30 kwietnia i 2 maja, natomiast 1 i 3 maja będą zamknięte. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną wiosną, pełną kwiatowych wzorów i pastelowych dodatków. W ofercie znalazły się naczynia, tekstylia i dekoracje, które idealnie wpisują się w klimat majówki i sezonu ogrodowego. Klienci chętnie sięgają po produkty z tej linii, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny i żywe kolory. Kolekcja szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupami przed długim weekendem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na 1 miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. 2 miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a 3 Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mentzenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd. Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru Franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności. Znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w Pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom.
2: Wielkimi krokami nadchodzi Eurowizja 2026, a Polska stawia na Alicję Szemplińską z utworem Pray. Teledysk do tej piosenki, który podbija serca widzów, wyreżyserowała Martyna Byczkowska, znana z roli Anieli w 1670. Co ciekawe, klip powstał bez większego planowania, a Byczkowska przyznaje, że to czysta spontaniczność. Czyżby sukces na Eurowizji był dziełem przypadku? Czas pokaże.
1: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
2: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz z płaskim brzuchem i wąską talią Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, który na co dzień mieszka w USA, nie kryje zdziwienia polskimi cenami. Choć sam żyje w luksusie, przyznaje, że w Polsce jest po prostu za drogo. Według niego, aby godnie żyć, Polacy powinni zarabiać od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Cóż, może czas na zmianę zawodu na lekarza gwiazd.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor i uczestnik Tańca z Gwiazdami, postanowił zagrać na emocjach fanów tuż przed półfinałem. Na jego profilu pojawiło się wzruszające nagranie, na którym jego synek zachęca do głosowania na tatę. Ten rodzinny gest wywołał lawinę reakcji w sieci, a nazwisko Fabiańskiego znów jest na ustach wszystkich. Czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i awansować do finału? Czas pokaże. Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brytyjska formacja Acres wraca do Polski, by 25 października zagrać w poznańskim klubie pod Minogą. Tym razem chłopaki z Portsmouth będą główną gwiazdą wieczoru, serwując solidną dawkę emocjonalnego metalcore'u z najnowszego albumu The Host. Fani mogą spodziewać się nie tylko dłuższej setlisty, ale i trzech supportów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Bilety na ten wyjątkowy wieczór trafią do sprzedaży już 29 kwietnia, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej muzycznej uczty.
2: Bill Ward, legenda perkusji i współtwórca brzmienia Black Sabbath, postanowił podzielić się swoimi ulubionymi metalowymi bębniarzami. Na jego liście znaleźli się Charlie Benante z Anthraxu, Lars Ulrich z Metallica, Dave Lombardo z Slayera, Gene Hoglan oraz Johnny Kelly. Ward nie szczędził pochwał, nazywając Lombardo dynamitem, a Hoglana fenomenalnym. Cóż, jeśli ktoś wie, co to znaczy solidne łojenie na bębnach, to na pewno jest to Bill Ward.
1: Shirley Manson, wokalistka Garbage, przejmuje pałeczkę od Roberta Smitha z The Cure jako kuratorka charytatywnych koncertów Teenage Cancer Trust w Royal Albert Hall. W przyszłym roku to ona będzie odpowiedzialna za zebranie artystów i funduszy na wsparcie brytyjskich nastolatków walczących z rakiem. Manson nie kryje wzruszenia i ekscytacji, choć przyznaje, że czuje się nieco przerażona wagą tego wyróżnienia. Tymczasem fani Garbage mogą szykować się na ich powrót do Polski. Koncert już 30 maja w Warszawie. czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego w Warszawie oraz podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim zbliża się do końca. Tunel został już połączony z konstrukcją hali peronowej, a prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu. Następnie rozpoczną się roboty wykończeniowe, a całość inwestycji powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Docelowo linia tramwajowa 14 połączy Dworzec Zachodni z Placem Narutowicza, Politechniką, Dolnym Mokotowem i miasteczkiem Wilanów.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku. W środę 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy, Beatę Jerzman, na terenie Urzędu Gminy. Kobieta została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został zatrzymany i oczekuje na zarzuty, które mogą obejmować usiłowanie zabójstwa. Śledczy badają motywy ataku i czekają na wyniki badań krwi podejrzanego. W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Apaszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Apaszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego. W Siemianowicach Śląskich doszło do brutalnego ataku na 57-letniego mężczyznę przez 2 młodych napastników. Po wspólnym spożywaniu alkoholu sytuacja przerodziła się w przemoc i próbę kradzieży. Agresorzy zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans, a policja szybko ich zatrzymała. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia za usiłowanie rozboju. Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu owijania walizek folią na lotniskach, co ma nastąpić najpóźniej do 2030 roku. Decyzja ta wynika z troski o środowisko, ponieważ zużyta folia często trafia do spalarni, zwiększając zanieczyszczenie. Eksperci podkreślają, że folia nie zapewnia skutecznej ochrony bagażu, a jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Podróżnym zaleca się korzystanie z alternatyw, takich jak materiałowe pokrowce czy ubezpieczenia bagażowe. W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna, po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu, uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
2: Dziś o 18:00 na stadionie przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze Falubas zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa w czwartej kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Obie drużyny wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w sezonie, co zapowiada emocjonujące starcie. Falubas liczy na wsparcie kibiców i atut własnego toru, a Włókniarz przyjeżdża zdeterminowany, by przełamać niemoc. Mecz będzie transmitowany na antenie Kanal Plus Sport oraz online.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 złotych. Mejza widzi w takich wydarzeniach szanse na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego, ale możliwe, że wkrótce ogłosi nową współpracę przed nadchodzącym sezonem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od 2. rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali Federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessiką Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając,

0: Chmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić Wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na polskiej scenie politycznej znowu gorąco. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział powołanie Rady do spraw nowej konstytucji, co spotkało się z ostrą reakcją premiera Donalda Tuska. Premier zasugerował, by najpierw skupić się na przestrzeganiu obecnej konstytucji. Rada ma rozpocząć pracę 3 maja, a w jej skład wejdą przedstawiciele różnych ugrupowań oraz eksperci. Rok temu, 1 maja, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu w Toruniu po zgłoszeniu sąsiadów zaniepokojonych jego nieobecnością. Policja potwierdziła, że nie było śladów działania osób trzecich. To kolejna tragedia w rodzinie Wałęsów po wcześniejszej śmierci Przemysława Wałęsy.
2: Planetoida 2026 HN1, odkryta w kwietniu, zbliży się do Ziemi 6 maja. NASA uspokaja, że nie ma zagrożenia zderzeniem, ponieważ obiekt minie naszą planetę w odległości 9-krotnie większej niż dystans do Księżyca. Planetoida ma średnicę kilku metrów i porusza się z prędkością ponad 14 km na sekundę. Naukowcy przypominają, że takie obiekty mogą być groźne, ale tym razem nie ma powodów do obaw.
0: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bez załogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe 76 miliona dolarów. To jest trzykrotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Polonia w Chicago przygotowuje się do parady Dnia

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście? Joanna Szczepkowska, ikona polskiego teatru i symbol historycznych przemian, obchodzi dziś swoje 73. urodziny. Od licealnej miłości inżyniera Karwowskiego, po głos, który zakończył komunizm w Polsce. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Nie tylko na scenie, ale i w życiu publicznym. Szczepkowska nigdy nie bała się mówić, co myśli, co nieraz wywoływało burzę. A teraz, mimo upływu lat, wciąż zaskakuje i inspiruje, prowadząc swój teatr na dole i zdobywając kolejne nagrody.
2: Mateusz Kościukiewicz, niegdyś idol nastolatek, dziś świętuje swoje 40. urodziny jako prawdziwy kameleon polskiego kina. Od chudego blondyna z Wszystko co kocham, do gwiazdy, która nie boi się zaskakiwać, nawet dołączając do obsady M jak miłość. Jego kariera to prawdziwa sinusoida, pełna odważnych wyborów i zaskakujących decyzji. A w życiu prywatnym? Stabilizacja u boku Małgorzaty Szumowskiej, z którą tworzy jeden z najbardziej wpływowych duetów w polskim kinie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzycznych wzlotów i upadków, gdzie Norwegia i Austria dzielą się niechlubnym rekordem 4 finałów z zerowym dorobkiem punktowym. Norwegowie, mimo 3 zwycięstw, aż 12 razy kończyli na ostatnim miejscu, a ich występ z 1978 roku stał się legendą. W 2025 roku Austria zaskoczyła wszystkich, zdobywając główne trofeum, pokazując, że nawet najgorsze porażki mogą być trampoliną do sukcesu. A Wielka Brytania? Cóż, ich historia z Null Points to prawdziwy roller coaster emocji, który przypomina, że na Eurowizji wszystko jest możliwe.
2: Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa. Bracia Max i Igor Cavalera, znani z legendarnej Sepultury, powracają do Polski, by zagrać cały album Chaos AD na żywo. Koncert odbędzie się 28 czerwca w warszawskim klubie Progresja. To jedyna okazja w tym roku, by usłyszeć ich na żywo w naszym kraju. Bilety trafią do sprzedaży już jutro, więc warto być czujnym, bo zainteresowanie jest ogromne. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, jak to było, gdy groove metal rządził światem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nine Inch Nails znowu na ustach wszystkich, ale nie z powodu nowego hitu. Zespół miał wystąpić na gali MTV Movie Awards z utworem The Hand That Feeds, ale ich pomysł na wizerunek prezydenta George'a W. Busha w tle okazał się zbyt kontrowersyjny dla stacji. MTV nie zgodziło się na taki występ, więc zamiast NIN na scenie pojawili się Foo Fighters. Cóż, polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa, której nawet MTV nie chciało dotknąć.
1: Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja poszukuje 14-letniego Maksima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Wierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację. Dziś, 1 maja, szybka kolej miejska wraca na linię otwocką po przedłużonej przerwie związanej z modernizacją. Pociągi będą kursować wahadłowo między Warszawą Wawrem a Otwockiem, co oznacza koniec dla zastępczej linii autobusowej ZS1. W dni robocze na tej trasie pojawi się łącznie 92 pociągi, w tym 40 SKM. Ważną rolę w komunikacji będzie odgrywał autobus linii 521, który łączy PKP Falenica z rondem Wiatraczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
1: W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
2: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogli przystąpić do poprawki 24 sierpnia. Wyniki poprawkowe zostaną opublikowane 11 września. Aby przystąpić do poprawki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do 15 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary. Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 44-latka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego, będący po służbie, rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%. Dziś, 1 maja, obchodzimy Święto Pracy, co oznacza, że większość dużych supermarketów, takich jak Biedronka czy Lidl, pozostaje zamknięta. Jednak mniejsze sklepy, jak Żabka, mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel lub jego rodzina. Godziny otwarcia Żabek są elastyczne i zależą od decyzji właściciela, ale najczęściej działają od 10 do 18 lub od 11 do 19. Aby uniknąć niespodzianek, warto sprawdzić dostępność sklepów aplikacji mobilnej Żabka lub zwrócić uwagę na informacje wywieszone na drzwiach. Planowanie zakupów na wczesne popołudnie zwiększa szanse na otwarte drzwi. Nadchodzące podwyżki dodatków do emerytur mogą rozczarować seniorów. Prognozowana waloryzacja na 2027 rok wyniesie około 3,6%, co oznacza najniższe podwyżki od lat. W praktyce dla wielu emerytów oznacza to zaledwie kilka złotych więcej miesięcznie. W skrajnych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet kilkadziesiąt groszy. Przyczyną tak niskich wzrostów jest spowolnienie inflacji. Analitycy ostrzegają, że realne wsparcie dla seniorów będzie minimalne, a koszty życia nadal będą rosnąć.
2: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł. Za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki.
1: Koszty wojny z Iranem, rozpoczętej 28 lutego, sięgnęły już 25 miliardów dolarów. Większość tej kwoty pochłonęło zużycie amunicji, co ujawnił Jules Hurst z Pentagonu podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Pentagon planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe 200 miliardów dolarów na kontynuację działań. Konflikt doprowadził do znacznego zużycia kluczowych pocisków, takich jak PAK-3 i Tomahawk. Obecnie w cieśninie Ormus obowiązuje rozej, którego koniec nie został jeszcze określony. Proponowany budżet obronny USA ma wynieść rekordowe 1,5 biliona dolarów, co ma wspierać zwiększenie produkcji amunicji i modernizację sił zbrojnych. Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2 plus 1 gratis, ale w praktyce koszty zakupów mogą wzrosnąć nawet o 1/3. Dodatkowo polowanie na okazję pochłania dużo czasu, co rodzi pytanie, czy rzeczywiście warto.
2: Program budowy okrętów podwodnych typu Columbia, kluczowy dla amerykańskiego odstraszania nuklearnego, napotyka na znaczące wyzwania. Pierwszy okręt, USS District of Columbia, ma zostać dostarczony do marynarki wojennej USA do końca 2028 roku, mimo wcześniejszych opóźnień. Każdy z 12 planowanych okrętów będzie wyposażony w 16 pocisków balistycznych Trident II D5LE. Łączny koszt programu szacowany jest na około 126,4 miliarda dolarów. Okręty te zastąpią starzejącą się flotę typu Ohio i będą służyć do lat 80. XXI wieku. Program jest priorytetem dla marynarki wojennej USA, a jego sukces zależy od skutecznego zarządzania wyzwaniami technologicznymi i logistycznymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz, spięte z OJTN-OOO, podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
1: M jak miłość wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W najnowszych odcinkach Paweł Zduński zmaga się z trudnymi chwilami po śmierci Franki. Jego przybrana córka Basia, grana przez Gabrielę Raczyńską, nie daje znaku życia od czasu tragedii. Basia, która mogłaby pomóc Pawłowi w tych ciężkich chwilach, nie pojawiła się nawet na pogrzebie Franki. Gabriela Raczyńska, która dziś obchodzi 21 urodziny, opuściła serial w 2024 roku, by kontynuować studia w USA. Mimo to fani wciąż mają nadzieję na jej powrót do M jak miłość. Czy Basia wróci do Pawła i Antosia, by odbudować rodzinne więzi? Na razie pozostaje to tajemnicą. 1932 odcinku M jak miłość. Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
2: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo. Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami. Mszyce to częsty problem w przydomowych warzywnikach, zwłaszcza na koperku. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę sody w 2 litrach wody, dodać odrobinę płynu do mycia naczyń i spryskać zaatakowane rośliny. Taki ekologiczny sposób nie tylko eliminuje szkodniki, ale także chroni przed chorobami grzybowymi.
1: Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną wiosną, pełną kwiatowych wzorów i pastelowych dodatków. W ofercie znalazły się naczynia, tekstylia i dekoracje, które idealnie wpisują się w klimat majówki i sezonu ogrodowego. Klienci chętnie sięgają po produkty z tej linii, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny i żywe kolory. Kolekcja szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupami przed długim weekendem.
2: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził 1000 osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd. Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru Franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie. Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom.
2: Wielkimi krokami nadchodzi Eurowizja 2026, a Polska stawia na Alicję Szemplińską z utworem Pray. Teledysk do tej piosenki, który podbija serca widzów, wyreżyserowała Martyna Byczkowska, znana z roli Anieli w 1670. Co ciekawe, klip powstał bez większego planowania, a Byczkowska przyznaje, że to czysta spontaniczność. Czyż

0: Czy sukces na Eurowizji był dziełem przypadku? Czas pokaże.
1: Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy. Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich Bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów. Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz z płaskim brzuchem i wąską talią Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, który na co dzień mieszka w USA, nie kryje zdziwienia polskimi cenami. Choć sam żyje w luksusie, przyznaje, że w Polsce jest po prostu za drogo. Według niego, aby godnie żyć, Polacy powinni zarabiać od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Cóż, może czas na zmianę zawodu na lekarza gwiazd.
0: Sebastian Fabiański, znany aktor i uczestnik Tańca z Gwiazdami, postanowił zagrać na emocjach fanów tuż przed półfinałem. Na jego profilu pojawiło się wzruszające nagranie, na którym jego synek zachęca do głosowania na tatę. Ten rodzinny gest wywołał lawinę reakcji w sieci, a nazwisko Fabiańskiego znów jest na ustach wszystkich. Czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i awansować do finału? Czas pokaże.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
1: Brytyjska formacja Acres wraca do Polski, by 25 października zagrać w poznańskim klubie pod Minogą. Tym razem chłopaki z Portsmouth będą główną gwiazdą wieczoru, serwując solidną dawkę emocjonalnego metalcore'u z najnowszego albumu The Host. Fani mogą spodziewać się nie tylko dłuższej setlisty, ale i trzech supportów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Bilety na ten wyjątkowy wieczór trafią do sprzedaży już 29 kwietnia, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej muzycznej uczty. W czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
0: Ville Valo, lider legendarnego zespołu Him, z okazji 30-lecia formacji postanowił podzielić się inspiracjami, które ukształtowały ich unikalne brzmienie. Okazuje się, że melancholijny nastrój zespołu narodził się, gdy Valo miał zaledwie 6 lat po stracie ukochanego psa. Co ciekawe, jednym z kluczowych wpływów na muzykę Him była ballada Chrisa Isaaca Wicked Game, którą przekształcili w metalowy hit. Ville Valo odrzuca jednak wszelkie powiązania z fińskim black metalem, twierdząc, że Him to raczej kult szatana w wersji live.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w Urzędzie Gminy Starej Kornicy doszło do ataku nożem na wójt Beatę Jerzman. 42-letni napastnik został zatrzymany, a kobieta trafiła do szpitala. Prokuratura planuje postawić mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego w Warszawie oraz podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim zbliża się do końca. Tunel został już połączony z konstrukcją hali peronowej, a prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu. Następnie rozpoczną się roboty wykończeniowe, a całość inwestycji powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Docelowo linia tramwajowa 14 połączy Dworzec Zachodni z Placem Narutowicza, Politechniką, Dolnym Mokotowem i miasteczkiem Wilanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maksima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji. A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego. W Siemianowicach Śląskich doszło do brutalnego ataku na 57-letniego mężczyznę przez 2 młodych napastników. Po wspólnym spożywaniu alkoholu sytuacja przerodziła się w przemoc i próbę kradzieży. Agresorzy zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans, a policja szybko ich zatrzymała. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia za usiłowanie rozboju. W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem.
3: To są wiadomości w Radiu Super
0: Super Express. Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Pierwszy w Polsce sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja o likwidacji wynika z niespełnienia oczekiwań finansowych. W związku z zamknięciem pracy straci kilkadziesiąt osób, co jest poważnym problemem dla lokalnej społeczności. Do tego czasu trwa wyprzedaż całego asortymentu. Format Smart miał oferować szybkie i wygodne zakupy, ale nie przyjął się na lokalnym rynku. To symboliczny koniec eksperymentu, który nie sprostał rynkowym realiom. Nadchodzące podwyżki dodatków do emerytur mogą rozczarować seniorów. Prognozowana waloryzacja na 2027 rok wyniesie około 3,6%, co oznacza najniższe podwyżki od lat. W praktyce dla wielu emerytów oznacza to zaledwie kilka złotych więcej miesięcznie. W skrajnych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet kilkadziesiąt groszy. Przyczyną tak niskich wzrostów jest spowolnienie inflacji. Analitycy ostrzegają, że realne wsparcie dla seniorów będzie minimalne, a koszty życia nadal będą rosnąć. 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację.
1: Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętrus Ojotuan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rumunia zamówiła 12 wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopters H-225M Caracal dzięki wsparciu z funduszu SAFE i współpracy z Francją. Śmigłowce te zastąpią starsze modele IAR 330 Puma i będą montowane lub serwisowane w Braszowie, co wzmocni rumuński przemysł obronny. H-225M Caracal to dwusilnikowa maszyna zdolna do przenoszenia noszenia uzbrojenia i tankowania w locie. Śmigłowce te są popularne w Europie, a podobne modele znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych Węgier i Holandii. Równocześnie rumuńskie służby ratownicze zamówiły w Polsce śmigłowce Sikorsky S-70 i Black Hawk. Oba typy maszyn będą współpracować w działaniach ratowniczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1930 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 4 maja o 20.55 na TVP2, czekają nas emocjonujące zaręczyny Natalki i Adama. Hania, 11-letnia córka Natalii, odegra kluczową rolę, naciskając na Adama, by w końcu poprosił jej mamę o rękę. Adam, choć przygotował pierścionek, nie zdaje sobie sprawy, że Natalka skrywa przed nim tajemnicę. Okazuje się, że Natalka wybiera się na tajemniczą randkę z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły, który jest nią zauroczony. Czy Adam dowie się o rywalu i jak potoczą się losy tej miłosnej intrygi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, pełen niespodzianek i emocji. M jak Miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak Miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej znowu gorąco. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział powołanie Rady do spraw nowej konstytucji, co spotkało się z ostrą reakcją premiera Donalda Tuska. Premier zasugerował, by najpierw skupić się na przestrzeganiu obecnej konstytucji. Rada ma rozpocząć pracę 3 maja, a w jej skład wejdą przedstawiciele różnych ugrupowań oraz eksperci. Komary tygrysie stają się coraz większym problemem w południowej Europie, zwłaszcza w Portugalii. Według raportu tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, owady te są obecne w co najmniej 28 powiatach, w tym w popularnych regionach turystycznych jak Algarve i okolice Lizbony. Komary te mogą przenosić groźne choroby, takie jak denga, która w ciężkich przypadkach może być śmiertelna. Lekarze ostrzegają przed ryzykiem zakażeń, szczególnie podczas wyjazdów wakacyjnych.
3: W parku rozrywki w Derby, w stanie Kansas, piorun uderzył w ogromnego sztucznego dinozaura, co spowodowało pożar. Na szczęście park był zamknięty i nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko opanowali sytuację, ale dinozaur spłonął niemal doszczętnie. Władze parku planują wykorzystać pozostałości jako element edukacyjny dla zwiedzających.
2: W Kolumbii trwa dyskusja na temat przyszłości hipopotamów, które uciekły z rezydencji Pablo Escobara. Ich liczba wzrosła do 169 i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Anand Ambani, syn indyjskiego miliardera, proponuje przetransportowanie zwierząt do Indii, aby uniknąć ich zabijania. Decyzja w tej sprawie należy teraz do władz Kolumbii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Planetoida 2026 HN1, odkryta w kwietniu, zbliży się do Ziemi 6 maja. NASA uspokaja, że nie ma zagrożenia zderzeniem, ponieważ obiekt minie naszą planetę w odległości 9-krotnie większej niż dystans do Księżyca. Planetoida ma średnicę kilku metrów i porusza się z prędkością ponad 14 km na sekundę. Naukowcy przypominają, że takie obiekty mogą być groźne, ale tym razem nie ma powodów do obaw.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bez załogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe 76 miliona dolarów, co jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
3: Zamiast tradycyjnych ziemniaków, coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
2: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka MasterChefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze. Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia, pisemna, i 25 sierpnia, ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września.
3: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Chojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Bałtyk. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście?
2: Julia Kamińska, znana z roli w Brzyd Uli, postanowiła zrzucić maskę i otwarcie mówić o swoim rozczarowaniu kościołem. Aktorka, która kiedyś śpiewała w chórze kościelnym, teraz planuje apostazję, ponieważ, jak twierdzi, nie może już przymykać oczu na to, co dzieje się w tej instytucji. Jej muzyczny projekt Sublimacja to prawdziwa prowokacja, a koncert w warszawskim klubie Niebo z konfesjonałem na scenie wywołał burzę komentarzy. Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie apostazja staje się nowym trendem.
1: Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz, nie może ostatnio narzekać na nudę. Sąd w Brodnicy uznał go winnym spowodowania kolizji po alkoholu, a kara to jedynie 3000 zł. Ale to nie koniec jego przygód z wymiarem sprawiedliwości. Proces dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu utknął, ponieważ trzeba zmienić sędziego. Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii artysty, który niedawno stracił żonę i próbował wrócić na scenę, ale bez powodzenia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzycznych wzlotów i upadków, gdzie Norwegia i Austria dzielą się niechlubnym rekordem 4 finałów z zerowym dorobkiem punktowym. Norwegowie, mimo 3 zwycięstw, aż 12 razy kończyli na ostatnim miejscu, a ich występ z 1978 roku stał się legendą. W 2025 roku Austria zaskoczyła wszystkich, zdobywając główne trofeum, pokazując, że nawet najgorsze porażki mogą być trampoliną do sukcesu, a Wielka Brytania Cóż, ich historia z Null Points to prawdziwy rollercoaster emocji, który przypomina, że na Eurowizji wszystko jest możliwe.
2: Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa. Nine Inch Nails znowu na ustach wszystkich, ale nie z powodu nowego hitu. Zespół miał wystąpić na gali MTV Movie Awards z utworem The Hand That Feeds, ale ich pomysł na wizerunek prezydenta George'a W. Busha w tle okazał się zbyt kontrowersyjny dla stacji. MTV nie zgodziło się na taki występ, więc zamiast NIN na scenie pojawili się Foo Fighters. Cóż, polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa, której nawet MTV nie chciało dotknąć.
1: Wrocławski rynek znów stanie się światową stolicą gitarowego szaleństwa. Już 1 maja tysiące gitarzystów zagra razem Hey Joe, próbując pobić gitarowy rekord świata w programie Koncerty Gwiazd, konkursy i nawet gitarowe miasteczko. Aplikacja do rejestracji uczestników działa, więc każdy może dołączyć do tej muzycznej rewolucji. Czy uda się pobić rekord? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie głośno.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z REM na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
2: Shirley Manson, wokalistka Garbage, przejmuje pałeczkę od Roberta Smitha z The Cure jako kuratorka charytatywnych koncertów Teenage Cancer Trust w Royal Albert Hall. W przyszłym roku to ona będzie odpowiedzialna za zebranie artystów i funduszy na wsparcie brytyjskich nastolatków walczących z rakiem. Manson nie kryje wzruszenia i ekscytacji, choć przyznaje, że czuje się nieco przerażona wagą tego wyróżnienia. Tymczasem fani Garbage mogą szykować się na ich powrót do Polski. Koncert już 30 maja w Warszawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 zł, wygrał okrągły 1 000 000 zł. To kolejna spektakularna wygrana w stolicy, która potwierdza, że Warszawa sprzyja graczom. W kwietniu w całej Polsce odnotowano 21 głównych wygranych w zdrabkach, w tym 2 o wartości 1 000 000 zł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
2: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogli przystąpić do poprawki 24 sierpnia. Wyniki poprawkowe zostaną opublikowane 11 września. Aby przystąpić do poprawki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do 15 lipca. Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu owijania walizek folią na lotniskach, co ma nastąpić najpóźniej do 2030 roku. Decyzja ta wynika z troski o środowisko, ponieważ zużyta folia często trafia do spalarni, zwiększając zanieczyszczenie. Eksperci podkreślają, że folia nie zapewnia skutecznej ochrony bagażu, a jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Podróżnym zaleca się korzystanie z alternatyw, takich jak materiałowe pokrowce czy ubezpieczenia bagażowe. W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary. Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 44-latka. dziadka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego, będący po służbie, rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego.
2: W półfinale Ligi Mistrzów Atletico Madryt zremisowało z Arsenalem Londyn 1-1, a oba gole padły z rzutów karnych. Kontrowersje wywołała decyzja sędziego, który najpierw przyznał, a potem cofnął rzut karny dla Arsenalu po analizie VAR. Trener Arsenalu, Mikel Arteta, nie krył swojego rozczarowania, twierdząc, że decyzja była niezgodna z przepisami. Rewanże półfinałów odbędą się 5 i 6 maja.
1: Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Już 2 maja w niemieckim Landshut rozpocznie się pierwsza runda Speedway Grand Prix, w której wystąpi 4 Polaków, w tym obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik. Zmarzlik ma szansę zdobyć historyczny 7 tytuł Mistrza Świata. Wszystkie rundy cyklu będą transmitowane na Eurosport 3, player.pl oraz HBO Max. W Polsce zawody odbędą się we Wrocławiu, Łodzi i Toruniu. Julia Szeremeta, polska wicemistrzyni olimpijska, odpadła z zawodów Pucharu Świata w Brazylii już po pierwszej walce, przegrywając z Władysławą Kuchtą z Węgier. Mimo kontrowersyjnej decyzji sędziów, Szeremeta nie szukała wymówek i obiecała kibicom, że wróci silniejsza i zdeterminowana, by zdobyć złoto. Podkreśliła, że porażka jest dla niej lekcją i motywacją do cięższej pracy. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego, ale możliwe, że wkrótce ogłosi nową współpracę przed nadchodzącym sezonem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessiką Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów.
2: Sosnowcu odbyło się ostatnie pożegnanie posła Lewicy, Łukasza Litewki. W ceremonii uczestniczyli czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, a także tysiące obywateli. Wyjątkowym momentem była obecność czworonogów, które zmarły polityk wspierał. W pogrzebie wzięli udział również przedstawiciele klubu Zagłębie Sosnowiec, oddając hołd zmarłemu kibicowi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent – drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1930 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 4 maja o 20.55 na TVP2, czekają nas emocjonujące zaręczyny Natalki i Adama. Hania, 11-letnia córka Natalii, odegra kluczową rolę, naciskając na Adama, by w końcu poprosił jej mamę o rękę. Adam, choć przygotował pierścionek, nie zdaje sobie sprawy, że Natalka skrywa przed nim tajemnicę. Okazuje się, że Natalka wybiera się na tajemniczą randkę z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły, który jest nią zauroczony. Czy Adam dowie się o rywalu i jak potoczą się losy tej miłosnej intrygi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, pełen niespodzianek i emocji. M jak Miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak Miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aye.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
0: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo. Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mszyce to częsty problem w przydomowych warzywnikach, zwłaszcza na koperku. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę sody w 2 litrach wody, dodać odrobinę płynu do mycia naczyń i spryskać zaatakowane rośliny. Taki ekologiczny sposób nie tylko eliminuje szkodniki, ale także chroni przed chorobami grzybowymi.
1: Majówka to czas na rozpoczęcie sezonu grillowego, a Lidl Polska przygotował specjalne promocje, które potrwają do 2 maja. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne mięsa, jak kiełbasa i karkówka, jak i lżejsze opcje, takie jak ryby i owoce morza. Dodatkowe zniżki można uzyskać dzięki aplikacji Lidl Plus. Sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych 30 kwietnia i 2 maja, natomiast 1 i 3 maja będą zamknięte. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Pepco wprowadziło nową kolekcję inspirowaną wiosną, pełną kwiatowych wzorów i pastelowych dodatków. W ofercie znalazły się naczynia, tekstylia i dekoracje, które idealnie wpisują się w klimat majówki i sezonu ogrodowego. Klienci chętnie sięgają po produkty z tej linii, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny i żywe kolory. Kolekcja szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupami przed długim weekendem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Luiza, będące żeńskim odpowiednikiem Ludwika, zyskuje na popularności w Polsce. Pochodzące od germańskiego Ludwik oznacza sławną wojowniczkę. Choć przez długi czas było rzadkie i kojarzone z arystokracją, obecnie coraz więcej rodziców decyduje się na nadanie tego imienia swoim córkom. W 2025 roku imię to otrzymały 264 dziewczynki.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mentzenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd. Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru Franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lech Wałęsa były prezydent Polski i lider Solidarności. Znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w Pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom. Monica Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monica przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy. Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich Bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
2: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony, szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada,

0: Z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz z płaskim brzuchem i wąską talią Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko. Sebastian Fabiański, znany aktor i uczestnik Tańca z Gwiazdami, postanowił zagrać na emocjach fanów tuż przed półfinałem. Na jego profilu pojawiło się wzruszające nagranie, na którym jego synek zachęca do głosowania na tatę. Ten rodzinny gest wywołał lawinę reakcji w sieci, a nazwisko Fabiańskiego znów jest na ustach wszystkich. Czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i awansować do finału? Czas pokaże.
1: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
1: Brytyjska formacja Acres wraca do Polski, by 25 października zagrać w poznańskim klubie pod Minogą. Tym razem chłopaki z Portsmouth będą główną gwiazdą wieczoru, serwując solidną dawkę emocjonalnego metalcore'u z najnowszego albumu The Host. Fani mogą spodziewać się nie tylko dłuższej setlisty, ale i 3 supportów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Bilety na ten wyjątkowy wieczór trafią do sprzedaży już 29 kwietnia, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej muzycznej uczty.
0: Bill Ward, legenda perkusji i współtwórca brzmienia Black Sabbath, postanowił podzielić się swoimi ulubionymi metalowymi bębniarzami. Na jego liście znaleźli się Charlie Benante z Anthraxu, Lars Ulrich z Metallica, Dave Lombardo z Slayera, Gene Hoglan oraz Johnny Kelly. Ward nie szczędził pochwał, nazywając Lombardo dynamitem, a Hoglana fenomenalnym. Cóż, jeśli ktoś wie, co to znaczy solidne łojenie na bębnach, to na pewno jest to Bill Ward. Ville Valo, lider legendarnego zespołu HIM, z okazji 30-lecia formacji postanowił podzielić się inspiracjami, które ukształtowały ich unikalne brzmienie. Okazuje się, że melancholijny nastrój zespołu narodził się, gdy Valo miał zaledwie 6 lat po stracie ukochanego psa. Co ciekawe, jednym z kluczowych wpływów na muzykę HIM była ballada Chrisa Isaaca Wicked Game, którą przekształcili w metalowy hit. Ville Valo odrzuca jednak wszelkie powiązania z fińskim black metalem, twierdząc, że HIM to raczej kult szatana w wersji light.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W środę w Urzędzie Gminy Starej Kornicy doszło do ataku nożem na wójt Beatę Jerzman. 42-letni napastnik został zatrzymany, a kobieta trafiła do szpitala. Prokuratura planuje postawić mu zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego w Warszawie oraz podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim zbliża się do końca. Tunel został już połączony z konstrukcją hali peronowej, a prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu. Następnie rozpoczną się roboty wykończeniowe, a całość inwestycji powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Docelowo linia tramwajowa 14 połączy Dworzec Zachodni z Placem Narutowicza, Politechniką, Dolnym Mokotowem i miasteczkiem Wilanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji. A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego. W Siemianowicach Śląskich doszło do brutalnego ataku na 57-letniego mężczyznę przez 2 młodych napastników. Po wspólnym spożywaniu alkoholu sytuacja przerodziła się w przemoc i próbę kradzieży. Agresorzy zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans, a policja szybko ich zatrzymała. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia za usiłowanie rozboju. W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kapituła konkursu Huawei Startup Challenge FUB wyłoniła 10 najlepszych startupów z sektora agritech, które przechodzą do finału. Finaliści rozwijają innowacyjne technologie dla rolnictwa, takie jak autonomiczne roboty i systemy przetwarzania bioodpadów. Kluczowym kryterium wyboru była dojrzałość technologiczna i potencjał wdrożeniowy. Zwycięzca otrzyma 150 tysięcy złotych z puli nagród wynoszącej 300 tysięcy złotych. Konkurs odbywa się pod hasłem AI Tech for Agrinnovation, a jego celem jest wsparcie rozwoju technologii rolniczych w Polsce.
2: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%. Nadchodzące podwyżki dodatków do emerytur mogą rozczarować seniorów. Prognozowana waloryzacja na 2027 rok wyniesie około 3,6%, co oznacza najniższe podwyżki od lat. W praktyce dla wielu emerytów oznacza to zaledwie kilka złotych więcej miesięcznie. W skrajnych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet kilkadziesiąt groszy. Przyczyną tak niskich wzrostów jest spowolnienie inflacji. Analitycy ostrzegają, że realne wsparcie dla seniorów będzie minimalne, a koszty życia nadal będą rosnąć. 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
2: Koszty wojny z Iranem, rozpoczętej 28 lutego, sięgnęły już 25 miliardów dolarów. Większość tej kwoty pochłonęło zużycie amunicji, co ujawnił Jules Hurst z Pentagonu podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Pentagon planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe 200 miliardów dolarów na kontynuację działań. Konflikt doprowadził do znacznego zużycia kluczowych pocisków, takich jak PAK-3 i Tomahawk. Obecnie w cieśninie Ormus obowiązuje rozejm, którego koniec nie został jeszcze określony. Proponowany budżet obrony obronny USA ma wynieść rekordowe 1,5 biliona dolarów, co ma wspierać zwiększenie produkcji amunicji i modernizację sił zbrojnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2 plus 1 gratis, ale w praktyce koszty zakupów mogą wzrosnąć nawet o 1/3. Dodatkowo polowanie na okazję pochłania dużo czasu, co rodzi pytanie, czy rzeczywiście warto?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1930 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 4 maja o 20.55 na TVP2, czekają nas emocjonujące zaręczyny Natalki i Adama. Hania, 11-letnia córka Natalii, odegra kluczową rolę, naciskając na Adama, by w końcu poprosił jej mamę o rękę. Adam, choć przygotował pierścionek, nie zdaje sobie sprawy, że Natalka skrywa przed nim tajemnicę. Okazuje się, że Natalka wybiera się na tajemniczą randkę z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły, który jest nią zauroczony. Czy Adam dowie się o rywalu i jak potoczą się losy tej miłosnej intrygi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek, pełen niespodzianek i emocji. M jak Miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak Miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: M
1: jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Komary tygrysie stają się coraz większym problemem w południowej Europie, zwłaszcza w Portugalii. Według raportu tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, owady te są obecne w co najmniej 28 powiatach, w tym w popularnych regionach turystycznych jak Algarve i okolice Lizbony. Komary te mogą przenosić groźne choroby, takie jak denga, która w ciężkich przypadkach może być śmiertelna. Lekarze ostrzegają przed ryzykiem zakażeń, szczególnie podczas wyjazdów wakacyjnych.
3: W parku rozrywki w Derby, w stanie Kansas, piorun uderzył w ogromnego sztucznego dinozaura, co spowodowało pożar. Na szczęście park był zamknięty i nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko opanowali sytuację, ale dinozaur spłonął niemal doszczętnie. Władze parku planują wykorzystać pozostałości jako element edukacyjny dla zwiedzających.
2: W Kolumbii trwa dyskusja na temat przyszłości hipopotamów, które uciekły z rezydencji Pablo Escobara. Ich liczba wzrosła do 169 i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Anand Ambani, syn indyjskiego miliardera, proponuje przetransportowanie zwierząt do Indii, aby uniknąć ich zabijania. Decyzja w tej sprawie należy teraz do władz Kolumbii.
3: Planetoida 2026 HN1, odkryta w kwietniu, zbliży się do Ziemi 6 maja. NASA uspokaja, że nie ma zagrożenia zderzeniem, ponieważ obiekt minie naszą planetę w odległości 9-krotnie większej niż dystans do Księżyca. Planetoida ma średnicę kilku metrów i porusza się z prędkością ponad 14 km na sekundę. Naukowcy przypominają, że takie obiekty mogą być groźne, ale tym razem nie ma powodów do obaw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bez załogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe 76 miliona dolarów, co jest trzykrotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia pisemna i 25 sierpnia ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września. W sezonie 2026 trzmielina zdobywa serca ogrodników jako jeden z najpopularniejszych krzewów. Zachwyca swoim dekoracyjnym wyglądem i łatwością w pielęgnacji, idealnie wpisując się w nowoczesne trendy ogrodnicze. Jest odporna na trudne warunki środowiskowe i nie wymaga intensywnej opieki, co czyni ją idealnym wyborem dla osób ceniących efektowne, ale mało wymagające rośliny. Trzmielina świetnie sprawdza się jako żywopłot, roślina doniczkowa czy element raba, oferując spektakularny efekt przez cały rok.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na dwa pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie.
3: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków. hojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście?
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, który na co dzień mieszka w USA, nie kryje zdziwienia polskimi cenami. Choć sam żyje w luksusie, przyznaje, że w Polsce jest po prostu za drogo. Według niego, aby godnie żyć, Polacy powinni zarabiać od 15 do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Cóż, może czas na zmianę zawodu na lekarza gwiazd.
1: Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Przedostatni odcinek 18 edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. 5 par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą 2 pary, które przejdą do finału, a 3 para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo? Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz, nie może ostatnio narzekać na nudę. Sąd w Brodnicy uznał go winnym spowodowania kolizji po alkoholu, a kara to jedynie 3000 zł. Ale to nie koniec jego przygód z wymiarem sprawiedliwości. Proces dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu utknął, ponieważ trzeba zmienić sędziego. Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii artysty, który niedawno stracił żonę i próbował wrócić na scenę, ale bez powodzenia.
2: Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się mieszanki tradycyjnego folku i nowoczesnej elektroniki, a także najnowszego singla Healer. Bilety na to wydarzenie ruszyły w sprzedaży 1 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy. Geordi Grip, były lider Black Midi, wkracza na solową scenę i już 4 lipca zagra w krakowskim klubie Za Ścianek. Jego koncert to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, jazzu i latynoskich brzmień, która ma zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych fanów alternatywy. Bilety na to muzyczne szaleństwo ruszają dziś o 10, ale ceny wciąż pozostają tajemnicą. Ciekawe, czy organizatorzy planują jeszcze jakieś niespodzianki, czy może to już wszystko, co mają do zaoferowania. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim show biznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego show biznesu.
2: W czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Wierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 zł, wygrał okrągły 1 000 000 zł. To kolejna spektakularna wygrana w stolicy, która potwierdza, że Warszawa sprzyja graczom. W kwietniu w całej Polsce odnotowano 21 głównych wygranych w zdrabkach, w tym 2 o wartości 1 000 000 zł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
2: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, będą mogli przystąpić do poprawki 24 sierpnia. Wyniki poprawkowe zostaną opublikowane 11 września. Aby przystąpić do poprawki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do 15 lipca. Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu owijania walizek folią na lotniskach, co ma nastąpić najpóźniej do 2030 roku. Decyzja ta wynika z troski o środowisko, ponieważ zużyta folia często trafia do spalarni, zwiększając zanieczyszczenie. Eksperci podkreślają, że folia nie zapewnia skutecznej ochrony bagażu, a jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Podróżnym zaleca się korzystanie z alternatyw, takich jak materiałowe pokrowce czy ubezpieczenia bagażowe. W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary. Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 44-latka. Wojtka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego będący po służbie rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od 2. rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali Federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessiką Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
1: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ustanowione w 2004 roku, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych. Data 2 maja nawiązuje do historycznego zawieszenia polskiej flagi na kolumnie zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie w 1945 roku. Tego dnia świętujemy także Dzień Polonii i Polaków za granicą, co podkreśla uniwersalny charakter polskiej tożsamości. Mimo że nie jest to dzień wolny, Polacy chętnie uczestniczą w patriotycznych wydarzeniach. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego chipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo. Mszyce to częsty problem w przydomowych warzywnikach, zwłaszcza na koperku. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto zastosować domowy oprysk z sody oczyszczonej. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę sody w 2 litrach wody, dodać odrobinę płynu do mycia naczyń i spryskać zaatakowane rośliny. Taki ekologiczny sposób nie tylko eliminuje szkodniki, ale także chroni przed chorobami grzybowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zamiast tradycyjnych ziemniaków coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania.
0: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste. Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
2: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
0: Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom.
2: Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz, z płaskim brzuchem i wąską talią, Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku, Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
2: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
1: Brytyjska formacja Acres wraca do Polski, by 25 października zagrać w poznańskim klubie pod Minogą. Tym razem chłopaki z Portsmouth będą główną gwiazdą wieczoru, serwując solidną dawkę emocjonalnego metalcore'u z najnowszego albumu The Host. Fani mogą spodziewać się nie tylko dłuższej setlisty, ale i trzech supportów, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Bilety na ten wyjątkowy wieczór trafią do sprzedaży już 29 kwietnia, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tej muzycznej uczty.
2: Bill Ward, legenda perkusji i współtwórca brzmienia Black Sabbath, postanowił podzielić się swoimi ulubionymi metalowymi bębniarzami. Na jego liście znaleźli się Charlie Benante z Anthraxu, Lars Ulrich z Metallica, Dave Lombardo z Slayera, Gene Hoglan oraz Johnny Kelly. Ward nie szczędził pochwał, nazywając Lombardo dynamitem, a Hoglana fenomenalnym. Cóż, jeśli ktoś wie, co to znaczy solidne łojenie na bębnach, to na pewno jest to Bill Ward.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy.
1: Shirley Manson, wokalistka Garbage, przejmuje pałeczkę od Roberta Smitha z The Cure jako kuratorka charytatywnych koncertów Teenage Cancer Trust w Royal Albert Hall. W przyszłym roku to ona będzie odpowiedzialna za zebranie artystów i funduszy na wsparcie brytyjskich nastolatków walczących z rakiem. Manson nie kryje wzruszenia i ekscytacji, choć przyznaje, że czuje się nieco przerażona wagą tego wyróżnienia. Tymczasem fani Garbage mogą szykować się na ich powrót do Polski. Koncert już 30 maja w Warszawie.
2: Ville Valo, lider legendarnego zespołu HIM, z okazji 30-lecia formacji postanowił podzielić się inspiracjami, które ukształtowały ich unikalne brzmienie. Okazuje się, że melancholijny nastrój zespołu narodził się, gdy Valo miał zaledwie 6 lat po stracie ukochanego psa. Co ciekawe, jednym z kluczowych wpływów na muzykę HIM była ballada Chrisa Isaaca Wicked Game, którą przekształcili w metalowy hit. Ville Valo odrzuca jednak wszelkie powiązania z fińskim black metalem, twierdząc, że HIM to raczej kult szatana w wersji live.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. W Pniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji. A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: Dworzec kolejowy w Pasewalku, ważnym węźle komunikacyjnym tuż za zachodnią granicą Polski, przypomina dziś bardziej opuszczoną ruinę niż nowoczesny obiekt. Pasażerowie muszą radzić sobie bez działających wyświetlaczy, a toalety są zamknięte z powodu zaniedbań higienicznych. Budynek, sprzedany prywatnemu inwestorowi, niszczeje, a lokalne władze nie mają narzędzi, by zmusić właściciela do działania. Mieszkańcy i podróżni wyrażają rozczarowanie stanem dworca, który kiedyś był dumą regionu.
2: 1 maja Bydgoszcz ponownie stała się centrum dla miłośników motocykli. Bractwo Harley-Davidson, MC Poland oraz Phoenix MC Poland zorganizowały huczne otwarcie sezonu, które przyciągnęło setki maszyn i tłumy mieszkańców. Widowiskowa kawalkada motocykli przejechała przez miasto, kończąc trasę w Myślęcinku, gdzie odbyło się tradycyjne poświęcenie jednośladów. Dzień zakończył się plenerową zabawą przy muzyce i wspólnym piknikowaniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił 26 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kapituła konkursu Huawei Startup Challenge FUG wyłoniła 10 najlepszych startupów z sektora agritech, które przechodzą do finału. Finaliści rozwijają innowacyjne technologie dla rolnictwa, takie jak autonomiczne roboty i systemy przetwarzania bioodpadów. Kluczowym kryterium wyboru była dojrzałość technologiczna i potencjał wdrożeniowy. Zwycięzca otrzyma 150 tysięcy złotych z puli nagród wynoszącej 300 tysięcy złotych. Konkurs odbywa się pod hasłem AI Tech for Agrinnovation, a jego celem jest wsparcie rozwoju technologii rolniczych w Polsce.
2: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%. Pierwszy w Polsce sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja o likwidacji wynika z niespełnienia oczekiwań finansowych. W związku z zamknięciem pracy straci kilkadziesiąt osób, co jest poważnym problemem dla lokalnej społeczności. Do tego czasu trwa wyprzedaż całego asortymentu. Format Smart miał oferować szybkie i wygodne zakupy, ale nie przyjął się na lokalnym rynku. To symboliczny koniec eksperymentu, który nie sprostał rynkowym realiom.
1: Coraz więcej Polaków interesuje się pszczelarstwem, widząc w nim sposób na relaks lub dodatkowy zarobek. Zanim jednak postawi się pierwsze ule, konieczne jest zdobycie wiedzy, najlepiej poprzez kursy i szkolenia. Początkowe koszty mogą być zaskakujące, ponieważ ceny uli wahają się od 400 do nawet 700 zł za sztukę. Wybór materiału, z którego wykonane są ule, ma znaczenie. Drewniane są trwałe, a styropianowe lżejsze i łatwiejsze do transportu. Pszczelarstwo to pasja, która daje satysfakcję, ale wymaga również inwestycji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki.
2: Koszty wojny z Iranem, rozpoczętej 28 lutego, sięgnęły już 25 miliardów dolarów. Większość tej kwoty pochłonęło zużycie amunicji, co ujawnił Jules Hurst z Pentagonu podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Pentagon planuje zwrócić się do Kongresu o dodatkowe 200 miliardów dolarów na kontynuację działań. Konflikt doprowadził do znacznego zużycia kluczowych pocisków, takich jak PAK-3 i Tomahawk. Obecnie w cieśninie Ormus obowiązuje rozejm, którego koniec nie został jeszcze określony. Proponowany budżet obronny USA ma wynieść rekordowe 1,5 biliona dolarów, co ma wspierać zwiększenie produkcji amunicji i modernizację sił zbrojnych. Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2 plus 1 gratis, ale w praktyce koszty zakupów mogą wzrosnąć nawet o 1/3. Dodatkowo polowanie na okazję pochłania dużo czasu, co rodzi pytanie, czy rzeczywiście warto. Niemiecka Luftwaffe unowocześnia swoje Eurofightery Typhoon, wprowadzając nowoczesne pociski Brimstone 3. Bundestag zatwierdził wielomiliardowy kontrakt na dostawę tych precyzyjnych pocisków powietrze-ziemia. Tegoroczne zamówienie obejmuje 274 pociski za 376 milionów euro, a do 2033 roku planowana jest dostawa łącznie 3266 sztuk. Brimstone 3 to zaawansowana broń typu odpal i zapomnij, zdolna niszczyć cele w każdych warunkach. Wprowadzenie tej technologii znacząco podniesie zdolności bojowe niemieckiego lotnictwa, umożliwiając precyzyjne uderzenia z bezpiecznej odległości. Proces integracji z niemieckimi Eurofighterami jeszcze trwa, ale już teraz wiadomo, że nowe pociski wzmocnią potencjał obronny Bundeswehry.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętrus Ojotłan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 24 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
1: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Sosnowcu pożegnano posła Lewicy Łukasza Litewkę, który zginął tragicznie 23 kwietnia. Litewka, znany z działalności na rzecz ludzi i zwierząt, zdobył serca wyborców, pokonując w wyborach Włodzimierza Czarzastego. Jego fundacja, Team Litewka, organizowała akcje charytatywne, a sam polityk aktywnie działał w Sejmie, między innymi w Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt. Mimo kontrowersji, jego zaangażowanie w pomoc innym pozostanie w pamięci wielu.
3: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bezzałogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe $76 miliona, co jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone planują wycofać około 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Decyzja ta jest odpowiedzią na krytykę ze strony europejskich partnerów i może pogłębić napięcia w NATO. Wycofanie wojsk ma przywrócić poziom amerykańskiej obecności wojskowej w Europie do stanu sprzed 2022 roku. Eksperci ostrzegają, że może to skłonić Europę do zwiększenia wydatków na obronność. Naleśniki to jedno z ulubionych dań, ale ich przygotowanie może być wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest ciasto, które powinno być puszyste i elastyczne. Zamiast zwykłego mleka warto użyć zsiadłego mleka, które sprawia, że naleśniki są delikatne i nie rwą się podczas smażenia. Ten prosty trik poprawia strukturę ciasta i nadaje mu lekko kwaskowy smak, idealnie komponujący się z różnymi dodatkami.
3: Majówka to czas na rozpoczęcie sezonu grillowego, a Lidl Polska przygotował specjalne promocje, które potrwają do 2 maja. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne mięsa, jak kiełbasa i karkówka, jak i lżejsze opcje, takie jak ryby i owoce morza. Dodatkowe zniżki można uzyskać dzięki aplikacji Lidl Plus. Sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych 30 kwietnia i 2 maja, natomiast 1 i 3 maja będą zamknięte.
2: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka Masterchefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie.
3: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków.
2: Marta Nawrocka towarzyszy mężowi Karolowi Nawrockiemu podczas wizyty w Chorwacji na 11. szczycie inicjatywy Trójmorza. W trakcie wizyty spotkała się z Agatą Dudą, a obie panie zaskoczyły niemal identycznymi stylizacjami. Program dla partnerek polityków obejmował zwiedzanie zabytków Dubrownika, w tym bramy Pile i klasztoru franciszkanów. Inicjatywa Trójmorza, powołana w 2015 roku, skupia 13 państw i ma na celu zacieśnianie współpracy w regionie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: W górnictwie traktowane były one jako pomieszczenia drugiej, jeśli nawet nie trzeciej kategorii. No wyżej chyba ceniono nawet piwnice. Pod skosami były po prostu strychy, gdzie gromadziło się różne szpargały lub suszyło pranie.
1: Odkąd stwierdziliśmy, że na strychu można fajnie mieszkać, pojawiła się potrzeba doświetlenia naturalnym światłem urządzonych tam pomieszczeń.
0: Tradycyjnie służyły temu zwykłe okna montowane pod daszkami, co po zsumowaniu dawało tak zwaną lukarnę lub, jak mawia się regionalnie, jaskółkę, i tak jest w zasadzie do dziś.
1: Z tym, że lukarną przybyła konkurencja. Okna dachowe, montowane po skosie w połaciach, nie potrzebujące żadnego dodatkowego zadaszenia.
0: Piotrze, a ty jesteś za czym?
1: No właśnie. Pojawiły się okna połaciowe, pojawił się dylemat, budować dom z lukarnami czy bez. Ja jestem zwolennikiem tradycji, akurat w tym przypadku, i domy z lukarnami po prostu mi się podobają. No uważam, że to jest takie urocze urozmaicenie dachu.
0: Urocze. No to jest kwestia dyskusyjna. Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy modne są domy, no jeśli nie z płaskim dachem, jak wspomnieliśmy, to tak zwane nowoczesne stodoły, a więc budynki parterowe, z poddaszem użytkowym, owszem, ale z dachem dwuspadowym, bez żadnych udziwnień i niepotrzebnych ozdobników.
1: No ja powiem ci, dlaczego jestem zwolennikiem lukarn, oprócz tego, że ładnie wyglądają z zewnątrz. Dlatego, że jak bywam na poddaszach z oknami połaciowymi, to przez te okna właściwie nie da się nawet wyjrzeć. No wiem, że mogą być na różnej wysokości umieszczone, ale najczęściej są na tyle wysoko, że tam można sobie przez je podziwiać tylko niebo i ptaki. A no ja lubię zobaczyć, co jest koło domu, i w domu z lukarnami nie będę miał z tym problemu. Będę miał okno na normalnej wysokości umieszczone i będę mógł sobie przez nie wyjrzeć.
0: To, że przez takie okna nic nie widać, albo widać tylko niebo, no to jest wina tego, że zostały źle zaprojektowane na niewłaściwej wysokości. Duże okna połaciowe, prawidłowo zamontowane, no nie powodują, że podchodząc do nich na przykład musisz uderzać czołem w szybę. I też gwarantują moim zdaniem rozległe widoki. O, pod warunkiem oczywiście, że jest w okolicy na co popatrzeć, no bo jak masz dom z wychodzącymi oknami na wysypisko śmieci albo na jakieś przedszkole, gdzie dzieciary hałasują od rana do wieczora, albo na jakiś brzydki kompleks magazynów i warsztatów, no to po co ci widok w ogóle?
1: Oczywiście, no jak mówię o sytuacji, kiedy chcę przez okno wyglądać, i wtedy, no to tak naprawdę chyba zależy to nie tyle, a przynajmniej nie tylko od tego, na jakiej wysokości to okno jest zamontowane, ale też od tego, jak bardzo jest skośny dach. No bo jeżeli dach jest bardzo pochyły, no to tam nigdy nic przez to okno nie zobaczysz. Znaczy, przepraszam, jak jest mało pochyły, bo właśnie jak jest bardzo pochyły, bliżej pionu, no to wtedy sytuacja jest prostsza. Ale najlepiej jest wtedy, kiedy masz okno zupełnie pionowe, wtedy zawsze do niego podejdziesz, nie uderzysz głową w szybę, otworzysz, wyjrzysz, wychylisz się. No to jest po prostu wygodniejsze. No i jeszcze jeden ważny argument. No musisz przyznać, że poza wygodą, no to zaletą okien pionowych jest to, że są tańsze od tych połaciowych.
0: No tak, same okna rzeczywiście, jakby porównać wielkość, parametry, zebrać to wszystko do kupy, to będą droższe od pionowych. Natomiast sam koszt wybudowania lukarny, no to jednak jest dosyć znaczny. To jest dodatkowy daszek na dachu.
1: No tak, no to tutaj przyznaję, że to też jest chyba jedyny powód, dla którego bym może się zastanawiał nad tym wyborem, że no zdaję sobie sprawę z tego, że lukarna mocno komplikuje konstrukcję dachu. I to jest na pewno ważny argument za wyborem okien dachowych, ale jeżeli zależy nam na wygodzie, to mimo wszystko, no ja uważam, że po prostu dużo wygodniej jest zrobić tą lukarnę, nawet wydać więcej trochę pieniędzy, za to samo okno będzie już tańsze. No i jeszcze jedna rzecz, o której do tej pory nie powiedziałem, a która jest związana i z wygodą, i z urodą. Jak masz lukarnę, to możesz mieć parapet, a na parapecie postawisz sobie kwiatki, możesz zawiesić firanki, zasłonki. No przy oknie dachowym to co zrobisz?
0: Panie kochanieńki, jest tak duża liczba fajnych osłon do okien połaciowych. Masz do wyboru rolety, markizy, plisy, żaluzje, markizolety i tak dalej, i tak dalej. Poza tym konstrukcja lukarny jest podatna na przecieki. To trudny element dachu. Wolę mieć okno połaciowe i święty spokój niż lukarnę. i cały czas taki lęk, że w którymś momencie gdzieś tam zacznie woda podciekać i mi zalewać poddasze.
1: No to ja właśnie, jeżeli chodzi o ten lęk, to bym powiedział, że ja bym się cały czas bał, że tam zapomnę zamknąć tego okna dachowego i wtedy na pewno będę miał przeciek, jak deszcz zacznie padać. Ale jeszcze ci powiem, bo no dobrze powiedziałeś o zasłonach, a co z tymi co z kwiatkami na parapecie?
0: No to postawisz sobie podobnym połaciowym komutkę, na której naustawiasz opór rozmaitych doniczek, kwiatków, będziesz miał tam ogródek.
1: No tak, no może tak, tylko że przez to okno połaciowe słońce będzie tak suszyło te kwiatki, że one pewnie długo nie pożyją. No dobrze, i oprócz jeszcze tych przecieków, no bo dobrze, niech ci będzie, że konstrukcja lukarny jest podatna na przecieki, więc niech będzie, że jest to jakiś tam minus. Ja jednak mimo wszystko uważam, że łatwiej o przeciek przy niezamkniętym oknie dachowym, chociaż to oczywiście już nie jest kwestia wtedy naprawy czy zepsucia, tylko własnej uwagi.
0: Jak otworzysz okno w lukarnie, to też ci deszcz na padach będzie zacinał.
1: No niech będzie, tak. Ale musisz przyznać, że okna dachowe szybciej się niszczą.
0: No,
1: szybciej trzeba je wymieniać.
0: To jest taki mit, który wziął się stąd, że te pierwsze u nas montowane okna no nie były najlepszej jakości i też nie były poprawnie montowane, a poza tym obecnie pojawiły się w ofercie też okna połaciowe plastikowe albo drewniane, laminowane tworzywem sztucznym i one na pewno się nie zniszczą od wilgoci i od promieni UV.
1: Ale na pewno są jeszcze droższe niż te nielaminowane.
0: No trochę droższe są, tak.
1: No i poza tym to są chyba okna, które są przeznaczone do pomieszczeń mokrych, czyli do łazienek. To w pokoju takie okna zamontujesz?
0: Nikt ci nie narzuca takiego zastosowania. A jeszcze muszę dodać, że są też, pojawiły się aluminiowe okna dachowe, które są praktycznie niezniszczalne.
1: Mhm. No tak, no pionowe oczywiście od dawna mogły być aluminiowe i z tworzywa, więc...
0: To, że się pojawiły aluminiowe okna połaciowe, to tylko wskazuje na to, że ten sektor branży stolarki okiennej rozwija się.
1: No dobrze. To teraz obsługa okien. No i co? Które łatwiej otworzyć?
0: No to ty mi powiedz.
1: No ja uważam, że pionowe.
0: Tak?
1: Zwłaszcza, że mogę
0: Dlaczego?
1: Sobie jeszcze, no zobacz, jeszcze te okna dachowe zwykle są dosyć duże. Nie możesz zamówić malutkiego okna dachowego.
0: No, jak to malutkiego?
1: No takie standardowe. No,
0: Bulaja?
1: No, a chodzi mi o to, że jak nie potrzebuję dużego okna, to zamówię sobie o dowolnych rozmiarach okno pionowe i będę sobie otwierał tam tylko lufcik mały, a okno dachowe muszę otwierać w całości.
0: Kiedy to ostatni raz widziałeś okno z lufcikiem?
1: Wczoraj.
0: Ale to chyba byłeś, nie wiem, w jakimś muzeum regionalnego budownictwa, bo okien z lufcikami się nie robi od dawna, chyba w jakichś biurowcach.
1: No dobrze, ale można
0: nie
1: zrobić.
0: Nie za często. No tak, ale powiem ci, że okna połaciowe można wyposażyć w automatykę sterującą, co w zasadzie już jest trendem bardzo powszechnym.
1: No i
0: obsługujesz je sobie smartfonem, albo pilotem, albo guzikiem nawet
1: zamontowanym
0: w ścianie.
1: Chcesz powiedzieć, że nie muszę wkładać wysiłku w otwarcie takiego okna?
0: No nie
1: okna.
0: Musisz wstawać na drabinę na przykład, jak ono jest zamontowane wysoko, albo jakiegoś drążka używać.
1: A jak
0: wszystko jest
1: prąd?
0: Zautomatyzowane, to są baterie słoneczne na zewnątrz.
1: A jak jest noc?
0: Jak to, jak jest?
1: Nie będzie światła.
0: To jest prąd wtedy.
1: No nie wiem, no robi się to wszystko bardzo skomplikowane.
0: No to zawsze możesz otworzyć je ręcznie, drogie. No ostatecznie jest ta klamka albo ten uchwyt do otwierania.
1: A jak jest bardzo wysoko?
0: No to pilot.
1: No a jak nie ma prądu?
0: No to
1: pilot
0: drabina.
1: Nie, wiadomo o co chodzi. Wszystko jest możliwe, tylko jest prostsze albo bardziej skomplikowane i w przypadku okien dachowych jest bardziej skomplikowane niż w przypadku okien pionowych.
0: No ale skomplikowane to znaczy nowocześniejsze. Możesz sobie takie okna, jak masz system automatyki sterującej, włączyć do domowego systemu smart home, podłączyć na przykład z czujnikami pogodowymi umieszczonymi na połaci dachu, czujnikami deszczu, czujnikami wiatru i wtedy w ogóle nie musisz się przejmować, czy to okno jest otwarte, czy nie. Jak zacznie padać deszcz, to ono się automatycznie samo zamknie. Jak się zerwie wiatr, to ono się automatycznie samo zamknie. Jak będzie potrzeba, to zasłonią się same rolety.
1: No to
0: jak będzie za gorąco na poddaszu.
1: To samo mogę zrobić z oknami pionowymi, a po drugie, no w oknach pionowych jest to po prostu niepotrzebne.
0: Nie widziałem takich bajerów w oknach pionowych, no ale może.
1: No bo jest niepotrzebne, to po co wydawać pieniądze? Po prostu tam nie ma takich zagrożeń jak przy oknach dachowych. I chciałem ci powiedzieć jeszcze, jeszcze coś z zupełnie innej beczki. Jak raz zrobisz sobie lukarnę, to tak naprawdę zyskujesz przecież więcej przestrzeni do mieszkania. No więc zgadzam się, że lukarna kosztuje więcej, ale masz większy dom dzięki lukarnie.
0: No wiesz, powiem ci, że do kupienia są też kolankowe okna połaciowe, okna balkonowe, które ci dają nawet możliwość wyjścia na papieroska na zewnątrz i też jeżeli...
1: No, ale to przyznaj, że tylko... to nie to samo. No, ja mówię o tym, że jednak zyskuje większą kubaturę wewnątrz. No to jest ciekawe rozwiązanie. Rzeczywiście przy oknie pionowym też mogę mieć balkon.
0: Ale niemniej okna połaciowe, już zwłaszcza jak zrobisz tak zwane zespolenia, czyli zestawisz ze sobą w jakiejś konfiguracji kilka okien, dużo, dużo lepiej doświetlają poddasze niż okna pionowe ukryte za ściankami lukarn.
1: No, na pewno lepiej doświetlają, to z tym się nie mogę nie zgodzić. No, lukarna i pionowe okno, no to tyle światła na pewno nie wpadnie, tylko że uważam, że to jest zaletą latem, bo wyobrażam sobie już, jak masz takie zespolone okna dachowe, jest ich dużo i jeszcze może, nie daj Boże, od strony południowej, no to latem poddasze będzie nieużytkowe.
0: A teraz domy mają klimatyzację, więc to w ogóle jest argument z XX wieku, a nie z XXI.
1: Klimatyzację jeszcze do tego trzeba kupić. No tak, nie no, oczywiście, no zgadzam się, to wszystko można znaleźć rozwiązanie, ale to wszystko kosztuje, bo klimatyzację musisz kupić, a potem jeszcze płacić za prąd, żeby ona działała. A w przypadku okna pionowego i lukarny może na początku wydasz więcej, ale masz dom ciekawszy. No i potem nie ponosisz tych kosztów chłodzenia, no bo jeszcze wyobrażam sobie, powiedziałeś o tych zasłonach, no żeby nie chłodzić, że mogę po prostu zasłonić te okna na poddaszu latem, tylko że będę siedział po ciemku.
0: Tak samo możesz zrobić z pionowymi, możesz się zasłonić i siedzieć po ciemku.
1: No ale przyznaj, że po prostu mniej będzie mi się nagrzewało poddasze, jak będę miał lukarnę.
0: Odrobinę mniej.
1: No ja myślę, że nie, to nie jest odrobina, przy dużym nasłonecznieniu różnica będzie duża.
0: To podsumujmy. Okno połaciowe nie wpływa na wygląd zewnętrzny domu, przynajmniej nie w tak znaczny sposób jak lukarna, bo ono się wtapia w połać dachu. Gwarantuje bardzo dobre doświetlenie pomieszczeń. O tym, jaka będzie przez nie widoczność, decyduje jego długość oraz wysokość, na której zostanie zamontowane. Nie zwiększa kubatury pomieszczenia, ale czyni je ustawniejszym. Zastosowanie wielu okien w zespoleniu pozwala na uzyskanie przejrzystej połaci dachu i optyczne powiększenie poddasza. No i co ważne, okna połaciowe wychodzą taniej niż okna plus lukarny, przynajmniej teoretycznie.
1: Za to lukarna jest istotnym elementem architektury domu. Może i gorzej doświetla pomieszczenie niż okno dachowe, ale pozwala na taki kontakt wzrokowy z otoczeniem, jaki zapewniają okna na niższych kondygnacjach. Zwiększa kubaturę pomieszczenia. Wykonanie lukarny przyznaje, że jest czasochłonne i wymaga dużych umiejętności, ale według mnie warto.
0: Żegnają się z wami dachowy, lecz pionowy
1: Piotr Laskowski i skośny i obrotowy
0: Radosław Murat. Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
2: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście?
1: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów. Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes. Przedostatni odcinek 18. edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. 5 par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą 2 pary, które przejdą do finału, a 3. para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Wodecki, człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami, nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować. Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
2: Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się mieszanki tradycyjnego folku i nowoczesnej elektroniki, a także najnowszego singla Healer. Bilety na to wydarzenie ruszyły w sprzedaży 1 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jordi Grip, były lider Black Midi, wkracza na solową scenę i już 4 lipca zagra w krakowskim klubie Zaścianek. Jego koncert to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, jazzu i latynoskich brzmień, która ma zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych fanów alternatywy. Bilety na to muzyczne szaleństwo ruszają dziś o 10, ale ceny wciąż pozostają tajemnicą. Ciekawe, czy organizatorzy planują jeszcze jakieś niespodzianki, czy może to już wszystko, co mają do zaoferowania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Ulica Grzybowska w Warszawie przechodzi ogromne zmiany. Powstają tam 2 nowe drapacze chmur, w tym kompleks Upper One, który osiągnął już docelową wysokość. 2 inne wieżowce, PKO Tower i PZU Tower, mogą zostać zburzone, by ustąpić miejsca nowym budynkom. Przebudowa obejmuje także modernizację samej ulicy, która ma stać się bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
1: Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 złotych odszkodowania rodzinie ofiary. Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Bydgoszcz ponownie stała się motocyklową stolicą regionu podczas tegorocznego otwarcia sezonu, które odbyło się 1 maja. Setki motocykli i tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniu zorganizowanym przez bractwo Harley-Davidson MC Poland i Phoenix MC Poland. Parada motocykli przejechała ulicami miasta, przyciągając uwagę mieszkańców, a po dotarciu do Myślęcinka odbyła się tradycyjna msza i poświęcenie maszyn. Dzień zakończył się piknikiem z muzyką, grillem i rozmowami o motocyklach. Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W minioną niedzielę w centrum Wrocławia doszło do zatrzymania poszukiwanego 44-latka ze Świdnicy, podejrzanego o przestępstwo seksualne. Policjant z Wydziału Kryminalnego będący po służbie rozpoznał mężczyznę podczas zakupów w galerii handlowej. W interwencji pomogli mu pracownicy ochrony oraz inny funkcjonariusz, również będący poza służbą. Zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 24 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie także 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali Federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessiką Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ustanowione w 2004 roku, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych. Data 2 maja nawiązuje do historycznego zawieszenia polskiej flagi na kolumnie zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie w 1945 roku. Tego dnia świętujemy także Dzień Polonii i Polaków za granicą, co podkreśla uniwersalny charakter polskiej tożsamości. Mimo że nie jest to dzień wolny, Polacy chętnie uczestniczą w patriotycznych wydarzeniach. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego chipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na cmentarzu w słowackich Bijacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo.
3: Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
2: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste. Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
3: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mentzenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
3: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. W hojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 24 stopnie i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom.
2: Karolina Gilon, dawna gwiazda Polsatu, triumfalnie ogłasza swoje zwycięstwo nad dodatkowymi kilogramami po ciąży. Po miesiącach ciężkiej pracy i wyrzeczeń modelka osiągnęła swoją wymarzoną wagę 66 kg przy wzroście 181 cm. Teraz, z płaskim brzuchem i wąską talią, Gilon z dumą prezentuje się w bikini, podkreślając, że każdy powinien dążyć do swojej własnej, indywidualnej formy. Cóż, wygląda na to, że macierzyństwo to nie tylko pieluchy, ale i walka o idealne ciało. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku, Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania.
1: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
2: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z kwiatu jabłoni, postanowiła zaskoczyć fanów i wyrusza na solową ścieżkę. Już 7 maja premiera jej pierwszego singla Były momenty, który obiecuje być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy. Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy. Ray Wilson, były frontman Genesis.

0: znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego show biznesu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. W Gniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Mecz wzbudzał duże emocje, ponieważ oba zespoły walczą o utrzymanie w lidze. Spotkanie było szczególne także ze względu na powrót Aleksandra Wukowicza na stadion przy Łazienkowskiej jako trenera gości. Mimo kilku szans, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd w Krakowie uznał Łukasza N. i Artura K. za winnych śmiertelnego pobicia 34-letniego Marcina P. Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na placu na Groblach. Łukasz N. został skazany na 8 lat i 5 miesięcy więzienia, a Artur K. na 9,5 roku z obowiązkowym leczeniem odwykowym. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza możliwość apelacji. A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
2: W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelec Krzysztofa Borys B., który zastrzelił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kapituła konkursu Huawei Startup Challenge FUG wyłoniła 10 najlepszych startupów z sektora agritech, które przechodzą do finału. Finaliści rozwijają innowacyjne technologie dla rolnictwa, takie jak autonomiczne roboty i systemy przetwarzania bioodpadów. Kluczowym kryterium wyboru była dojrzałość technologiczna i potencjał wdrożeniowy. Zwycięzca otrzyma 150 tysięcy złotych z puli nagród wynoszącej 300 tysięcy złotych. Konkurs odbywa się pod hasłem AI Tech for Agrinnovation, a jego celem jest wsparcie rozwoju technologii rolniczych w Polsce.
2: Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie ponad 6%, ale szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych ludzi. Liczba osób poniżej 30 roku życia bez pracy wzrosła do 232 tysięcy. Problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W niektórych branżach brakuje pracowników, podczas gdy w innych etaty są redukowane. Eksperci podkreślają, że bez zmian w systemie szkoleń sytuacja może się pogorszyć. Szczególnie trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie przekracza 10%. 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
1: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5 tysięcy złotych netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy złotych, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy złotych netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację.
2: Ceny żywności w Polsce rosną, a portfele Polaków stają się coraz chudsze. W odpowiedzi na drożyznę wielu z nas zmienia nawyki zakupowe, polując na promocje i rabaty. Choć na pierwszy rzut oka można zaoszczędzić nawet ponad 1100 zł miesięcznie, to często okazuje się, że wydajemy więcej niż planowaliśmy. Sklepy kuszą promocjami typu 2 plus 1 gratis, ale w praktyce koszty zakupów mogą wzrosnąć nawet o 1/3. Dodatkowo polowanie na okazję pochłania dużo czasu, co rodzi pytanie, czy rzeczywiście warto. Rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, uważa, że polska gospodarka ma się dobrze, ale stoi przed wyzwaniami, takimi jak niskie inwestycje i wysokie ceny energii. Polska, będąc w grupie G20, ma szansę wpływać na globalną gospodarkę, co jest dużą odpowiedzialnością. Profesor podkreśla, że kluczowe jest myślenie o tym, co możemy zrobić, a nie tylko ile pieniędzy możemy pozyskać. Współpraca nauki z biznesem jest niezbędna dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki. W kontekście bezpieczeństwa badania naukowe powinny obejmować szerokie spektrum, od zdrowotnego po ekonomiczne. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętrus Ojotłan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 23 stopnie Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3375 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 25 na TVP2. Tomek, pod presją Oliwki, odwołuje zaproszenie dla swojej matki Wandy na wspólną wigilię. Oliwka nie chce usiąść przy jednym stole z Wandą, obwiniając ją za przeszłe krzywdy. Mimo że Wanda rozumie decyzję syna i nie chowa urazy, Tomek szybko żałuje, że wybrał partnerkę zamiast matki. Oliwka przeprasza i zgadza się na zaproszenie Wandy, ale jest już za późno. Konflikty w związku narastają, a Tomek szuka ukojenia u matki. Jednak nawet tam nie znajdzie spokoju, bo Oliwka i Grażyna podążają jego śladem, co prowadzi do kolejnej burzliwej kłótni.
2: W 3376 odcinku Barw Szczęścia Daniel Sokalski zaskoczy wszystkich swoją decyzją. Przełoży dyżur w szpitalu, by spędzić Wigilię z rodziną Pyrków na zaproszenie Lucyny. Odcinek ten zostanie wyemitowany 8 maja o godzinie 25 na TVP2. Asia, była żona Daniela, początkowo nie będzie zadowolona z jego obecności. Jednak jej nastawienie zmieni się, gdy Daniel przyniesie wyjątkowy prezent, drogocenną biżuterię. To wywoła zazdrość u Huberta, obecnego partnera Asi. Czy Daniel chce odzyskać byłą żonę, czy po prostu być miłym? Tego dowiemy się już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
1: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość w 1931 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi wydarzeniami. Artur Rogowski nie przestaje spotykać się z piękną Joanną, ukrywając to przed swoją żoną Marysią. Pod pretekstem biegania Artur umawia się z Joanną na poranne schadzki w lesie. Jego nagłe zainteresowanie kondycją fizyczną nie umknie uwadze Agnes i Judyty. Podczas jednego ze spotkań Artur proponuje Joannie wyjazd do Krakowa, co może mieć katastrofalne skutki. Jednak po rozmowie z Judytą Rogowski zaczyna wątpić w swoje decyzje i wycofuje się z pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kama zaczyna żałować, że wymusiła na Marcinie zmianę pracy, co miało zapewnić jej spokój. Jednak zagrożenie pojawia się z zupełnie innej strony, a Chodakowska nie jest na to przygotowana. Marcin, choć zamienił agencję detektywistyczną na korporację, nie jest szczęśliwy. Jego nowa szefowa, Elżbieta, nie odpuszcza i wciąż kusi go swoją kobiecością. Wizyta Elżbiety w salonie Kamy tylko potwierdza jej obawy. Aneta ostrzega Kamę, że zagrożenie czai się wszędzie, co jeszcze bardziej pogłębia jej wyrzuty sumienia. Odcinek zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki Sokołowskiej, która nie cofnie się przed niczym, by ujawnić prawdę o ojcostwie Zosi. Anka, czerpiąc przyjemność z dręczenia Kasi, pojawia się w klinice Olka Chodakowskiego, by wyciągnąć jeszcze więcej korzyści z ich wspólnej tajemnicy. Kasia, przyciśnięta do muru, nie wie, jak uciszyć Ankę, a dodatkowo Aneta naciska, by przyznała się do oszustwa. Dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, również zaczyna interesować się sprawą, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Kasia, walcząc o utrzymanie sekretu, ryzykuje utratę wszystkiego, co zbudowała. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki.
1: Stany Zjednoczone zdecydowały o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest odpowiedzią na krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza dotyczące polityki USA wobec Iranu. Decyzja ta wywołała zaskoczenie zarówno w Pentagonie, jak i w niemieckim rządzie. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, co może uderzyć w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Polska, będąc bardziej przychylna polityce Trumpa, nie odczuwa bezpośrednich skutków tych działań.
2: Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bezzałogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe $76 miliona, co jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tuje w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot z tuj będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
1: Zamiast tradycyjnych ziemniaków coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie. Majówka to czas na rozpoczęcie sezonu grillowego, a Lidl Polska przygotował specjalne promocje, które potrwają do 2 maja. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne mięsa, jak kiełbasa i karkówka, jak i lżejsze opcje, takie jak ryby i owoce morza. Dodatkowe zniżki można uzyskać dzięki aplikacji Lidl Plus. Sklepy będą otwarte do późnych godzin wieczornych 30 kwietnia i 2 maja, natomiast 1 i 3 maja będą zamknięte.
2: Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia pisemna i 25 sierpnia ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę. Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie.
1: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami nadchodzi Eurowizja 2026, a Polska stawia na Alicję Szemplińską z utworem Pray. Teledysk do tej piosenki, który podbija serca widzów, wyreżyserowała Martyna Byczkowska, znana z roli Anieli w 1670. Co ciekawe, klip powstał bez większego planowania, a Byczkowska przyznaje, że to czysta spontaniczność. Czyżby sukces na Eurowizji był dziełem przypadku? Czas pokaże.
2: Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
1: Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszcze miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę 5 par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować 2 tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji. Tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii. Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować. Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
1: Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się mieszanki tradycyjnego folku i nowoczesnej elektroniki, a także najnowszego singla Healer. Bilety na to wydarzenie ruszyły w sprzedaży 1 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na przystanku Warszawa Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia. W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 zł, wygrał okrągły 1 000 000 zł. To kolejna spektakularna wygrana w stolicy, która potwierdza, że Warszawa sprzyja graczom. W kwietniu w całej Polsce odnotowano 21 głównych wygranych w zdrabkach, w tym 2 o wartości 1 000 000 zł. Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Brenej doszło do tragicznego pożaru dwukondygnacyjnego domu, w którym zginął mężczyzna. Ogień szybko objął całą konstrukcję, co znacznie utrudniło akcję ratunkową. Strażacy, policja i pogotowie gazowe pracowali na miejscu przez kilka godzin. A teraz trwa śledztwo, mające na celu ustalenie przyczyn tragedii. Dworzec kolejowy w Pasewalku, ważnym węźle komunikacyjnym tuż za zachodnią granicą Polski, przypomina dziś bardziej opuszczoną ruinę niż nowoczesny obiekt. Pasażerowie muszą radzić sobie bez działających wyświetlaczy, a toalety są zamknięte z powodu zaniedbań higienicznych. Budynek, sprzedany prywatnemu inwestorowi, niszczeje, a lokalne władze nie mają narzędzi, by zmusić właściciela do działania. Mieszkańcy i podróżni wyrażają rozczarowanie stanem dworca, który kiedyś był dumą regionu. Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
1: Borys B., instruktor strzelectwa, pozostanie w areszcie po decyzji Sądu Okręgowego w Świdnicy. Mężczyzna jest oskarżony o umyślne zabójstwo 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej, jednak prokuratura nie podziela tej opinii. Sprawa budzi duże emocje, a znajomi Borysa B. wyrazili swoje poparcie podczas protestu przed sądem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 21 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali Federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessicą Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP 2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hansel, udając ciążę. Hansel, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hansel do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP 2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP 2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ustanowione w 2004 roku, które przypomina o znaczeniu symboli narodowych. Data 2 maja nawiązuje do historycznego zawieszenia polskiej flagi na kolumnie zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie w 1945 roku. Tego dnia świętujemy także Dzień Polonii i Polaków za granicą, co podkreśla uniwersalny charakter polskiej tożsamości. Mimo że nie jest to dzień wolny, Polacy chętnie uczestniczą w patriotycznych wydarzeniach. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na cmentarzu w słowackich Bijacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo.
2: Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
0: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste.
2: W dawnych wierzeniach Słowian Majto czas odradzania się natury i magicznych rytuałów. Jednym z popularnych przesądów jest wysłanie męża po świeże kwiaty, co ma zapewnić domowi obfitość i ochronę przed biedą. Wierzono również, że majowa rosa przynosi urodę i miłość, a kwitnące bzy symbolizują powrót zdrowia i sił witalnych. Unikano natomiast ślubów w maju, wierząc, że przynoszą one nieszczęście.
0: Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mentzenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
2: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. życia. Słuchacie Radia Super Ekspres. Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże. Trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało

0: Faktycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku, Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
1: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Sylwia Peretti, znana celebrytka, postanowiła podzielić się z fanami niezwykle osobistym nagraniem, które poruszyło ich do głębi. Pokazała grób Łukasza Litewki, udekorowany świeżymi kwiatami i zapalonymi zniczami, co wywołało lawinę emocji wśród internautów. Wzruszające wideo, choć zniknie po 24 godzinach, skłania do refleksji nad życiem i tym, co naprawdę ważne. Czasem cisza mówi więcej niż 1000 słów, a pamięć o dobrych ludziach pozostaje na zawsze.
1: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz, nie może ostatnio narzekać na nudę. Sąd w Brodnicy uznał go winnym spowodowania kolizji po alkoholu, a kara to jedynie 3000 zł. Ale to nie koniec jego przygód z wymiarem sprawiedliwości. Proces dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu utknął, ponieważ trzeba zmienić sędziego. Wszystko to dzieje się w cieniu osobistej tragedii artysty, który niedawno stracił żonę i próbował wrócić na scenę, ale bez powodzenia. Elvis Presley, król rock'n'rolla, w grudniu 1970 roku zaskoczył wszystkich, pojawiając się w Białym Domu, by zaoferować swoje usługi w walce z narkotykami. W zamian za to oczekiwał odznaki federalnej, która miała mu dać prawo do noszenia broni i przewożenia leków. Podczas spotkania z prezydentem Nixonem, Elvis nie szczędził krytyki pod adresem The Beatles, oskarżając ich o demoralizację młodzieży. Cała sytuacja była o tyle paradoksalna, że sam Presley był wówczas uzależniony od leków na receptę, co wyszło na jaw dopiero po jego śmierci. Zdjęcie z tego spotkania do dziś bije rekordy popularności w archiwach narodowych USA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaskoczyć fanów i wyrusza na solową ścieżkę. Już 7 maja premiera jej pierwszego singla Były Momenty, który obiecuje być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy. Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Here's my key, philosophy.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego w Warszawie oraz podziemnego przystanku przy Dworcu Zachodnim zbliża się do końca. Tunel został już połączony z konstrukcją hali peronowej, a prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu. Następnie rozpoczną się roboty wykończeniowe, a całość inwestycji powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Docelowo linia tramwajowa 14 połączy Dworzec Zachodni z Placem Narutowicza, Politechniką, Dolnym Mokotowem i miasteczkiem Wilanów.
2: Ulica Grzybowska w Warszawie przechodzi ogromne zmiany. Powstają tam dwa nowe drapacze chmur, w tym kompleks Upper One, który osiągnął już docelową wysokość. Dwa inne wieżowce, PKO Tower i PZU Tower, mogą zostać zburzone, by ustąpić miejsca nowym budynkom. Przebudowa obejmuje także modernizację samej ulicy, która ma stać się bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku.
1: W ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Mecz wzbudzał duże emocje, ponieważ oba zespoły walczą o utrzymanie w lidze. Spotkanie było szczególne także ze względu na powrót Aleksandra Wukowicza na stadion przy Łazienkowskiej jako trenera gości. Mimo kilku szans, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Apaszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Apaszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem. 1 maja Bydgoszcz ponownie stała się centrum dla miłośników motocykli. Bractwo Harley Davidson, MC Poland oraz Phoenix MC Poland zorganizowały huczne otwarcie sezonu, które przyciągnęło setki maszyn i tłumy mieszkańców. Widowiskowa kawalkada motocykli przejechała przez miasto, kończąc trasę w Myślęcinku, gdzie odbyło się tradycyjne poświęcenie jednośladów. Dzień zakończył się plenerową zabawą przy muzyce i wspólnym piknikowaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Instruktor strzelectwa Borys B., który zastrzelił zranił 26-letniego Krzysztofa L. podczas osiedlowej awantury w Bystrzycy Kłodzkiej. Pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Świdnicy nie zgodził się na uchylenie tymczasowego aresztu. Prokuratura zarzuca Borysowi B. umyślne zabójstwo, za co grozi mu dożywocie. Mimo protestów jego znajomych, sąd podtrzymał decyzję o areszcie, a obrona twierdzi, że działał w obronie koniecznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
1: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDOS-a. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły 1 miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysku przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz, spiętus Ojotłan OOO, podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP 2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie wybuchł polityczny spór wokół obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Barbara Nowak, szefowa lokalnych struktur PiS, wezwała do bojkotu państwowych uroczystości, proponując alternatywne obchody w kościele Ojców Bernardynów. Zakon Bernardynów oraz centrala PiS zdystansowały się od tej inicjatywy, podkreślając, że nie była ona konsultowana ani zgodna z oficjalnym stanowiskiem partii. Sytuacja ta rodzi pytania o wpływ polityki na święta narodowe, które z definicji powinny jednoczyć społeczeństwo.
3: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bez załogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe 76 miliona dolarów. To jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zamiast tradycyjnych ziemniaków, coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie.
2: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka MasterChefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze. Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia pisemna i 25 sierpnia ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września. Biało-czerwona flaga, jako symbol narodowy, wymaga szczególnego traktowania, zwłaszcza gdy jest zniszczona. Zgodnie z tradycją, zużytą flagę najlepiej spalić w całości w miejscu prywatnym lub rozciąć na 2 pasy, co formalnie przestaje być flagą. W wielu miastach dostępne są specjalne punkty zbiórki, gdzie flagi są utylizowane z zachowaniem ceremoniału. Należy unikać wyrzucania flagi do śmieci czy używania jej jako szmatki, co jest uznawane za zniewagę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk w humorystyczny sposób odpowiedział na prośbę dzieci w polskim parlamencie, wykonując popularny w sieci gest 67. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla minister klimatu Pauliny Henik-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, które zakończyło się dla nich pomyślnie. Tusk bronił obu ministrów, krytykując jednocześnie zachowanie niektórych posłów opozycji. Nagranie z jego wystąpienia szybko zyskało popularność w internecie.
3: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków. W Chojnie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk. Pomnik przypomina o tragicznych losach więźniarek, w tym Janiny Sołtys i 13-letniej Jadwigi Chomickiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście? Agnieszka Kaczorowska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Po rozwodzie z Maciejem Pelą, który zakończył ich idealne małżeństwo, teraz tworzy medialny związek z Marcinem Rogacewiczem. Aktorka spędza majówkę z córkami poza Polską, chwaląc się życiem bez telefonu. Czyżby szykowała się na cyfrowy detoks? Czas pokaże, czy jej miłość do offline'u przetrwa dłużej niż związek z byłym mężem.
2: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich Bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes. Przedostatni odcinek 18 edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. 5 par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą 2 pary, które przejdą do finału, a 3 para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszkę miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę 5 par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować 2 tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji, tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii. Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować. Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji,

0: Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
1: Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się mieszanki tradycyjnego folku i nowoczesnej elektroniki, a także najnowszego singla Healer. Bilety na to wydarzenie ruszyły w sprzedaży 1 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja poszukuje 14-letniego Maksima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
2: W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 zł, wygrał okrągły 1 000 000 zł. To kolejna spektakularna wygrana w stolicy, która potwierdza, że Warszawa sprzyja graczom. W kwietniu w całej Polsce odnotowano 21 głównych wygranych w zdrabkach, w tym 2 o wartości 1 000 000 zł.
2: Tysiące turystów przybyło na południe Polski, by skorzystać z ciepłej majówki. Jednak w wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. Pokrywa śnieżna sięga tam 1 metra, a ratownicy ostrzegają przed pierwszym stopniem zagrożenia lawinowego. W internecie pojawiło się wideo, na którym widać turystki próbujące pokonać oblodzony szlak w nieodpowiednim obuwiu, co spotkało się z krytyką internautów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozsądek i odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek.
1: Po miesiącu od tragicznego wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie zidentyfikowano ofiarę. Zginął 20-letni Krzysztof W., student Akademii Górniczo-Hutniczej, który wracał do domu po dniu nauki i pracy. Samochód, którym jechał, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Pogrzeb odbył się w miejscowości Rączna. Mundurowi apelują o ostrożność na drogach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Brenej doszło do tragicznego pożaru dwukondygnacyjnego domu, w którym zginął mężczyzna. Ogień szybko objął całą konstrukcję, co znacznie utrudniło akcję ratunkową. Strażacy, policja i pogotowie gazowe pracowali na miejscu przez kilka godzin. A teraz trwa śledztwo, mające na celu ustalenie przyczyn tragedii.
2: W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna, po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu, uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
1: Dworzec kolejowy w Pasewalku, ważnym węźle komunikacyjnym tuż za zachodnią granicą Polski, przypomina dziś bardziej opuszczoną ruinę niż nowoczesny obiekt. Pasażerowie muszą radzić sobie bez działających wyświetlaczy, a toalety są zamknięte z powodu zaniedbań higienicznych. Budynek, sprzedany prywatnemu inwestorowi, niszczeje, a lokalne władze nie mają narzędzi, by zmusić właściciela do działania. Mieszkańcy i podróżni wyrażają rozczarowanie stanem dworca, który kiedyś był dumą regionu. Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bydgoszcz ponownie stała się motocyklową stolicą regionu podczas tegorocznego otwarcia. otwarcia sezonu, które odbyło się 1 maja. Setki motocykli i tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniu zorganizowanym przez bractwo Harley-Davidson MC Poland i Phoenix MC Poland. Parada motocykli przejechała ulicami miasta, przyciągając uwagę mieszkańców, a po dotarciu do Myślęcinka odbyła się tradycyjna msza i poświęcenie maszyn. Dzień zakończył się piknikiem z muzyką, grillem i rozmowami o motocyklach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od 2. rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowe Przetrwania, wystąpi w debiutanckiej gali Federacji Fight Mode, gdzie zmierzy się z Jessiką Kusz w formule walki na gołe pięści. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Poznaniu. Federacja Fight Mode, za którą stoją Łukasz Juras Jurkowski i Sandra Kubicka, wprowadza nową jakość do polskich sportów walki, stawiając na rywalizację bez rękawic. Starcie Rybak i Kusz zapowiada się jako emocjonujący test granic i będzie jednym z najciekawszych momentów gali.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: A Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: świat. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
2: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
2: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki opublikował nagranie skierowane do Polonii i Polaków za granicą, podkreślając znaczenie więzi z ojczyzną i narodowych symboli. Wystąpienie, które pojawiło się w kontekście Święta Flagi, ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej. Nawrocki zaznaczył, że miłość do Polski jest kluczowym elementem łączącym Polaków na całym świecie, niezależnie od pokoleń spędzonych poza krajem. W nagraniu odniósł się także do instytucjonalnego wsparcia dla Polonii, co wpisuje się w szersze działania państwa na rzecz Polaków za granicą. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami.
2: Stany Zjednoczone zdecydowały o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest odpowiedzią na krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza dotyczące polityki USA wobec Iranu. Decyzja ta wywołała zaskoczenie zarówno w Pentagonie, jak i w niemieckim rządzie. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, co może uderzyć w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Polska, będąc bardziej przychylna polityce Trumpa, nie odczuwa bezpośrednich skutków tych działań.
0: Tuje w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot stój będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
1: Słuchacie Radia Super Express. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
0: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste.
2: W dawnych wierzeniach Słowian ma to czas odradzania się natury i magicznych rytuałów. Jednym z popularnych przesądów jest wysłanie męża po świeże kwiaty, co ma zapewnić domowi obfitość i ochronę przed biedą. Wierzono również, że majowa rosa przynosi urodę i miłość, a kwitnące bzy symbolizują powrót zdrowia i sił witalnych. Unikano natomiast ślubów w maju, wierząc, że przynoszą one nieszczęście.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki.
2: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom. Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
1: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony, szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
1: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania. Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Elvis Presley, król rock'n'rolla, w grudniu 1970 roku zaskoczył wszystkich, pojawiając się w Białym Domu, by zaoferować swoje usługi w walce z narkotykami. W zamian za to oczekiwał odznaki federalnej, która miała mu dać prawo do noszenia broni i przewożenia leków. Podczas spotkania z prezydentem Nixonem, Elvis nie szczędził krytyki pod adresem The Beatles, oskarżając ich o demoralizację młodzieży. Cała sytuacja była o tyle paradoksalna, że sam Presley był wówczas uzależniony od leków na receptę, co wyszło na jaw dopiero po jego śmierci. Zdjęcie z tego spotkania do dziś bije rekordy popularności w archiwach narodowych USA. Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaskoczyć fanów i wyrusza na solową ścieżkę. Już 7 maja premiera jej pierwszego singla Były Momenty, który obiecuje być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim show biznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego show biznesu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. W Pniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: W Tatrach trwa prawdziwe oblężenie turystów, przyciągniętych wiosenną aurą i niemal letnimi temperaturami. Mimo ciepłej pogody, w wyższych partiach gór wciąż zalega nawet do 100 cm śniegu, a powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak niebezpieczne może być lekkomyślne podejście do górskich wędrówek, gdy turyści wybierają się na oblodzone szlaki w nieodpowiednim obuwiu. Internauci ostrzegają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może prowadzić do groźnych wypadków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
2: A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
1: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDOS-a. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły 1 miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysku przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętus Ojotuan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
2: Na cmentarzu w słowackich Biaczowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo. Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki. Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bezzałogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe 76 miliona dolarów, co jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
1: Słuchacie Radia Super Express. Zamiast tradycyjnych ziemniaków, coraz więcej osób sięga po purée z kalafiora jako zdrowszą alternatywę do obiadu. Kalafior jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i błonnik, co wspiera odporność i poprawia trawienie. Przygotowanie purée z kalafiora jest proste i pozwala na urozmaicenie codziennych posiłków bez rezygnacji ze smaku. To świetny wybór dla dbających o linię i zdrowie.
2: Majówka to czas grillowania, ale tradycyjne potrawy mogą być ciężkie dla organizmu. Dietetyczka Roxana Środa, uczestniczka MasterChefa, radzi, jak przygotować zdrowszy grillowy talerz. Zaleca dodanie warzyw, chudego mięsa i ryb, co pozwoli cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczą drobne zmiany, by tradycyjne biesiadowanie stało się lżejsze i zdrowsze. Matura 2026 rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia uczniowie odbiorą świadectwa. Dla tych, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, poprawka odbędzie się 24 sierpnia pisemna i 25 sierpnia ustna. Wyniki poprawki zostaną ogłoszone 11 września. Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
1: Janusz Kowalski i Łukasz Mejza opuścili Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, stając się posłami niezrzeszonymi. Kowalski zrezygnował również z członkostwa w partii, a Mejza podjął decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i Mariuszem Błaszczakiem. Marcin Józefaciuk ironicznie skomentował sytuację na Twitterze, sugerując, że pokój posłów niezrzeszonych może nie pomieścić wszystkich nowych członków. Donald Tusk opublikował nagranie z wizyty dzieci w kancelarii premiera, nawiązujące do Dnia Flagi. W wideo premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi, podkreślając ich znaczenie jako symbolu jedności Polaków. Tusk przypomina o obchodach Dnia Flagi 2 maja, zachęcając do wspólnego świętowania. Nagranie szybko zyskało popularność wśród internautów.
2: Donald Tusk Obecny premier Polski ma za sobą bogatą karierę zawodową, która może zaskoczyć wielu. Z wykształcenia jest historykiem, ale w młodości pracował fizycznie, między innymi jako malarz kominów w spółdzielni Świetli. Przez 8 lat utrzymywał rodzinę jako robotnik fizyczny, a także sprzedawał pieczywo w Gdańsku. Tusk prowadził również wydawnictwo książkowe i pracował jako dziennikarz.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show. Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście?
2: Filip Zaremba, młody aktor,

0: pewnością jest dumna z przedsiębiorczości córki. Ciekawe, co jeszcze Julia wymyśli, aby przyciągnąć uwagę fanów.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i Kuba Wojewódzki prześcigają się w organizacji przyjęć, które bardziej przypominają królewskie bale niż skromne uroczystości. Ceny? Od 300 zł za osobę u Wachowicz do 369 zł u Adamczyka, a to jeszcze bez napiwków. Wydaje się, że dla celebrytów komunia to nie tylko sakrament, ale i świetny biznes. Przedostatni odcinek 18. edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. Pięć par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą dwie pary, które przejdą do finału, a trzecia para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszkę miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę pięć par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować dwa tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji, tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii. Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować.
0: Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w warszawskiej progresji 21 marca przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się mieszanki tradycyjnego folku i nowoczesnej elektroniki, a także najnowszego singla Healer. Bilety na to wydarzenie ruszyły w sprzedaży 1 maja, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. Policja poszukuje 14-letniego Maxima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji Wola Bierwiecka, wraca do domu po ponad 2 miesiącach spędzonych w szpitalu. Chłopak stracił obie nogi i palce u dłoni, pomagając kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała, że zakończył się pierwszy etap leczenia, a teraz przed Dominikiem długa rehabilitacja. Dzięki wsparciu społeczności zebrano fundusze na protezy i niezbędną rehabilitację.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek wieczorem na warszawskim Targówku doszło do incydentu związanego z odgłosami przypominającymi strzały. Policja szybko zareagowała, odgradzając teren i przeszukując okolice ulicy Wojskowej. Akcja trwała wiele godzin, jednak na razie brak informacji o rannych czy aresztowanych. Dochodzenie w tej sprawie jest nadal w toku.
2: Tragiczny wypadek tramwajowy w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś, nadal budzi emocje. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i złożyła apelację. Prokurator domaga się surowszej kary, podkreślając poważne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez oskarżonego. Sprawa wciąż jest w toku. W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 zł, wygrał okrągły 1 000 000 zł. To kolejna spektakularna wygrana w stolicy, która potwierdza, że Warszawa sprzyja graczom. W kwietniu w całej Polsce odnotowano 21 głównych wygranych w zdrabkach, w tym 2 o wartości 1 000 000 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na krakowskich Błoniach powstał kontur Polski z 4000 biało-czerwonych flag, zorganizowany przez miasto Kraków i RMF FM. Kulminacją wydarzenia będzie wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 14 z udziałem Dody, która zaprezentuje specjalną aranżację. Instalacja jest dostępna dla odwiedzających do godziny 14, oferując możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. Dzień wcześniej odbył się przemarsz ze 100-metrową flagą Polski, zakończony wspólnym śpiewem Mazurka Dąbrowskiego na Wawelu.
2: Tysiące turystów przybyło na południe Polski, by skorzystać z ciepłej majówki. Jednak w wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. Pokrywa śnieżna sięga tam 1 metra, a ratownicy ostrzegają przed pierwszym stopniem zagrożenia lawinowego. W internecie pojawiło się wideo, na którym widać turystki próbujące pokonać oblodzony szlak w nieodpowiednim obuwiu, co spotkało się z krytyką internautów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozsądek i odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek.
1: Dziś rano w Iwkowej, w powiecie brzeskim, wybuchł pożar w tartaku. Ogień szybko objął główny budynek, a z żywiołem walczy około 32 strażaków z różnych jednostek. Na miejscu obecna jest także policja, a sytuacja jest dynamiczna. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, a przyczyny pożaru pozostają nieznane. Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 3 maja w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorąco i słonecznie. Temperatury sięgną nawet 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, a w centralnej Polsce będzie około 25 stopni. Najchłodniej, bo 21 stopni, będzie na południowym wschodzie. Stabilna, bezchmurna pogoda zachęci do aktywności na świeżym powietrzu i wyjazdów, przynosząc przedsmak wakacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywitana z temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry także pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Julian Zakrzewski-Hall, napastnik New York Red Bulls, przyciągnął uwagę PZPN, a kibice marzą o jego występach w reprezentacji Polski. Przypomina to historię Daniego Szeteli, który również miał polskie korzenie i marzył o grze dla Polski, ale nigdy nie zadebiutował w kadrze. Szetela, mimo obiecującego startu, nie zdołał podbić europejskiego futbolu, choć zawsze podkreślał swoje związki z Polską. Jego kariera była pełna wyzwań, ale nie żywi urazy do przeszłości. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś w Landshut rozpoczyna się nowy sezon Speedway Grand Prix, gdzie Bartosz Zmarzlik będzie walczył o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. W zawodach weźmie udział 4 Polaków, w tym Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Cykl składa się z 10 turniejów, z czego 3 odbędą się w Polsce. Transmisje z Grand Prix Niemiec można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
1: Mateusz Gamrot, znany zawodnik UFC, wyjaśnia, że kalafiory na uszach to symbol ciężkiej pracy i dumy. W klatce nie ma miejsca na wahanie, a mentalność wojownika jest kluczem do sukcesu. Gamrot radzi, by w sytuacji zagrożenia na ulicy przede wszystkim unikać konfrontacji i uciekać, jeśli to możliwe. Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru. W Sosnowcu odbyło się ostatnie pożegnanie posła Lewicy, Łukasza Litewki. W ceremonii uczestniczyli czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, a także tysiące obywateli. Wyjątkowym momentem była obecność czworonogów, które zmarły polityk wspierał. W pogrzebie wzięli udział również przedstawiciele klubu Zagłębie Sosnowiec, oddając hołd zmarłemu kibicowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP 2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP 2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 16 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plany utworzenia Rady do spraw nowej konstytucji, co spotkało się z ostrą reakcją premiera Donalda Tuska. Tusk zasugerował, że prezydent powinien skupić się na przestrzeganiu obecnej konstytucji, co wywołało szybką odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz, reprezentujący prezydenta, podkreślił, że prace nad nową konstytucją będą kontynuowane, co zaostrza polityczny spór.
3: Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską, a emocje po tragedii wciąż nie opadają. Jego partnerka Natalia opublikowała na Instagramie utwór Mori Dawida Podsiadły, który w obecnym kontekście nabiera wyjątkowego znaczenia. Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Sosnowcu, prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu zmarłego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, podkreślając zasługi Litewki dla społeczeństwa. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego chipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami. Na wyspie Jan Mayen, położonej na Atlantyku, trwa rekrutacja do pracy w stacji meteorologicznej i systemie radionawigacyjnym NATO. Norweskie siły zbrojne poszukują zarówno wojskowych, jak i cywilów z różnych zawodów, oferując półroczne kontrakty. Kandydaci muszą być wszechstronni i gotowi do pracy w izolacji, a wynagrodzenia są zbliżone do norweskich stawek. Praca na wyspie to nie tylko zawodowe wyzwanie, ale także unikalne doświadczenie w ekstremalnych warunkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tu je w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot stój będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
2: Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
3: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W dawnych wierzeniach Słowian maj to czas odradzania się natury i magicznych rytuałów. Jednym z popularnych przesądów jest wysłanie męża po świeże kwiaty, co ma zapewnić domowi obfitość i ochronę przed biedą. Wierzono również, że majowa rosa przynosi urodę i miłość, a kwitnące bzy symbolizują powrót zdrowia i sił witalnych. Unikano natomiast ślubów w maju, wierząc, że przynoszą one nieszczęście. Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść. Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako przeciętny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maj to nie tylko czas matur i grillowania, ale także Eurowizji. W tym roku Polska stawia na 24-letnią Alicję Szemplińską, która już wyleciała do Wiednia, by walczyć o eurowizyjne laury. Co ciekawe, artystka postanowiła podróżować bez bagażu, bo przecież kto by się przejmował walizkami, gdy tata może je dowieźć samochodem. Czy to nowa strategia na sukces? Czas pokaże.
2: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interwencji. Po latach walki o wolność, teraz.

0: okaże, czy jej miłość do offline'u przetrwa dłużej niż związek z byłym mężem. W półfinale Must Be The Music Edyta Górniak zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na scenie w stylizacji rodem z teledysku Britney Spears. Artystka nie tylko śpiewała, ale i rapowała, a nawet przeklinała w swoim nowym singlu Superpower. Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył wszystkich swoją gładką cerą, która wyglądała, jakby przeszła lifting w kilka dni. Wielki finał już 15 maja, a uczestnicy walczą o ćwierć miliona złotych i występ na Polsat Hit Festiwalu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko. Michał Koterski, znany z barwnych związków, postanowił spędzić majówkę nad Bałtykiem z synem. Pogoda dopisała, więc zamiast morskich kąpieli wybrali plażowanie i wspólne posiłki. Po rozstaniu z Marceliną, Leszczak Koterski najwyraźniej odnajduje radość w prostych przyjemnościach. Ciekawe, czy luksusowa fura, którą zamienił na żonę, też tak dobrze sprawdza się na piasku.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci. Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
1: W czerwcu 1975 roku w Abbey Road Studios doszło do spotkania, które mogłoby być scenariuszem filmu. Członkowie Pink Floyd pracowali nad utworem poświęconym Sidowi Barrettowi, gdy nagle w drzwiach pojawił się sam Sid Barrett, choć niemal nie do poznania. Jego wygląd i stan psychiczny były tak szokujące, że muzycy nie mogli powstrzymać łez. To spotkanie, pełne ironii i tragizmu, na zawsze zmieniło ich postrzeganie albumu Wish You Were Here, a także stało się inspiracją dla kultowego filmu The Wall.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach.
2: W warszawskich łazienkach doszło do dramatycznego incydentu, gdy drapieżna ryba zaatakowała i pożarła samicę nurogęsi na oczach jej piskląt. Służby miejskie zdołały uratować 9 z 11 osieroconych młodych, które trafiły do ptasiego azylu w warszawskim zoo. Specjaliści zapewnią im opiekę, a być może dołączą do innej rodziny nurogęsi. Mieszkańcy Warszawy proszeni są o ostrożność podczas wiosennej migracji ptaków, unikanie hałasu i niedokarmianie ptaków.
1: W Gniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą. Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: W Iwkowej, w powiecie brzeskim, doszło do poważnego pożaru tartaku. Ogień szybko zajął główną halę produkcyjną, a w akcji gaśniczej bierze udział ponad 30 strażaków. Na miejscu pracują również funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają teren. Na szczęście, według wstępnych informacji, nikt nie ucierpiał. W Tatrach trwa prawdziwe oblężenie turystów, przyciągniętych wiosenną aurą i niemal letnimi temperaturami. Mimo ciepłej pogody, w wyższych partiach gór wciąż zalega nawet do 100 cm śniegu, a powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak niebezpieczne może być lekkomyślne podejście do górskich wędrówek, gdy turyści wybierają się na oblodzone szlaki w nieodpowiednim obuwiu. Internauci ostrzegają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może prowadzić do groźnych wypadków.
1: W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Apaszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Apaszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu. Dworzec kolejowy w Pasewalku, ważnym węźle komunikacyjnym tuż za zachodnią granicą Polski, przypomina dziś bardziej opuszczoną ruinę niż nowoczesny obiekt. Pasażerowie muszą radzić sobie bez działających wyświetlaczy, a toalety są zamknięte z powodu zaniedbań higienicznych. Budynek, sprzedany prywatnemu inwestorowi, niszczeje, a lokalne władze nie mają narzędzi, by zmusić właściciela do działania. Mieszkańcy i podróżni wyrażają rozczarowanie stanem dworca, który kiedyś był dumą regionu.
2: Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 3 maja w Polsce zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturami sięgającymi nawet 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Słoneczna aura utrzyma się w większości regionów, a najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 21 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na brak opadów i stabilne warunki atmosferyczne, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To wyjątkowe ciepło na początku maja przypomina początek sezonu wakacyjnego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
1: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDOS-a. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysków przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętrus Ojotuan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Poniedziałek 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP 2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony, a odpowiedzialnością za dziecko.
1: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
0: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą

0: 16 stopni. Z kolei, dla Poznania, temperatura będzie wynosić też 16 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 22. rocznica powołania pierwszego rządu Marka Belki, który rozpoczął swoje krótkie, bo zaledwie 6-tygodniowe, rządy 2 maja 2004 roku. Gabinet ten, oparty na mniejszościowej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie. W skład rządu weszli między innymi Jerzy Hausner jako wicepremier oraz Włodzimierz Cimoszewicz jako minister spraw zagranicznych. Mimo braku poparcia, rząd pełnił swoje obowiązki do 11 czerwca 2004 roku, kiedy to prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjął jego dymisję.
3: Barbara Nowak z PiS wezwała do bojkotu państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie, co spotkało się z ostrą krytyką senatora KO Krzysztofa Brejzy. Brejza określił ten apel jako antypolski, haniebny i zwyczajnie głupi. Zarówno centrala PiS, jak i Bernardyni zdystansowali się od tej inicjatywy. Sprawa wywołała dyskusję na temat tego, czy święta narodowe powinny być wolne od politycznych sporów.
2: Dziś, 2 maja, w Dniu Polonii, prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą. Na jej czele stanął Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia i ambasador na Litwie, a wiceprzewodniczącymi zostali Anna Maria Anders i Tadeusz Antoniak. Prezydent podkreślił, że Polska to wspólnota ludzi rozsianych po całym świecie, niezależnie od pokoleń. Nowa Rada ma na celu wzmocnienie więzi z Polonią i wspieranie Polaków żyjących poza granicami kraju.
3: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Influencer Piotr Łatwogang Garkowski zebrał ponad 280 milionów złotych podczas charytatywnego streamu na rzecz dzieci chorych na raka. To nowy rekord świata w zbiórkach internetowych, bijąc poprzedni wynik 80 milionów złotych ustanowiony przez francuską grupę streamerów. Zebrane środki trafią do fundacji Cancer Fighters, która zapewnia pełną transparentność i rozliczenie każdej złotówki.
3: Stany Zjednoczone zdecydowały o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest odpowiedzią na krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza dotyczące polityki USA wobec Iranu. Decyzja ta wywołała zaskoczenie zarówno w Pentagonie, jak i w niemieckim rządzie. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, co może uderzyć w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Polska, będąc bardziej przychylna polityce Trumpa, nie odczuwa bezpośrednich skutków tych działań.
2: Amerykańskie siły specjalne planują przekształcenie dronów MQ-9 Reaper w mobilne centra dowodzenia dla rojów mniejszych bez załogowców. Zamiast tradycyjnych zadań uderzeniowych i rozpoznawczych, MQ-9 będą koordynować sieci dronów, zwiększając efektywność operacji w trudnych warunkach bojowych. Na modernizację tych maszyn w 2027 roku przeznaczono niecałe $76 miliona, co jest 3-krotnie większą kwotą niż w roku poprzednim. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka utraty kosztownych systemów w obliczu zaawansowanej obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
3: Donald Tusk opublikował nagranie z wizyty dzieci w kancelarii premiera, nawiązujące do Dnia Flagi. W wideo premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi, podkreślając ich znaczenie jako symbolu jedności Polaków. Tusk przypomina o obchodach Dnia Flagi 2 maja, zachęcając do wspólnego świętowania. Nagranie szybko zyskało popularność wśród internautów.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski i lider Solidarności, znany jest z licznych tytułów honorowych przyznanych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Co ciekawe, Wałęsa z wykształcenia jest elektrykiem, a matury nigdy nie zdobył. W 1991 roku, podczas wizyty u królowej Elżbiety II, zwrócił uwagę na niebezpieczną instalację elektryczną w pałacu Buckingham, przewidując pożar, który faktycznie wybuchł rok później.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako przeciętny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dziarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Dziarma znalazła przepis na szczęście? Julia Wieniawa, znana z tego, że nie boi się inwestować w nieruchomości, znowu zaskakuje. Tym razem pochwaliła się projektem łazienki dla gości w swoim leśnym domku, który ocieka luksusem.

0: talent, ale i świetny biznes. Przedostatni odcinek 18 edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. Pięć par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą dwie pary, które przejdą do finału, a trzecia para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszkę miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę pięć par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować dwa tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo? Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji, tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii. Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować.
0: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaskoczyć fanów i wyrusza na solową ścieżkę. Już 7 maja premiera jej pierwszego singla Były Momenty, który obiecuje być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy. Kto by pomyślał, że mamrotanie może stać się kluczem do sukcesu? Michael Stipe z R.E.M. na początku kariery ukrywał swoje teksty za ścianą dźwięków, tworząc aurę tajemnicy, która przyciągała fanów jak magnes. Zamiast zniechęcać, niezrozumiałe słowa stały się wyzwaniem dla słuchaczy, którzy bawili się w detektywów, próbując rozszyfrować, o czym właściwie śpiewa. Dopiero później, z nowym producentem i politycznym przebudzeniem, Stipe zaczął wyraźnie artykułować swoje przesłania, otwierając zespołowi drzwi do światowej sławy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli. Policja poszukuje 14-letniego Maxima, obywatela Holandii, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze marki Stella, ubrany w czarną kurtkę i spodnie dresowe Nike. Może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku wschodniej granicy Polski. Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z odpowiednimi służbami. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. W piątek wieczorem na warszawskim Targówku doszło do incydentu związanego z odgłosami przypominającymi strzały. Policja szybko zareagowała, odgradzając teren i przeszukując okolice ulicy Wojskowej. Akcja trwała wiele godzin, jednak na razie brak informacji o rannych czy aresztowanych. Dochodzenie w tej sprawie jest nadal w toku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia. W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
1: Na krakowskich Błoniach powstał kontur Polski z 4000 biało-czerwonych flag, zorganizowany przez miasto Kraków i RMF FM. Kulminacją wydarzenia będzie wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 14 z udziałem Dody, która zaprezentuje specjalną aranżację. Instalacja jest dostępna dla odwiedzających do godziny 14, oferując możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. Dzień wcześniej odbył się przemarsz ze 100-metrową flagą Polski, zakończony wspólnym śpiewem Mazurka Dąbrowskiego na Wawelu.
2: Tysiące turystów przybyło na południe Polski, by skorzystać z ciepłej majówki. Jednak w wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. Pokrywa śnieżna sięga tam 1 metra, a ratownicy ostrzegają przed pierwszym stopniem zagrożenia lawinowego. W internecie pojawiło się wideo, na którym widać turystki próbujące pokonać oblodzony szlak w nieodpowiednim obuwiu, co spotkało się z krytyką internautów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozsądek i odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w Iwkowej, w powiecie brzeskim, wybuchł pożar w tartaku. Ogień szybko objął główny budynek, a z żywiołem walczy około 32 strażaków z różnych jednostek. Na miejscu obecna jest także policja, a sytuacja jest dynamiczna. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, a przyczyny pożaru pozostają nieznane. Prokuratura w Sosnowcu intensywnie bada okoliczności tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Zabezpieczono nagrania z miejskiego monitoringu oraz telefony uczestników wypadku, w tym kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragedii. Wstępne hipotezy sugerują, że kierowca mógł zasłabnąć lub zasnąć za kierownicą. Ostatnie pożegnanie posła odbyło się 28 kwietnia, gromadząc tłumy mieszkańców i przedstawicieli świata polityki.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 złotych odszkodowania rodzinie ofiary.
1: W sobotę 2 maja w rejonie Siemianówki wybuchł groźny pożar trzcinowisk w pobliżu kanału Rudnia. Ogień zbliżył się niebezpiecznie do lasu, ale dzięki szybkiej reakcji patrolu i strażaków udało się go zatrzymać. Spłonęło około 3 hektarów, jednak nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 3 maja w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorąco i słonecznie. Temperatury sięgną nawet 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, a w centralnej Polsce będzie około 25 stopni. Najchłodniej, bo 21 stopni, będzie na południowym wschodzie. Stabilna, bezchmurna pogoda zachęci do aktywności na świeżym powietrzu i wyjazdów, przynosząc przedsmak wakacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Julian Zakrzewski-Hall, napastnik New York Red Bulls, przyciągnął uwagę PZPN, a kibice marzą o jego występach w reprezentacji Polski. Przypomina to historię Daniego Szeteli, który również miał polskie korzenie i marzył o grze dla Polski, ale nigdy nie zadebiutował w kadrze. Szetela, mimo obiecującego startu, nie zdołał podbić europejskiego futbolu, choć zawsze podkreślał swoje związki z Polską. Jego kariera była pełna wyzwań, ale nie żywi urazy do przeszłości. Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
2: Dziś w Landshut rozpoczyna się nowy sezon Speedway Grand Prix, gdzie Bartosz Zmarzlik będzie walczył o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. W zawodach weźmie udział 4 Polaków, w tym Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Cykl składa się z 10 turniejów, z czego 3 odbędą się w Polsce. Transmisje z Grand Prix Niemiec można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
1: Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego, ale możliwe, że wkrótce ogłosi nową współpracę przed nadchodzącym sezonem. Anastazja Kuś, 18-letnia lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po krytyce ze strony dziennikarza TVP za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie. Aleksander Dzięciołowski zarzucił jej robienie kariery przez pośladki, co uznał za niesmaczne. Kuś, która ma na koncie liczne sukcesy sportowe, w tym medale Mistrzostw Polski i Europy, stanowczo odpowiedziała, że nie zamierza przejmować się krytyką i chce rozwijać swoją markę osobistą. Podkreśliła, że jej działania w mediach społecznościowych mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania lekkoatletyką w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o sporcie, która wprowadza istotne zmiany dla ciężarnych zawodniczek i sędziów sportowych. Zawodniczki w ciąży zyskają prawo do rocznego stypendium w wysokości 81,5% pełnej stawki, co zapewni im większą stabilność finansową. Sędziowie sportowi otrzymają ochronę prawną równą funkcjonariuszom publicznym, co ma zwiększyć ich bezpieczeństwo na stadionach. Nowe przepisy mają na celu poprawę warunków pracy w polskim sporcie i dostosowanie ich do współczesnych standardów. Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał STS Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze mierzy się z Rakowem Częstochowa. Na trybunach zasiadł prezydent Karol Nawrocki, który może wręczyć zwycięzcom trofeum, zastępując nieobecnych działaczy PZPN. Stawką meczu jest nie tylko prestiż, ale także 5 milionów złotych i awans do europejskich pucharów. Kibice obu drużyn licznie przybyli do stolicy, tworząc wyjątkową atmosferę piłkarskiego święta. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
2: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru. Sosnowcu odbyło się ostatnie pożegnanie posła Lewicy, Łukasza Litewki. W ceremonii uczestniczyli czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, a także tysiące obywateli. Wyjątkowym momentem była obecność czworonogów, które zmarły polityk wspierał. W pogrzebie wzięli udział również przedstawiciele klubu Zagłębie Sosnowiec, oddając hołd zmarłemu kibicowi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie wybuchł polityczny spór wokół obchodów święta Konstytucji 3 maja. Barbara Nowak, szefowa lokalnych struktur PiS, wezwała do bojkotu państwowych uroczystości, proponując alternatywne obchody w kościele ojców Bernardynów. Zakon Bernardynów oraz centrala PiS zdystansowały się od tej inicjatywy, podkreślając, że nie była ona konsultowana ani zgodna z oficjalnym stanowiskiem partii. Sytuacja ta rodzi pytania o wpływ polityki na święta narodowe, które z definicji powinny jednoczyć społeczeństwo.
3: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plany utworzenia Rady do spraw nowej konstytucji, co spotkało się z ostrą reakcją premiera Donalda Tuska. Tusk zasugerował, że prezydent powinien skupić się na przestrzeganiu obecnej konstytucji, co wywołało szybką odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz, reprezentujący prezydenta, podkreślił, że prace nad nową konstytucją będą kontynuowane, co zaostrza polityczny spór.
2: Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską, a emocje po tragedii wciąż nie opadają. Jego partnerka Natalia opublikowała na Instagramie utwór Mori Dawida Podsiadły, który w obecnym kontekście nabiera wyjątkowego znaczenia. Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Sosnowcu, prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu zmarłego krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, podkreślając zasługi Litewki dla społeczeństwa. Na wyspie Jan Mayen, położonej na Atlantyku, trwa rekrutacja do pracy w stacji meteorologicznej i systemie radionawigacyjnym NATO. Norweskie siły zbrojne poszukują zarówno wojskowych, jak i cywilów z różnych zawodów, oferując półroczne kontrakty. Kandydaci muszą być wszechstronni i gotowi do pracy w izolacji, a wynagrodzenia są zbliżone do norweskich stawek. Praca na wyspie to nie tylko zawodowe wyzwanie, ale także unikalne doświadczenie w ekstremalnych warunkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tuje w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot stój będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
3: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
2: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste.
3: W dawnych wierzeniach Słowian maj to czas odradzania się natury i magicznych rytuałów. Jednym z popularnych przesądów jest wysłanie męża po świeże kwiaty, co ma zapewnić domowi obfitość i ochronę przed biedą. Wierzono również, że majowa rosa przynosi urodę i miłość, a kwitnące bzy symbolizują powrót zdrowia i sił witalnych. Unikano natomiast ślubów w maju, wierząc, że przynoszą one nieszczęście.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść. Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia.
2: Podczas uroczystości 2 maja Marta Nawrocka, żona prezydenta, zachwyciła swoją stylizacją. Wybrała intensywnie czerwony komplet z żakietem i rozkloszowaną spódnicą, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Elegancki wizerunek dopełniły beżowe szpilki i subtelna biżuteria. Dzięki mocnemu kolorowi i klasycznemu krojowi, pierwsza dama wyróżniała się na tle innych. Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk, obecny premier Polski, ma za sobą bogatą karierę zawodową, która może zaskoczyć wielu. Z wykształcenia jest historykiem, ale w młodości pracował fizycznie, między innymi jako malarz kominów w spółdzielni Świetli. Przez 8 lat utrzymywał rodzinę jako robotnik fizyczny, a także sprzedawał pieczywo w Gdańsku. Tusk prowadził również wydawnictwo książkowe i pracował jako dziennikarz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie przeciętne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maj to nie tylko czas matur i grillowania, ale także Eurowizji. W tym roku Polska stawia na 24-letnią Alicję Szemplińską, która już wyleciała do Wiednia, by walczyć o eurowizyjne laury. Co ciekawe, artystka postanowiła podróżować bez bagażu, bo przecież kto by się przejmował walizkami, gdy tata może je dowieźć samochodem. Czy to nowa strategia na sukces? Czas pokaże. Doda znowu na ustach wszystkich. Tym razem artystka postanowiła zaśpiewać hymn Polski podczas wielkiego wydarzenia na krakowskich Błoniach. 5000 flag ułożonych przez drony w kształt mapy Polski ma stworzyć widowisko, które zapiera dech w piersiach. Ciekawe, czy jej wykonanie hymnu będzie równie spektakularne jak zapowiedzi. Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie, a fani już zacierają ręce na to patriotyczne show.
2: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich Bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci. Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
1: Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i

0: Prezydentem Nixonem Elvis nie szczędził krytyki pod adresem The Beatles, oskarżając ich o demoralizację młodzieży. Cała sytuacja była o tyle paradoksalna, że sam Presley był wówczas uzależniony od leków na receptę, co wyszło na jaw dopiero po jego śmierci. Zdjęcie z tego spotkania do dziś bije rekordy popularności w archiwach narodowych USA.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kurt Cobain, lider Nirwany, zagrał w 1993 roku koncert, który przeszedł do historii jako mroczne widowisko, a nie radosne show. Zamiast kolorowych świateł wybrał czarne świece i lilie, tworząc atmosferę przypominającą pogrzeb. Producentom MTV nie spodobał się brak największego hitu Smells Like Teen Spirit, ale Cobain postawił na swoim, grając mniej znane covery. Koncert zakończył się emocjonalnym wykonaniem Where Did You Sleep Last Night, po którym zespół odmówił bisu, co tylko podkreśliło artystyczną bezkompromisowość Cobaina. Ten występ stał się symbolem jego twórczości, a zielony kardigan, który miał na sobie, został sprzedany za fortunę.
0: Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy nietrzeźwy klient groził pracownicy sklepu po odmowie sprzedaży alkoholu. Mężczyzna zaatakował również interweniujących strażników miejskich. Został szybko obezwładniony i przekazany policji. Grozi mu do 3 lat więzienia za groźby karalne i znieważenie funkcjonariuszy. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach.
2: W warszawskich łazienkach doszło do dramatycznego incydentu, gdy drapieżna ryba zaatakowała i pożarła samicę nurogęsi na oczach jej piskląt. Służby miejskie zdołały uratować 9 z 11 osieroconych młodych, które trafiły do ptasiego azylu w warszawskim zoo. Specjaliści zapewnią im opiekę, a być może dołączą do innej rodziny nurogęsi. Mieszkańcy Warszawy proszeni są o ostrożność podczas wiosennej migracji ptaków, unikanie hałasu i niedokarmianie ptaków.
1: W Pniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Mecz wzbudzał duże emocje, ponieważ oba zespoły walczą o utrzymanie w lidze. Spotkanie było szczególne także ze względu na powrót Aleksandra Wukowicza na stadion przy Łazienkowskiej jako trenera gości. Mimo kilku szans, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki.
2: W środę 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy, Beatę Jerzman, na terenie Urzędu Gminy. Kobieta została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został zatrzymany i oczekuje na zarzuty, które mogą obejmować usiłowanie zabójstwa. Śledczy badają motywy ataku i czekają na wyniki badań krwi podejrzanego.
1: Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia.
2: W Tatrach trwa prawdziwe oblężenie turystów, przyciągniętych wiosenną aurą i niemal letnimi temperaturami. Mimo ciepłej pogody, w wyższych partiach gór wciąż zalega nawet do 100 cm śniegu, a powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak niebezpieczne może być lekkomyślne podejście do górskich wędrówek, gdy turyści wybierają się na oblodzone szlaki w nieodpowiednim obuwiu. Internauci ostrzegają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może prowadzić do groźnych wypadków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
2: A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu. Dworzec kolejowy w Pasewalku, ważnym węźle komunikacyjnym tuż za zachodnią granicą Polski, przypomina dziś bardziej opuszczoną ruinę niż nowoczesny obiekt. Pasażerowie muszą radzić sobie bez działających wyświetlaczy, a toalety są zamknięte z powodu zaniedbań higienicznych. Budynek, sprzedany prywatnemu inwestorowi, niszczeje, a lokalne władze nie mają narzędzi, by zmusić właściciela do działania. Mieszkańcy i podróżni wyrażają rozczarowanie stanem dworca, który kiedyś był dumą regionu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 3 maja w Polsce zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturami sięgającymi nawet 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Słoneczna aura utrzyma się w większości regionów, a najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 21 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na brak opadów i stabilne warunki atmosferyczne, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To wyjątkowe ciepło na początku maja przypomina początek sezonu wakacyjnego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
1: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDO-SA. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysku przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz, Spiętus Ojotuan OOO, podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hansel, udając ciążę. Hansel, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hansel do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hansel, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Barbara Nowak z PiS wezwała do bojkotu państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie, co spotkało się z ostrą krytyką senatora KO Krzysztofa Brejzy. Brejza określił ten apel jako antypolski, haniebny i zwyczajnie głupi. Zarówno centrala PiS, jak i Bernardyni zdystansowali się od tej inicjatywy. Sprawa wywołała dyskusję na temat tego, czy święta narodowe powinny być wolne od politycznych sporów.
3: Dziś, 2 maja, w Dniu Polonii, prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Na jej czele stanął Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia i ambasador na Litwie, a wiceprzewodniczącymi zostali Anna Maria Anders i Tadeusz Antoniak. Prezydent podkreślił, że Polska to wspólnota ludzi rozsianych po całym świecie, niezależnie od pokoleń. Nowa Rada ma na celu wzmocnienie więzi z Polonią i wspieranie Polaków żyjących poza granicami kraju.
2: Na granicy niemiecko-polskiej w Weil am Rhein zatrzymano 55-letniego Polaka, który od 2 lat był poszukiwany 2 listami gończymi. Mężczyzna nie zapłacił grzywien za jazdę po alkoholu i prowadzenie bez uprawnień, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Zamiast kontynuować podróż, spędzi 110 dni w więzieniu. Niemiecka policja przypomina, że niezapłacone grzywny mogą prowadzić do zatrzymania na granicy.
3: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego chipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikrochipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na cmentarzu w słowackich Biacowcach doszło do nietypowego zdarzenia. Odwiedzający usłyszeli tajemnicze stukanie dochodzące z grobu niedawno pochowanego mężczyzny, co wywołało panikę. Służby przeprowadziły ekshumację, ale nie znaleziono żadnych śladów ruchu w trumnie. Eksperci sugerują, że dźwięki mogły być wynikiem naturalnych zjawisk, takich jak osuwanie się ziemi czy echo.
2: Stany Zjednoczone zdecydowały o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest odpowiedzią na krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza dotyczące polityki USA wobec Iranu. Decyzja ta wywołała zaskoczenie zarówno w Pentagonie, jak i w niemieckim rządzie. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, co może uderzyć w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Polska, będąc bardziej przychylna polityce Trumpa, nie odczuwa bezpośrednich skutków tych działań. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania.
3: Za ciasne buty mogą powodować ból i otarcia, ale istnieje prosty sposób na ich rozciągnięcie. Wystarczy założyć grube skarpety, włożyć buty i użyć suszarki do włosów, by podgrzać skórę w miejscach, które uciskają. Po podgrzaniu należy pozostać w butach przez 20 minut, co pozwoli materiałowi przyjąć kształt stopy. Jeśli pojawią się pęcherze, ulgę przyniesie żel z aloesu lub olej kokosowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Polscy politycy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek uczestniczyli w koncercie hiszpańskiej gwiazdy Rosalii w Berlinie. Wydarzenie, które odbyło się w ramach trasy Lux Tour 2026, przyciągnęło tłumy fanów z całej Europy. Biedroń określił koncert jako totalny kosmos, podkreślając, jak muzyka i kultura mogą inspirować do działania. Ich obecność na koncercie wzbudziła zainteresowanie, pokazując polityków w bardziej prywatnej odsłonie. W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki. Sztuczna inteligencja stworzyła ranking najprzystojniejszych polskich polityków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, określony jako polityk eksportowy. Drugie miejsce zajął prezydent Karol Nawrocki, a trzecie Krzysztof Bosak z Konfederacji. Specjalne wyróżnienia przyznano Sławomirowi Mencenowi za młodzieżowy urok oraz Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wzbudzający zaufanie wygląd.
2: Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Donald Tusk opublikował nagranie z wizyty dzieci w kancelarii premiera, nawiązujące do Dnia Flagi. W wideo premier rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi, podkreślając ich znaczenie jako symbolu jedności Polaków. Tusk przypomina o obchodach Dnia Flagi 2 maja, zachęcając do wspólnego świętowania. Nagranie szybko zyskało popularność wśród internautów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest przeciętna.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Po rozwodzie z Maciejem Pelą, który zakończył ich idealne małżeństwo, teraz tworzy medialny związek z Marcinem Rogacewiczem. Aktorka spędza majówkę z córkami poza Polską, chwaląc się życiem bez telefonu. Czyżby szykowała się na cyfrowy detoks? Czas pokaże, czy jej miłość do offline'u przetrwa dłużej niż związek z byłym mężem. W półfinale Must Be The Music Edyta Górniak zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na scenie w stylizacji rodem z teledysku Britney Spears. Artystka nie tylko śpiewała, ale i rapowała, a nawet przeklinała w swoim nowym singlu Superpower. Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył wszystkich swoją gładką cerą, która wyglądała, jakby przeszła lifting w kilka dni. Wielki finał już 15 maja, a uczestnicy walczą o ćwierć miliona złotych i występ na Polsat Hit Festiwalu. Julia Wieniawa, znana z tego, że nie boi się inwestować w nieruchomości, znowu zaskakuje. Tym razem pochwaliła się projektem łazienki dla gości w swoim leśnym domku, który ocieka luksusem. Czyżby to była nowa moda wśród gwiazd? Inwestowanie w łazienki? Wieniawa, jak przystało na prawdziwą bizneswoman, nie oszczędza na niczym, a jej mama, menedżerka, z pewnością jest dumna z przedsiębiorczości córki. Ciekawe, co jeszcze Julia wymyśli, aby przyciągnąć uwagę fanów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sezon komunijny 2026 to prawdziwy festiwal luksusu i cenowych zawrotów głowy. Magda Gessler, Piotr Adamczyk, Ewa Wachowicz i

0: Zamiast morskich kąpieli wybrali plażowanie i wspólne posiłki. Po rozstaniu z Marceliną, Leszczak Koterski najwyraźniej odnajduje radość w prostych przyjemnościach. Ciekawe, czy luksusowa fura, którą zamienił na żonę, też tak dobrze sprawdza się na piasku. Przedostatni odcinek 18 edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako prawdziwa taneczna bitwa o kryształową kulę. Pięć par, które przetrwały tygodnie potu i łez, zmierzy się w półfinale, gdzie nie ma miejsca na błędy. Widzowie i jurorzy wybiorą dwie pary, które przejdą do finału, a trzecia para zostanie wyłoniona w dogrywce. Uczestnicy zatańczą do kultowych utworów z musicali, takich jak Chicago czy Król Lew, więc emocji na pewno nie zabraknie. Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jakie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Paulina Gałązka, mimo złamanego żebra i silnych środków przeciwbólowych, nie zamierza się poddać i walczy o finał. Czyżby Jacek Jeszkę miał tajemniczy talent do łamania żeber swoich partnerek? W najbliższą niedzielę pięć par stanie do walki o kryształową kulę, a Gałązka będzie musiała zmierzyć się z bólem i przygotować dwa tańce. Czy kontuzja stanie na drodze do jej tanecznego triumfu? Czas pokaże, czy determinacja i wsparcie ekipy wystarczą, by pokonać przeciwności. Tuż przed półfinałem Tańca z Gwiazdami Krystian Pesta postanowił zaskoczyć wszystkich, ujawniając prawdziwe oblicze Sebastiana Fabiańskiego. Okazuje się, że ten kontrowersyjny uczestnik, znany z nagłówków, to w rzeczywistości ciepły i pomocny człowiek, a nie wielki reżyser. Pesta podkreśla, że program to nie tylko taneczna rywalizacja, ale też szansa na pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Może to właśnie ta autentyczność przyniesie Fabiańskiemu zwycięstwo?
2: Litwa znowu próbuje swoich sił na Eurowizji, tym razem z Lionem Cekachem, który po zeszłorocznej porażce wraca z piosenką Sulo Kieromas. Ten barwny artysta, znany z występów jako drag queen, śpiewa w kilku językach, a jego utwór już podbił litewskie listy przebojów. Czy ekstrawagancki styl i opowieść o zagubieniu w nowoczesnym świecie wystarczą, by Litwa znów awansowała do finału? Cóż, czas pokaże, czy widzowie docenią ten wielojęzyczny miks emocji i technologii. Zbigniew Wodecki. Człowiek, który potrafił rozbawić i wzruszyć jednocześnie. Nie tylko dorosłych, ale i młodzież śpiewającą Pszczółkę Maję pod nosem. Jego życie prywatne było równie barwne jak kariera, a miłość do muzyki odziedziczył po rodzicach. Wodecki, mimo choroby serca, nie rozstawał się ze swoimi skrzypcami. Nawet na wakacjach, gdzie grał dla przypadkowych przechodniów. A plotki o romansach? Cóż, jak sam mówił, był zbyt zajęty karierą, by się nimi przejmować.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowała bogaty program na majówkę 2026. Wśród atrakcji znajdą się m.in. taniec łodzi na Wiśle, nowe show w multimedialnym parku Fontan oraz piknik europejski w Łazienkach Królewskich. W niedzielę odbędzie się 34. edycja Biegu Konstytucji 3 maja, a ulicą Marszałkowską przejdzie Marsz Konstytucji w rokowym klimacie. W sobotę Muzeum Historii Polski świętuje swoje 20-lecie, zachęcając do udziału w biało-czerwonym pikniku na Cytadeli.
2: Ulica Grzybowska w Warszawie przechodzi ogromne zmiany. Powstają tam dwa nowe drapacze chmur, w tym kompleks Upper One, który osiągnął już docelową wysokość. Dwa inne wieżowce, PKO Tower i PZU Tower, mogą zostać zburzone, by ustąpić miejsca nowym budynkom. Przebudowa obejmuje także modernizację samej ulicy, która ma stać się bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców. Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia. W Warszawie zakończono kluczowy etap budowy kompleksu Upper One, zlokalizowanego na rogu ulic Grzybowskiej i Alei Jana Pawła II. Na szczytach 131-metrowego biurowca i 55-metrowego hotelu zawisły symboliczne wiechy, co oznacza osiągnięcie ostatecznej wysokości budynków. Oddanie do użytku planowane jest na 2027 rok. Hotel będzie działał pod marką The Cloud One Hotel, a kompleks wyróżniać się będzie innowacyjnymi windami i zaawansowanymi systemami komfortu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Halinowie pod Warszawą doszło do ogromnego pożaru w sklepie Top Market. Ogień objął cały budynek o powierzchni 1500 m2, a w trakcie akcji ratunkowej zawaliła się część dachu. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, a policja zamknęła okoliczne drogi. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Na krakowskich Błoniach powstał kontur Polski z 4000 biało-czerwonych flag, zorganizowany przez miasto Kraków i RMF FM. Kulminacją wydarzenia będzie wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 14 z udziałem Dody, która zaprezentuje specjalną aranżację. Instalacja jest dostępna dla odwiedzających do godziny 14, oferując możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. Dzień wcześniej odbył się przemarsz ze 100-metrową flagą Polski, zakończony wspólnym śpiewem Mazurka Dąbrowskiego na Wawelu.
2: Tysiące turystów przybyło na południe Polski, by skorzystać z ciepłej majówki. Jednak w wyższych partiach Tatr panują zimowe warunki. Pokrywa śnieżna sięga tam 1 metra, a ratownicy ostrzegają przed pierwszym stopniem zagrożenia lawinowego. W internecie pojawiło się wideo, na którym widać turystki próbujące pokonać oblodzony szlak w nieodpowiednim obuwiu, co spotkało się z krytyką internautów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozsądek i odpowiednie przygotowanie do górskich wędrówek.
1: Prokuratura w Sosnowcu intensywnie bada okoliczności tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Zabezpieczono nagrania z miejskiego monitoringu oraz telefony uczestników wypadku, w tym kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragedii. Wstępne hipotezy sugerują, że kierowca mógł zasłabnąć lub zasnąć za kierownicą. Ostatnie pożegnanie posła odbyło się 28 kwietnia, gromadząc tłumy mieszkańców i przedstawicieli świata polityki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą, który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, zignorował sygnały policji i uciekał ulicami miasta. Mężczyzna, nieposiadający prawa jazdy, wjeżdżał na czerwonym świetle i poruszał się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, stwarzając zagrożenie dla innych. Po rozbiciu samochodu próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, a kierowca usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym kradzież z włamaniem. 1 maja Bydgoszcz ponownie stała się centrum dla miłośników motocykli. Bractwo Harley-Davidson, MC Poland oraz Phoenix MC Poland zorganizowały huczne otwarcie sezonu, które przyciągnęło setki maszyn i tłumy mieszkańców. Widowiskowa kawalkada motocykli przejechała przez miasto, kończąc trasę w Myślęcinku, gdzie odbyło się tradycyjne poświęcenie jednośladów. Dzień zakończył się plenerową zabawą przy muzyce i wspólnym piknikowaniu.
1: Policja w Bydgoszczy intensywnie poszukuje 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyru, która zaginęła 30 kwietnia. Kobieta cierpi na schizofrenię i wymaga regularnego przyjmowania leków, co czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. Beata ma około 170 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy i blizny na dłoniach. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu. 3 maja w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorąco i słonecznie. Temperatury sięgną nawet 29 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, a w centralnej Polsce będzie około 25 stopni. Najchłodniej, bo 21 stopni, będzie na południowym wschodzie. Stabilna, bezchmurna pogoda zachęci do aktywności na świeżym powietrzu i wyjazdów, przynosząc przedsmak wakacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0 w kluczowym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięski gol padł w 97. minucie po zamieszaniu pod bramką gości. Dzięki temu Legia awansowała na 9. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Sytuacja Widzewa pozostaje trudna. Zajmują 16. pozycję z 2 punktami straty do bezpiecznych miejsc. W wieku 86 lat zmarł Aleksander Papiewski, ceniony trener piłkarski, który na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu. Był związany ze Śląskiem Wrocław, z którym w 1978 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze prowadził także zespoły takie jak Radomiak Radom i Zagłębie Wałbrzych. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska piłkarskiego. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest niepewna. Prezydent klubu zwołał pilne spotkanie z agentem piłkarza, aby omówić warunki przedłużenia kontraktu. Juventus Turyn jest gotowy przyjąć polskiego napastnika, oferując mu roczny kontrakt. Decyzja Lewandowskiego ma zapaść w najbliższych dniach, a kluczowe będą nie tylko zarobki, ale także jego rola w drużynie. Julian Zakrzewski-Hall, napastnik New York Red Bulls, przyciągnął uwagę PZPN, a kibice marzą o jego występach w reprezentacji Polski. Przypomina to historię Daniego Szeteli, który również miał polskie korzenie i marzył o grze dla Polski, ale nigdy nie zadebiutował w kadrze. Szetela, mimo obiecującego startu, nie zdołał podbić europejskiego futbolu, choć zawsze podkreślał swoje związki z Polską. Jego kariera była pełna wyzwań, ale nie żywi urazy do przeszłości.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Podczas kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata w 2026 roku, a swoje mecze rozegra w Stanach Zjednoczonych. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, Iran pozostaje częścią turnieju, co Infantino uzasadniał potrzebą jedności i integracji. Delegacja Iranu nie została jednak dopuszczona do udziału w kongresie z powodu powiązań jednej z osób z Islamic Revolutionary Guard Corps. Kongres w Kanadzie skupia się na przygotowaniach do mundialu organizowanego wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.
2: Dziś w Landshut rozpoczyna się nowy sezon Speedway Grand Prix, gdzie Bartosz Zmarzlik będzie walczył o rekordowy 7. tytuł indywidualnego mistrza świata. W zawodach weźmie udział 4 Polaków, w tym Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Woryna. Cykl składa się z 10 turniejów, z czego 3 odbędą się w Polsce. Transmisje z Grand Prix Niemiec można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
1: Poseł PiS, Łukasz Mejza, rozważa udział w gali Freak Fight, pod warunkiem, że jego występ przyniesie korzyści charytatywne, na przykład w postaci 1 000 000 zł. Mejza widzi w takich wydarzeniach szansę na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce. Według doniesień medialnych poseł prowadzi już rozmowy na temat ewentualnej walki, a Federacja Prime MMA nie zaprzeczyła tym informacjom. Obecność Mejzy na gali w Nysie dodatkowo wzbudziła zainteresowanie jego potencjalnym udziałem. Dawid Kubacki zakończył wieloletnią współpracę z firmą Manner, co oznacza koniec jego charakterystycznego różowego kasku. Polski skoczek podziękował sponsorowi za wspólne lata i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy firmy. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym sponsorem Kubackiego, ale możliwe, że wkrótce ogłosi nową współpracę przed nadchodzącym sezonem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek jest już w Rzymie, gdzie przygotowuje się do turnieju WTA 1000 na kortach Foro Italico. Polka, która ma na koncie 3 zwycięstwa w tym miejscu, rozpocznie rywalizację od 2. rundy. Po niepowodzeniu w Madrycie Świątek liczy na odbudowanie formy dzięki spokojnym treningom. Pierwszy mecz zagra 7 lub 8 maja. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa 2-0. To 7 trofeum w historii klubu i pierwsze od 54 lat. Bramki dla śląskiej drużyny zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłani. Górnik, będący wiceliderem Ekstraklasy, wciąż ma szansę na mistrzostwo kraju. W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Po spotkaniu trener Korony, Jacek Zieliński, poinformował, że jeden z jego zawodników został uderzony

0: przez kibica. Klub Korona Kielce szybko zareagował, wydając oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. Sytuacja wywołała spore poruszenie w środowisku piłkarskim.
1: Agnieszka Radwańska wywołała burzliwą dyskusję w Polsce, pozując nago dla magazynu ESPN Body Issue. Sesja miała promować sportowy styl życia, ale spotkała się z mieszanymi reakcjami, w tym krytyką ze strony posłanki Krystyny Pawłowicz. W obronie tenisistki stanęli znani sportowcy, jak Mariusz Pudzianowski i Tomasz Majewski, podkreślając globalne myślenie Radwańskiej. Zdjęcia, choć kontrowersyjne, nie miały wulgarnego charakteru.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś na PGE Narodowym odbył się finał Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Przed rozpoczęciem meczu kibice oddali hołd tragicznie zmarłemu Jackowi Magierze, cenionemu piłkarzowi i trenerowi. Ponad 50 tysięcy fanów uczciło jego pamięć brawami i okrzykami. Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia na skutek nagłego zatrzymania akcji serca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 20:05 widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania

0: Ania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony, a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija 22. rocznica powołania pierwszego rządu Marka Belki, który rozpoczął swoje krótkie, bo zaledwie 6-tygodniowe, rządy 2 maja 2004 roku. Gabinet ten, oparty na mniejszościowej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie. W skład rządu weszli między innymi Jerzy Hausner jako wicepremier oraz Włodzimierz Cimoszewicz jako minister spraw zagranicznych. Mimo braku poparcia, rząd pełnił swoje obowiązki do 11 czerwca 2004 roku, kiedy to prezydent Aleksander Kwaśniewski przyjął jego dymisję. W Krakowie wybuchł polityczny spór wokół obchodów święta Konstytucji 3 maja. Barbara Nowak, szefowa lokalnych struktur PiS, wezwała do bojkotu państwowych uroczystości, proponując alternatywne obchody w kościele Ojców Bernardynów. Zakon Bernardynów oraz centrala PiS zdystansowały się od tej inicjatywy, podkreślając, że nie była ona konsultowana ani zgodna z oficjalnym stanowiskiem partii. Sytuacja ta rodzi pytania o wpływ polityki na święta narodowe, które z definicji powinny jednoczyć społeczeństwo. Karol Nawrocki opublikował nagranie skierowane do Polonii i Polaków za granicą, podkreślając znaczenie więzi z ojczyzną i narodowych symboli. Wystąpienie, które pojawiło się w kontekście Święta Flagi, ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej. Nawrocki zaznaczył, że miłość do Polski jest kluczowym elementem łączącym Polaków na całym świecie, niezależnie od pokoleń spędzonych poza krajem. W nagraniu odniósł się także do instytucjonalnego wsparcia dla Polonii, co wpisuje się w szersze działania państwa na rzecz Polaków za granicą.
3: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił plany utworzenia Rady do spraw nowej konstytucji, co spotkało się z ostrą reakcją premiera Donalda Tuska. Tusk zasugerował, że prezydent powinien skupić się na przestrzeganiu obecnej konstytucji, co wywołało szybką odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz, reprezentujący prezydenta, podkreślił, że prace nad nową konstytucją będą kontynuowane, co zaostrza polityczny spór.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła Polską, a emocje po tragedii wciąż nie opadają. Jego partnerka Natalia opublikowała na Instagramie utwór Mori Dawida Podsiadły, który w obecnym kontekście nabiera wyjątkowego znaczenia. Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Sosnowcu, prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu zmarłego krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, podkreślając zasługi Litewki dla społeczeństwa. Na wyspie Jan Mayen, położonej na Atlantyku, trwa rekrutacja do pracy w stacji meteorologicznej i systemie radionawigacyjnym NATO. Norweskie siły zbrojne poszukują zarówno wojskowych, jak i cywilów z różnych zawodów, oferując półroczne kontrakty. Kandydaci muszą być wszechstronni i gotowi do pracy w izolacji, a wynagrodzenia są zbliżone do norweskich stawek. Praca na wyspie to nie tylko zawodowe wyzwanie, ale także unikalne doświadczenie w ekstremalnych warunkach.
3: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść. Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas uroczystości 2 maja Marta Nawrocka, żona prezydenta, zachwyciła swoją stylizacją. Wybrała intensywnie czerwony komplet z żakietem i rozkloszowaną spódnicą, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Elegancki wizerunek dopełniły beżowe szpilki i subtelna biżuteria. Dzięki mocnemu kolorowi i klasycznemu krojowi, pierwsza dama wyróżniała się na tle innych. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finał Pucharu Polski, w którym zmierzyły się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Wydarzenie przyciągnęło wielu kibiców, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, co podkreśliło jego rangę. Prezydent, znany z zamiłowania do sportu, swoją obecnością nadał wydarzeniu dodatkowy wymiar. Zabrakło jednak prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy, który nie dotarł z powodu opóźnień lotów. Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata. Donald Tusk, obecny premier Polski, ma za sobą bogatą karierę zawodową, która może zaskoczyć wielu. Z wykształcenia jest historykiem, ale w młodości pracował fizycznie, między innymi jako malarz kominów w spółdzielni Świetli. Przez 8 lat utrzymywał rodzinę jako robotnik fizyczny, a także sprzedawał pieczywo w Gdańsku. Tusk prowadził również wydawnictwo książkowe i pracował jako dziennikarz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest przeciętna.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jarma, znana z programów Mam Talent i X-Factor, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o ciąży. Artystka, która niedawno świętowała ślub, teraz ogłasza, że spełnia swoje największe marzenie. Fani i gwiazdy show biznesu zasypują ją gratulacjami, a nowy teledysk wszystko tylko podgrzewa emocje. Czyżby Jarma znalazła przepis na szczęście?
2: Filip Zaremba, młody aktor, który jeszcze nie jest Maciejem Musiałem, ale już ma ambicje sięgające gwiazd. Pracuje nad filmem, w którym powstanie warszawskie kończy się sukcesem, a sam projekt porównuje do polskich bękartów wojny. W międzyczasie, w Busku Zdroju, cieszy się anonimowością i imprezuje do późna, bo przecież odreagowywanie emocji to podstawa. Czy jego kontrowersyjny film podbije serca widzów? Czas pokaże.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko. Monika Jarosińska, znana z programu Królowa Przetrwania, otworzyła się w szczerym wywiadzie z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Aktorka opowiedziała o swojej walce z depresją, tętniakiem mózgu i operacją kręgosłupa, które nie były dla niej łaskawe. Jarosińska szczerze przyznała, że żałuje, iż nie zdecydowała się na in vitro, co mogło zmienić jej życie. Tymczasem Rozenek-Majdan, nieformalna ambasadorka in vitro, przypomina, jak ważne jest wsparcie dla tej metody, która dzięki jej staraniom zyskała refundację w Polsce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.
2: Eurowizja, choć błyszczy jak diament, dla wielu krajów okazuje się być zbyt kosztownym kaprysem. Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna zrezygnowały z udziału, ponieważ długi i brak sukcesów skutecznie zniechęcają do zabawy. Turcja natomiast bojkotuje konkurs z powodu niesprawiedliwych zasad i różnic światopoglądowych, a mikropaństwa, takie jak Andora czy Monako, nawet nie próbują się przebić przez finansowe bariery. A teraz, gdy Izrael ma wystąpić w jubileuszowej edycji, Hiszpania, Islandia i inne kraje postanowiły solidarnie zrezygnować, pokazując, że polityka i muzyka to mieszanka wybuchowa.
1: Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia. Eivor, farerska królowa folktroniki, wraca do Polski. Jej hipnotyzujący głos, znany z God of War i Upadku Królestwa, zabrzmi w Warszawie.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze Południe doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy nietrzeźwy klient groził pracownicy sklepu po odmowie sprzedaży alkoholu. Mężczyzna zaatakował również interweniujących strażników miejskich. Został szybko obezwładniony i przekazany policji. Grozi mu do 3 lat więzienia za groźby karalne i znieważenie funkcjonariuszy. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Rafał Adamski, co przybliżyło stołeczny zespół do utrzymania w lidze. Mimo że spotkanie nie obfitowało w emocje na boisku, kibice zadbali o gorącą atmosferę na trybunach. W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach.
2: W warszawskich Łazienkach doszło do dramatycznego incydentu, gdy drapieżna ryba zaatakowała i pożarła samicę nurogęsi na oczach jej piskląt. Służby miejskie zdołały uratować 9 z 11 osieroconych młodych, które trafiły do ptasiego azylu w warszawskim zoo. Specjaliści zapewnią im opiekę, a być może dołączą do innej rodziny nurogęsi. Mieszkańcy Warszawy proszeni są o ostrożność podczas wiosennej migracji ptaków, unikanie hałasu i niedokarmianie ptaków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Halinowie wybuchł pożar w sklepie Top Market przy ulicy Jana Pawła II. Ogień objął cały budynek o powierzchni około 1500 m2, a w akcji gaśniczej uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Część dachu zawaliła się, co utrudnia działania, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a pobliskie ulice zostały zablokowane, co powoduje utrudnienia w ruchu. Na przystanku Warszawa-Powiśle doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z dźwigiem pociągu roboczego. Ewakuowano 27 osób. Nikt nie ucierpiał. Tory dalekobieżne były zablokowane przez 3 godziny, co spowodowało opóźnienia. Komisja Kolejowa bada przyczyny zdarzenia. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maksima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: W Tatrach trwa prawdziwe oblężenie turystów, przyciągniętych wiosenną aurą i niemal letnimi temperaturami. Mimo ciepłej pogody, w wyższych partiach gór wciąż zalega nawet do 100 cm śniegu, a powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak niebezpieczne może być lekkomyślne podejście do górskich wędrówek, gdy turyści wybierają się na oblodzone szlaki w nieodpowiednim obuwiu. Internauci ostrzegają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może prowadzić do groźnych wypadków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
2: A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
2: W Szczecinie doszło do brawurowego pościgu za 24-latkiem, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie posiadając prawa jazdy. Mężczyzna, po wcześniejszym włamaniu do kwiatomatu, uciekał przed policją, łamiąc przepisy i stwarzając zagrożenie na drogach. Po rozbiciu auta próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a policja przypomina o konsekwencjach lekceważenia przepisów drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bydgoszcz po ponownie stała się motocyklową stolicą regionu podczas tegorocznego otwarcia sezonu, które odbyło się 1 maja. Setki motocykli i tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniu zorganizowanym przez bractwo Harley-Davidson MC Poland i Phoenix MC Poland. Parada motocykli przejechała ulicami miasta, przyciągając uwagę mieszkańców, a po dotarciu do Myślęcinka odbyła się tradycyjna msza i poświęcenie maszyn. Dzień zakończył się piknikiem z muzyką, grillem i rozmowami o motocyklach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
1: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
3: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
2: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDOS-a. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły 1 miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysku przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz z Piętus Ojotuan OOO podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 20:05, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17:20 na TVP2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hansel, udając ciążę. Hansel, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hansel do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hansel, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20:55 na TVP2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki opublikował nagranie skierowane do Polonii i Polaków za granicą, podkreślając znaczenie więzi z ojczyzną i narodowych symboli. Wystąpienie, które pojawiło się w kontekście Święta Flagi, ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej. Nawrocki zaznaczył, że miłość do Polski jest kluczowym elementem łączącym Polaków na całym świecie, niezależnie od pokoleń spędzonych poza krajem. W nagraniu odniósł się także do instytucjonalnego wsparcia dla Polonii, co wpisuje się w szersze działania państwa na rzecz Polaków za granicą. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące obowiązkowego czipowania psów i kotów w całej Unii Europejskiej. Każde zwierzę ma być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w krajowej bazie danych, co ułatwi ich identyfikację i śledzenie. Dla Polski, gdzie podobne przepisy już funkcjonują, to potwierdzenie dotychczasowych działań. Natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej oznacza to znaczącą zmianę. Nowe regulacje mają również na celu ograniczenie nielegalnego handlu zwierzętami.
2: Stany Zjednoczone zdecydowały o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, co jest odpowiedzią na krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza dotyczące polityki USA wobec Iranu. Decyzja ta wywołała zaskoczenie zarówno w Pentagonie, jak i w niemieckim rządzie. Dodatkowo prezydent Donald Trump ogłosił podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, co może uderzyć w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Polska, będąc bardziej przychylna polityce Trumpa, nie odczuwa bezpośrednich skutków tych działań.
0: Tuje w ogrodach często tracą kolor i usychają z powodu chorób grzybowych i szkodników, takich jak misecznik tujowiec. Aby temu zapobiec, warto stosować domowe metody, na przykład oprysk z czosnku, który skutecznie odstrasza owady. Kluczowa jest także odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie, a także unikanie stojącej wody. Dzięki temu żywopłot stój będzie zdrowy i bujny przez cały rok.
1: Słuchacie Radia Super Express. Nornice mogą szybko zniszczyć ogród, szczególnie wiosną i latem, gdy mają łatwy dostęp do pożywienia. Ich obecność sygnalizują uszkodzone korzenie i zapadająca się ziemia. Istnieją jednak proste i tanie metody, które mogą pomóc w walce z tymi gryzoniami. Warto stosować intensywne zapachy, takie jak ocet czy olejek miętowy, oraz dbać o porządek w ogrodzie, co skutecznie zniechęca nornice do pozostania. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości nie musi być trudne. Pewien mężczyzna odkrył, że soda oczyszczona i sok z cytryny mogą skutecznie zastąpić drogie detergenty. Jego metoda polega na nałożeniu pasty z sody na osad i przetarciu szyb roztworem z kwasu cytrynowego. Efekt to lśniąca kabina, która zachwyca znajomych.
0: Zasłony w domach często gromadzą kurz i zapachy, tracąc świeżość mimo pozornej czystości. Tradycyjne pranie bywa czasochłonne, ale istnieje prostszy sposób na ich odświeżenie. Wystarczy użyć parownicy do ubrań, która w 5 minut usunie nieprzyjemne zapachy i wygładzi materiał bez zdejmowania zasłon. To szybkie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i energię, a zasłony pozostają dłużej czyste.
2: W dawnych wierzeniach Słowian maj to czas odradzania się natury i magicznych rytuałów. Jednym z popularnych przesądów jest wysłanie męża po świeże kwiaty, co ma zapewnić domowi obfitość i ochronę przed biedą. Wierzono również, że majowa rosa przynosi urodę i miłość, a kwitnące bzy symbolizują powrót zdrowia i sił witalnych. Unikano natomiast ślubów w maju, wierząc, że przynoszą one nieszczęście.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury jej męża, pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego życia publicznego. Najnowsze sondaże z 2025 roku pokazują, że ponad połowa Polaków uważa ją za najlepszą pierwszą damę. Jej popularność wynika z umiejętnego łączenia elegancji z przystępnością oraz aktywnej działalności społecznej. Kwaśniewska jest często porównywana do swoich następczyń, co zazwyczaj wypada na jej korzyść.
0: W Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, który zgromadził tysiące osób, w tym parę prezydencką. Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas uroczystości miała na sobie apaszkę podarowaną jej przez zmarłego polityka. Apaszka z symbolami polskich miast i zabytków stała się gestem pamięci i hołdu dla Litewki.
2: Politycy coraz częściej pokazują swoje psy w mediach społecznościowych, ale nie wszyscy traktują to jako coś więcej niż element wizerunku. Łukasz Litewka wyróżnia się realnym zaangażowaniem w pomoc zwierzętom, promując adopcję psów ze schronisk. Robert Biedroń i Magdalena Biejat włączają prawa zwierząt do swoich programów politycznych, a Karol Nawrocki i jego żona adoptowali psa Jukiego, co stało się symbolem ich podejścia do zwierząt. Szymon Hołownia i Donald Tusk również dzielą się swoimi relacjami z czworonogami, pokazując, że psy są ważną częścią ich życia. Donald Tusk, znany polski polityk, nosi pełne imię Donald Franciszek. Imię Franciszek, nadane po dziadku, cieszy się obecnie dużą popularnością w Polsce, plasując się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. Z kolei imię Donald, pochodzenia celtyckiego, oznaczające władcę świata, pozostaje rzadkością i wyróżnia premiera na tle innych Polaków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rok temu, 30 kwietnia, zmarł Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy. Zmagał się z chorobą alkoholową i żył samotnie w Toruniu. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu, a przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sławomir został pochowany w Gdańsku obok swego brata.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura również 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, niegdyś księżniczka popu, znów na pierwszych stronach gazet, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po latach walki o wolność, teraz zmaga się z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu. Synowie interweniowali, a piosenkarka trafiła na odwyk. Czyżby życie na wolności okazało się trudniejsze niż pod kuratelą? Czas pokaże, czy Britney stawi się przed sądem osobiście, czy też zaufa prawnikom. Monika Richardson, znana dziennikarka, postanowiła zrzucić maskę i opowiedzieć o swojej burzliwej relacji z alkoholem. Okazuje się, że wspólne picie z uzależnionym partnerem miało być sposobem na kontrolę sytuacji. Cóż za genialna strategia. W tle tej historii kryje się osobista tragedia. Śmierć brata, która tylko pogłębiła problem. Monika przyznaje, że jej natura skłonna do uzależnień nie ułatwiała sprawy.
2: 21-letnia Justyna z Podkarpacia to prawdziwa kobieta renesansu. Prowadzi własne gospodarstwo, studiuje elektrotechnikę, a do tego pasjonuje się makijażem. W Rolnik szuka żony, szuka konkretnego mężczyzny, który dorówna jej ambicjom. Choć niektórzy pytają, czy to nie za wcześnie na miłość w telewizji, Justyna odpowiada z pewnością siebie, że wiek to tylko liczba. Ciekawe, czy znajdzie swojego wymarzonego bruneta wśród kandydatów. Małgorzata Rozenek-Majdan, znana z perfekcyjnego prowadzenia domu, teraz staje przed wyzwaniem bycia teściową. Jej najstarszy syn, Stanisław, studiuje w Paryżu i znalazł tam miłość. Ale Małgorzata nie widzi siebie w roli teściowej ani babci. Radosław Majdan, jej mąż, z humorem przewiduje, że będzie fatalną teściową. A ona sama przyznaje, że to dziwna rola. Cóż, może perfekcja nie zawsze jest odpowiedzią na wszystko.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Eurowizja, czyli festiwal muzyki i gigantycznych wydatków. Azerbejdżan w 2012 roku wydał fortunę na Baku Crystal Hall, a rachunek za całe widowisko przekroczył 60 milionów euro. Dania w 2014 roku również nie oszczędzała, wydając prawie 45 milionów euro na konkurs w starych dokach stoczniowych. A Szwajcaria? Po triumfie Nemo w 2024 roku Bazylea postanowiła nie żałować grosza, przeznaczając na Eurowizję 2025 aż 62 miliony euro. Cóż, w świecie Eurowizji pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale to emocje i muzyka zostają w pamięci.
2: Marcelina Zawadzka, gwiazda Polsatu, która jesienią 2024 roku spełniła swoje marzenie o macierzyństwie, teraz przeżywa emocjonalny rollercoaster. Choć jej syn Leonidas, noszący imię legendarnego króla Sparty, dobrze zniósł zakończenie karmienia piersią, dla Marceliny to koniec ważnego etapu. Modelka przyznaje, że nie spodziewała się tak silnych emocji i łez, które same napływają do oczu. Cóż, życie mamy to nie tylko słodkie chwile na Instagramie, ale i prawdziwe wyzwania. Świat stracił Łukasza Litewkę, a internet zalała fala emocji. Działacz społeczny, znany z wrażliwości i empatii, zginął w wypadku drogowym, co wywołało lawinę reakcji. Nawet Justyna Steczkowska, która nie znała go osobiście, nie mogła powstrzymać łez, publikując wzruszający wpis. Wszyscy teraz zastanawiają się, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by zostawić po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. Green Day, zespół, który z garażowego punk rocka zrobił globalny fenomen, nie zawsze miał kolorowe życie na szczycie. Billy Joe Armstrong, lider grupy, pokazał światu, że bycie ikoną rocka to nie tylko blask reflektorów, ale i ciemne zakamarki uzależnień. Jego spektakularny wybuch na scenie w Las Vegas w 2012 roku był krzykiem o pomoc, a nie kaprysem gwiazdy. Po odwyku i przerwie Armstrong udowodnił, że można być rockmanem i jednocześnie zwykłym człowiekiem, zakładając sklep z gitarami i firmę sprzedającą kawę. To przypomnienie, że planeta gwiazd rocka to świetne miejsce na koncert, ale fatalne do życia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elvis Presley, król rock'n'rolla, w grudniu 1970 roku zaskoczył wszystkich,

0: być mieszanką delikatności i zadziorności. Czyżby szykowała się rewolucja w świecie polskiej muzyki? Czas pokaże, czy solowa Kasia przyćmi duetowe sukcesy. Ray Wilson, były frontman Genesis, znalazł swoje miejsce na ziemi w Poznaniu, uciekając przed brytyjskim showbiznesem, który traktował go jak produkt. Po brutalnym rozstaniu z zespołem, które przypominało bardziej zerwanie przez SMS niż profesjonalne pożegnanie, Wilson odnalazł spokój na Jeżycach. Zamiast błyszczeć na stadionach, woli teraz grać w teatrach i domach kultury, ciesząc się pełną niezależnością. W Poznaniu stworzył nowy muzyczny dom, udowadniając, że można odnieść sukces na własnych zasadach, z dala od blichtru i presji wielkiego showbiznesu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła główna wygrana w zdrabce Big Zdrab, gdzie szczęśliwy gracz zdobył 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co całkowicie odmieniło jego życie. To kolejny dowód na to, że stołeczne kolektury często przynoszą duże wygrane. W kwietniu na terenie całego kraju odnotowano aż 21 głównych wygranych w zdrabkach. Tragiczna śmierć 4-letniego Olusia w Warszawie wstrząsnęła Polską. Chłopiec zginął, gdy drzwi tramwaju uwięziły jego nogę, a pojazd ruszył, ciągnąc go po torach. Motorniczy Robert S. został skazany na 1,5 roku więzienia, ale prokuratura uznała tę karę za zbyt łagodną i złożyła apelację, domagając się surowszego wyroku. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje. W Pniewiskach na Mazowszu wciąż żywa jest pamięć o tragicznej śmierci 12-letniego Bartka S. W 2012 roku chłopiec podczas jazdy na rowerze wjechał między przyczepy ciągnika rolniczego i zmarł w szpitalu. Dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mieszkańcy wsi do dziś wspominają uśmiechniętego chłopca. Babcia Bartka, pani Teresa, wciąż nie może pogodzić się z jego stratą.
2: Budowa pierwszego tunelu tramwajowego i podziemnego przystanku w Warszawie zbliża się do końca. Tunel został już połączony z halą peronową przy Dworcu Zachodnim. Prace konstrukcyjne mają zakończyć się w czerwcu, a całość inwestycji planowana jest na jesień. Nowa trasa tramwajowa połączy Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem, a linia numer 14 będzie obsługiwać podziemny przystanek przy stacji Warszawa Zachodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek w Miszewku Strzałkowskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, po czym został przewieziony do szpitala. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drogach, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego. Apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych i przestrzeganie przepisów. 17-letni Dominik, który w lutym uległ poważnemu wypadkowi na stacji kolejowej, zakończył leczenie szpitalne i wraca do domu. Chłopak stracił obie nogi i palce u ręki, ale dzięki wsparciu lokalnej społeczności i zbiórce funduszy możliwa będzie jego dalsza rehabilitacja. Fundacja Podaruj Dobro dziękuję wszystkim zaangażowanym i zapowiada kontynuację pomocy. Przed Dominikiem teraz kolejny etap. Walka o sprawność i powrót do codzienności. Holenderska policja intensywnie poszukuje 14-letniego Maxima, który zaginął 18 kwietnia w Apeldoorn. Chłopiec ostatnio widziany był na szarym rowerze Stella, ubrany w dresowe spodnie Nike, czarną kurtkę i trampki. Istnieje podejrzenie, że może przemieszczać się przez Niemcy w kierunku Polski. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu nastolatka.
2: W Tatrach trwa prawdziwe oblężenie turystów, przyciągniętych wiosenną aurą i niemal letnimi temperaturami. Mimo ciepłej pogody, w wyższych partiach gór wciąż zalega nawet do 100 cm śniegu, a powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak niebezpieczne może być lekkomyślne podejście do górskich wędrówek, gdy turyści wybierają się na oblodzone szlaki w nieodpowiednim obuwiu. Internauci ostrzegają, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może prowadzić do groźnych wypadków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W sobotę Kraków stał się centrum obchodów Dnia Flagi. Na Błoniach powstała ogromna mapa Polski, złożona z 4000 flag, a główną atrakcją było wykonanie hymnu narodowego przez Dodę w nowej aranżacji. Wydarzenie zorganizowane przez krakowski magistrat i RMF FM przyciągnęło tłumy, a uczestnicy mogli zrobić zdjęcia na specjalnie przygotowanych punktach fotograficznych. Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wraz z harcerzami rozdawał biało-czerwone flagi mieszkańcom.
2: A paszka podarowana pierwszej damie przez posła Łukasza Litewkę stała się symbolem pamięci i uważności. Historia tego gestu rozpoczęła się 3 lutego podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. A paszka, początkowo elegancki dodatek, z czasem nabrała głębszego znaczenia, stając się cichym komunikatem o wartościach. Podczas pogrzebu posła Litewki jej obecność była wyrazistym znakiem pamięci i hołdu dla jego zaangażowania społecznego.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do wybuchu na terenie huty ArcelorMittal Poland, co spowodowało pożar instalacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację opanowano w ciągu kilkudziesięciu minut. W wyniku zdarzenia nadpalonych zostało kilka samochodów, ale nie było potrzeby zatrzymywania pracy zakładu. Obecnie trwa ustalanie przyczyn incydentu.
2: W Dąbrówce doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami. Krzysztof S. został skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo Artura, związanego z Mileną, którą Krzysztof prześladował. Mężczyzna nie mógł zaakceptować związku Mileny i Artura, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Sąd nakazał również wypłatę ponad 1 000 000 zł odszkodowania rodzinie ofiary.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego Olka. Decyzja ta jest wynikiem zażalenia rodziny zmarłego na wcześniejsze umorzenie śledztwa. Adwokat rodziny wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy. Jednocześnie trwa proces 3 lekarzy oskarżonych o narażenie życia nastolatka, a kolejna rozprawa odbędzie się 6 maja.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 8 maja na polu golfowym Lisia Polana odbędzie się kolejna edycja turnieju Golf and Charity. Wydarzenie to wspiera działalność domów Ronalda McDonalda, które oferują bezpłatną pomoc rodzinom dzieci hospitalizowanych. Tegoroczny turniej ma na celu wsparcie budowy nowego domu przy warszawskim Instytucie Pomnik, Centrum Zdrowia Dziecka. Obiekt ten zapewni rodzinom komfortowe warunki pobytu blisko szpitala, eliminując konieczność codziennych dojazdów. W turnieju wezmą udział znani ambasadorzy, tacy jak Marcin Wójcik i Mateusz Gradecki, którzy podkreślają znaczenie bliskości rodziny w procesie zdrowienia dziecka. Wydarzenie łączy sport z edukacją, oferując także Akademię Golf and Charity dla początkujących.
2: W 2026 roku uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale także od całej sytuacji finansowej, w tym wydatków, zobowiązań i formy zatrudnienia. Osoby zarabiające 5000 zł netto mogą liczyć na kredyt w wysokości od 200 do 400 tysięcy zł, ale tylko przy braku innych zobowiązań. Singiel potrzebuje zwykle od 6,5 do 15 tysięcy zł netto, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Każdy bank stosuje własne modele oceny ryzyka, co oznacza, że decyzje mogą się znacznie różnić. Kluczowe jest także, by rata kredytu nie przekraczała 30% miesięcznego dochodu, co jest istotne w kontekście zmiennych stóp procentowych. Od 30 kwietnia do 3 maja w Polsce obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek o masie powyżej 12 ton. Ma to na celu poprawę płynności ruchu podczas majówki. Zakaz nie dotyczy transportu żywności, leków, żywych zwierząt oraz pojazdów służb ratunkowych. Kierowcy ciężarówek muszą również pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych, za którego złamanie grożą mandaty do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przewoźnicy mogą zostać ukarani grzywną do 2000 zł za naruszenie zakazu ruchu. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży w okresie majówki. Od 1 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące urlopów, które mogą przynieść pracownikom nawet 6 dodatkowych dni wolnego. Zmiany w kodeksie pracy pozwalają na wliczenie do stażu pracy nie tylko umów o pracę, ale także innych form zatrudnienia, takich jak umowy zlecenie czy działalność gospodarcza. Kluczowe jest, aby w tamtym czasie były odprowadzane składki do ZUS. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie wniosku o specjalne zaświadczenie z ZUS. Do tej pory złożono już ponad 572 tysiące wniosków, co pokazuje duże zainteresowanie pracowników. Dodatkowe dni urlopu to nie jedyna korzyść. Dłuższy staż może oznaczać także wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Eksperci radzą, by zmienić podejście do planowania urlopów. Popularny schemat od poniedziałku do piątku może prowadzić do stresu i zmęczenia. Coraz więcej osób wybiera urlop od środy do środy, co pozwala na spokojne przygotowania i łagodny powrót do pracy. Taki układ zmniejsza chaos i nerwy, a organizm ma czas na przestawienie się z trybu pracy na odpoczynek. Idealnie, jeśli urlop trwa 2 tygodnie z dodatkowym wolnym po powrocie. To sposób na prawdziwy wypoczynek i regenerację. Rynek pracy przechodzi głęboką transformację z powodu automatyzacji i sztucznej inteligencji. Według raportu World Economic Forum do 2030 roku znikną miliony miejsc pracy, głównie te oparte na powtarzalnych zadaniach. Zawody, takie jak kasjerzy, pracownicy call center i osoby wprowadzające dane, są najbardziej zagrożone. Jednocześnie powstaną nowe stanowiska, szczególnie dla specjalistów AI, ekspertów cyberbezpieczeństwa i osób z umiejętnościami cyfrowymi. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych wyzwań, rozwijając umiejętności analityczne i kreatywne. Automatyzacja nie tylko eliminuje zawody, ale także zmienia ich zakres, co wymaga elastyczności i gotowości do ciągłego rozwoju.
1: Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w ramach akcji charytatywnej Łatwogang wspieranej przez BDOS-a. W tym samym czasie XTB ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto wynoszącym 535 milionów złotych. Przychody operacyjne firmy przekroczyły 1 miliard złotych, a liczba nowych klientów sięgnęła 370 tysięcy. Mimo tych sukcesów akcje XTB spadły o około 4%, co może być efektem realizacji zysków przez inwestorów. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych i planuje wejście na rynek kryptowalut. XTB pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie, a jej działania pokazują, że sukces finansowy może iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Racibórz staje się ważnym punktem na mapie polskiego przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa i Jelcz, Spiętus Ojotuan OOO, podpisały kluczowe dokumenty, które mają zwiększyć moce produkcyjne i rozwój lokalnej gospodarki. Jelcz przejmie infrastrukturę po Rafako, co pozwoli na szybkie uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Planowane jest także połączenie z RFK, z PTS, z OOO, co ma zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność. Inwestycja przyniesie ponad 500 nowych miejsc pracy, a produkcja w Raciborzu ma ruszyć jeszcze w tym roku. To strategiczny krok dla wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego i lokalnej gospodarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku Barw Szczęścia rodzina Pyrków przeżyje chwilę grozy. W piwnicy ich domu dojdzie do niebezpiecznego wybuchu petard, a Joasia bez wahania oskarży o to swojego syna. Jednak prawdziwym winowajcą okaże się Lucyna, która coraz bardziej manipuluje domownikami. Jej działania doprowadzą do konfliktów w rodzinie, a nawet do tego, że Emil zostanie nakłoniony do wzięcia winy na siebie. Czy Joasia i Hubert zorientują się, że Lucyna nie jest tą ciepłą staruszką, za którą ją uważali? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 na TVP 2. To będzie emocjonujący wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 3384 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Maciej Wilk, bezwzględny deweloper, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. W środę, 20 maja o godzinie 25, widzowie zobaczą, jak Wilk zmusza Agatę do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania na jego osiedlu Zielone Szczęście. Agata stanie przed trudnym wyborem. Lojalność wobec brata Huberta, czy marzenie o własnym mieszkaniu z Ignacym. Konflikt w rodzinie Pyrków zaostrza się, a Lucyna Zwierzchowska dodatkowo podsyca napięcia. Hubert czuje się zdradzony i nieufny wobec siostry. Czy Agata zdoła przekonać Huberta do swoich racji? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na antenie TVP 2.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 90. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 maja o 17.20 na TVP 2. Cichan staje przed trudnym wyborem, gdy jego była żona Bejza manipuluje Hanser, udając ciążę. Hanser, nieświadoma intrygi, wspiera Bejzę, odradzając jej aborcję. Cichan, zdeterminowany, by chronić ukochaną, postanawia odsunąć ją od Bejzy. Sytuacja zaostrza się, gdy Cichan podsłuchuje rozmowę kobiet o aborcji. Bejza stawia ultimatum, a Cichan zabiera Hanser do domu jej brata, by zapobiec ujawnieniu prawdy. W biurze przyjaciele namawiają Cichana, by wyznał prawdę Hanser, ale on jest rozdarty między miłością do żony a odpowiedzialnością za dziecko.
0: M jak miłość zaskakuje fanów. W nadchodzącym sezonie, który pojawi się jesienią 2026 roku, wszyscy z niecierpliwością czekają na ślub Anity i Kamila. Choć para jest razem od 5 lat, decyzja o ślubie wciąż pozostaje tajemnicą. Melania Grzesiewicz, odtwórczyni roli Anity, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny na Instagramie, pokazując piękny pierścionek. Aktorka podzieliła się tą radosną nowiną podczas majówkowego wyjazdu do Anglii. Czy scenarzyści zdecydują się na ślub Anity i Kamila w serialu? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Niespodzianki są na porządku dziennym, więc emocji na pewno nie zabraknie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość w odcinku 1932, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP 2, przyniesie sporo emocji. Marcin Chodakowski znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy jego szefowa, Elżbieta Domańska, postanowi go uwieść. Nie zniechęci jej nawet fakt, że Marcin jest żonaty. Jakub, przyjaciel Marcina, szybko zorientuje się, że Domańska ma wobec niego nieczyste zamiary. Marcin, pełen obaw, będzie musiał ukrywać prawdę przed swoją żoną Kamą, by nie wywołać zazdrości. W tajemnicy przed Kamą Chodakowski wróci do pracy jako detektyw, by pomóc Jakubowi w śledztwie. Czy uda mu się uniknąć kłopotów z szefową i zachować spokój w małżeństwie?
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł i Agnes spędzą pierwszą wspólną noc. Emisja tego odcinka odbędzie się 18 maja o godzinie 20.55 na TVP 2. Agnes przyjedzie do Warszawy, by pomóc Pawłowi, który zmaga się z chorobą i trudnościami po stracie ukochanej Franki. Jej obecność i wsparcie będą dla niego nieocenione, pomagając mu przełamać się i obejrzeć filmiki nagrane przez Frankę przed jej śmiercią. Te wzruszające nagrania poruszą nie tylko Pawła, ale także Agnes, która wyzna, że prawdziwą miłością darzy tylko Antosia. To wyznanie zbliży rodzeństwo do siebie jak nigdy wcześniej. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: W najnowszym 4208 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu podczas szkolnego przedstawienia. Junior, pełen napięcia, wybucha na oczach publiczności, konfrontując się z trenerem. W tle bohaterowie zmagają się z trudnościami w areszcie i próbują rozwikłać zagadkę kradzieży, która dotknęła rodzinę Ziębów. Damian ponownie staje się ofiarą przemocy, ale ratuje go przesyłka od żony. Sławek zdobywa nagranie, które może pomóc w rozwiązaniu sprawy kradzieży. Tymczasem relacje między postaciami stają się coraz bardziej skomplikowane, a nowe problemy pojawiają się na horyzoncie. Odcinek zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: 1932 odcinku M jak miłość Kama zrozumie, że zmuszając Marcina do zmiany pracy, popełniła ogromny błąd. Marcin, porzucając zawód detektywa, traci radość życia, a jego nowa praca w korporacji przytłacza go. Elżbieta, jego przełożona, nie zamierza łatwo zrezygnować z Marcina i próbuje go uwieść. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a Kama zaczyna dostrzegać prawdziwe zagrożenie. Aneta otwiera jej oczy na to, że niebezpieczeństwo wcale nie zniknęło, a jedynie przybrało inną formę. Spotkanie z Elżbietą w salonie fryzjerskim uświadamia Kamie, że jej mąż jest wciąż w niebezpieczeństwie. Emocje sięgają zenitu, a prawda wkrótce wyjdzie na jaw.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Barbara Blida, była minister gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz wieloletnia posłanka, zmarła tragicznie 25 kwietnia 2007 roku podczas próby zatrzymania przez ABW. Jej śmierć wywołała falę kontrowersji i długotrwałe dochodzenia, które rzuciły cień na polską scenę polityczną. Sejmowa Komisja Śledcza rekomendowała postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Jednak ostatecznie do tego nie doszło. Rodzina Blidy przez lata walczyła o wyjaśnienie okoliczności jej śmierci, twierdząc, że była zaszczuta.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami, co może prowadzić do poważnych zmian w partii. Mateusz Morawiecki, były premier, rozważa budowanie własnej pozycji, co może skutkować stworzeniem nowych struktur organizacyjnych. Ekspert, dr Rafałowski, podkreśla, że napięcia są autentyczne, a podział w partii może otworzyć drogę do nowych układów politycznych. Wciąż nie wiadomo, czy niedawne porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Morawieckim będzie trwałe.
0: Po 4 latach od tragicznego wydarzenia w Highland Park, sąd hrabstwa Lake skazał Nicholasa Cabana i Jacoba Firestone'a za zabójstwo drugiego stopnia Matthew Ascaridisa. Do tragedii doszło we wrześniu 2022 roku, gdy Ascaridis został brutalnie pobity na plaży Fort Sheridan. Proces trwał 6 dni, a wyrok zapadnie 18 czerwca. Sprawcom grozi od 4 do 20 lat więzienia.
2: Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hortensje, popularne w polskich ogrodach, wymagają regularnego podlewania i odpowiedniego nasłonecznienia. Kluczowe jest także systematyczne nawożenie, które można przeprowadzić za pomocą ekologicznych odżywek, takich jak mieszanki z mniszka lekarskiego czy drożdży. Te naturalne metody wspierają wzrost roślin i chronią je przed chorobami. Okres kwitnienia hortensji trwa od czerwca do września, a ich imponujące kwiatostany przyciągają wzrok przez całe lato.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Illinois zbadali, w jakich zawodach najczęściej można spotkać osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Okazało się, że psychopaci często wybierają zawody związane z bezpośrednim kontaktem z przedmiotami, takie jak mechanik czy elektryk. Z kolei osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości preferują kariery w polityce i sztuce, gdzie mogą zdobyć uznanie i wysoki status społeczny. Badania pokazują, że cechy osobowości mogą wpływać na wybory zawodowe. Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni, szczególnie na zachodzie kraju. W sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie, gdzie termometry pokażą od 12 do 15 stopni. Zachodnia Polska nadal będzie cieszyć się cieplejszą pogodą, z temperaturami do 21 stopni. Podstawowe koszulki z Pepco stały się prawdziwym hitem sprzedażowym. Klientki doceniają je za uniwersalny krój, przyjemny materiał i wyjątkowo niską cenę, wynoszącą około 10 zł. Te bawełniane t-shirty idealnie wpisują się w modę na minimalizm i kapsułowe szafy, oferując wszechstronność i komfort. Dzięki temu szybko znikają z półek, stając się nieodłącznym elementem wielu stylizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niewłaściwe rozmrażanie mięsa może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Rozmrażanie w temperaturze pokojowej sprzyja namnażaniu się bakterii, co zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Najlepiej rozmrażać mięso powoli w lodówce, co zapewnia równomierne rozmrożenie i minimalizuje ryzyko. Ważne jest także, by nie zamrażać ponownie raz rozmrożonego mięsa. Specjaliści psychoterapii uzależnień wciąż czekają na ustawowe uregulowanie swojego zawodu, co prowadzi do problemów płacowych i zniechęca do pracy w tej dziedzinie. Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, pytając o losy gotowego projektu ustawy, który miał trafić do resortu już w zeszłym roku. Środowisko zawodowe ostrzega, że brak regulacji może skutkować drastycznym niedoborem specjalistów w przyszłości. Posłanka domaga się jasnych deklaracji dotyczących przyszłości zawodu i działań zapobiegających dalszemu wykluczeniu płacowemu.
0: Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto przeprowadzić wiosenne porządki w szafie. To doskonała okazja, by schować zimowe ubrania i zrobić miejsce na lżejsze stylizacje. Eksperci radzą, by przy okazji przejrzeć garderobę i pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy. Dzięki temu zyskamy więcej przestrzeni i łatwiej będzie nam kompletować codzienne stroje.
2: Blisko 500 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę poniżej 1800 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o 30 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Seniorzy w Warszawie, z którymi rozmawiał reporter, zmagają się z trudnościami finansowymi, często nie mogąc związać końca z końcem. Wielu z nich musi dorabiać, a ich rozgoryczenie sytuacją jest ogromne. Apelują do rządzących o zrozumienie i poprawę warunków życia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 5 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 9 stopni i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: piękne figury. Wśród uczestniczek znalazły się także inne znane panie, jak Sylwia Bomba czy Maja Chyży, które również nie stronią od medycyny estetycznej. Cóż, joga i skalpel to teraz najlepsze przyjaciółki gwiazd.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i obecnie gwiazda Tańca z Gwiazdami, szykuje się do ujawnienia tajemnicy, która może wstrząsnąć widzami. W najbliższym odcinku zamierza zdradzić, co naprawdę stoi za jego udziałem w programie. Choć na razie milczy na temat szczegółów, zapowiada, że to coś bardzo osobistego i istotnego. Czyżby taniec miał być dla niego czymś więcej niż tylko krokiem na parkiecie?
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Senyszyn znów w centrum uwagi, tym razem z ostrą krytyką przeciwników edukacji seksualnej. Według niej niezdrowe emocje wobec tego tematu mogą mieć tylko osoby o wypaczonym podejściu. Polityczka nie szczędziła słów, porównując rozdzielenie edukacji zdrowotnej od seksualnej do nauczania medycyny bez omawiania części chorób. W jej opinii brak wiedzy to prosta droga do problemów, a młodzi ludzie muszą być świadomi zagrożeń, takich jak choroby weneryczne czy zły dotyk.
0: Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny, odsłania kulisy swojego życia w nowym dokumencie. Ale to jej syn Alan kradnie show. Młody artysta nie owija w bawełnę i zdradza, że praca na planie była daleka od ideału. Choć początkowo kamery były jak niechciani goście, szybko stały się częścią rodziny, a cała przygoda okazała się wyjątkowa. Wszystko zaczęło się w Tajlandii, co nadało produkcji egzotyczny klimat. A Alan podkreśla, że to dla niego nie tylko projekt, ale osobista podróż pełna wspomnień.
1: Kiefer Sutherland, znany jako nieustraszony Jack Bauer, znowu zaskakuje. Tym razem nie na ekranie, ale na scenie warszawskiej Stodoły, gdzie już 27 kwietnia zagra koncert. Fani mogą spodziewać się nie tylko znanych hitów, ale i przedsmaku nowego albumu Grey, który ma pojawić się w maju. Czyżby aktor zamierzał porzucić Hollywood na rzecz muzycznej kariery? Cóż, czas pokaże. Ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Kto by pomyślał, że zanim Black Sabbath stało się ikoną heavy metalu, istniało jako Earth zespół o zupełnie innym brzmieniu. Właśnie teraz, po latach, wczesne nagrania tej formacji wracają do prawowitych właścicieli dzięki Sharon Osbourne, która dogadała się z dawnym menedżerem.

0: czekać i śledzić media społecznościowe, by nie przegapić żadnych nowinek.
1: Paula Roma znowu uderza w czułe struny serc swoim najnowszym singlem Więcej czasu na miłość. Czyżby ktoś w końcu zauważył, że w dzisiejszym świecie brakuje nam czasu na to, co naprawdę ważne? Utwór, stworzony z Leonem Krześniakiem, przypomina o emocjonalnym oddaleniu i odkładaniu bliskości na później. Premiera albumu z resztek już 22 maja, więc może warto zatrzymać się na chwilę i posłuchać, zanim będzie za późno.
2: Summer Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 7 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowych Szpakach w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 3-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez ciągnik rolniczy kierowany przez jego ojca podczas próby podłączenia przyczepy. Mimo szybkiej interwencji ratowników chłopca nie udało się uratować. Ojciec dziecka w szoku trafił do szpitala, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podziemny korytarz pod ulicą Targową w Warszawie został zamurowany. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców, którzy alarmowali o nielegalnych działaniach i zagrożeniach w tym miejscu. Władze miasta postanowiły zlikwidować tunel, który od dawna uchodził za centrum przestępczości. To część szerszej polityki miejskiej, która odchodzi od budowy podziemnych przejść na rzecz bezpieczniejszych rozwiązań naziemnych. W województwie mazowieckim pojawił się nowy fotoradar na DK10 w Sierpcu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od początku 2026 roku w regionie zamontowano już kilka takich urządzeń, w tym na DK60 w Grabinie i Goślicach oraz na DK50 w Rębowie. Dodatkowo wprowadzono nowe odcinkowe pomiary prędkości na kluczowych trasach, takich jak S8 i A2, a także system Red Light na DK92 w Kożuszkach Parcel. Sieć monitoringu drogowego na Mazowszu dynamicznie się rozwija. W centrum Warszawy kierowca autobusu linii 517, pan Andrzej, uratował życie młodej pasażerki, która straciła przytomność. Przerwał kurs, by przeprowadzić reanimację do przyjazdu karetki. Jego bohaterska postawa spotkała się z uznaniem miejskich zakładów autobusowych oraz internautów, którzy apelują o nagrodę dla kierowcy. Wszyscy czekają na dalsze informacje o stanie zdrowia uratowanej dziewczyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabierzowie pod Krakowem padła główna wygrana w zdrabce Viva La Casa, przynosząc szczęśliwcowi 1 000 000 zł. Zwycięzca zainwestował jedynie 20 zł, co uczyniło go nowym polskim milionerem. Dzięki tej wygranej Zabierzów znalazł się na mapie miejsc z najwyższymi nagrodami totalizatora sportowego. Od początku roku zdrabki przyniosły już kilka imponujących wygranych, co pokazuje rosnące zainteresowanie tą formą rozrywki. Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło wystawę Gotyk w Karpatach, która prezentuje niemal 100 dzieł sztuki z 10 krajów. Ekspozycja, przygotowywana przez 6 lat, ukazuje region Karpat jako wspólną przestrzeń artystyczną średniowiecza. Wśród unikatów znajduje się krucyfiks z Siedmiogrodu oraz rzeźba ze Świątnik Górny, która okazała się oryginałem. Wystawę można zwiedzać do 9 sierpnia.
2: Tegoroczne egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki mają być łatwe i proste, jak przewiduje jasnowidz Krzysztof Jackowski. Uczniowie zmierzą się z nimi już 4 i 5 maja. Jackowski sugeruje, że na egzaminie z polskiego pojawi się lalka Bolesława Prusa oraz pozytywizm, a z matematyki mogą być zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Czy te przewidywania się sprawdzą? Dowiemy się już wkrótce.
1: Rok temu we wsi Krasne Lasocice pod Limanową doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 10-letni Dawid F. Chłopiec został potrącony przez 23-letniego Dariusza H., który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został skazany na 8 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Rodzina Dawida otrzyma także 70 tysięcy złotych odszkodowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 57-letni kierowca, który spowodował śmiertelny wypadek z udziałem Łukasza Litewki, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura rozważa wniosek o tymczasowe aresztowanie ze względu na ryzyko matactwa i obawę ucieczki. Wstępne badania nie wykazały obecności substancji psychoaktywnych, a pojazd był sprawny technicznie.
2: W centrum Szczecina przez ponad rok pies żył samotnie w mieszkaniu, podczas gdy jego właścicielka przebywała na Islandii, wysyłając jedynie 10 zł miesięcznie na jego utrzymanie. Sprawę ujawnili wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy po anonimowym zgłoszeniu odkryli dramatyczne warunki, w jakich przebywało zwierzę. Pies został zabezpieczony i przewieziony do schroniska, a TOS zapowiada zgłoszenie sprawy na policję jako porzucenie zwierzęcia. Internauci wyrażają oburzenie i współczucie dla psa, który teraz potrzebuje opieki i odbudowania zaufania do ludzi.
1: Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Zatrzymano 4 mężczyzn podających się za Somalijczyków oraz 27-letniego obywatela Ukrainy, który zorganizował transport za wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni zostali odesłani na Litwę, a Ukrainiec skazany na rok więzienia w zawieszeniu, grzywnę i zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 5 lat. Straż Graniczna podkreśla skuteczność wzmocnionych kontroli przy zachodniej granicy. budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja turystyczna. Drewniana kładka nad zbiornikiem wodnym. Promenada o długości 180 metrów, będąca częścią polsko-czeskiego projektu, ma przyciągać turystów swoim wyjątkowym wyglądem, szczególnie po zmroku. Konstrukcja łączy oba brzegi Stawu i oferuje miejsce do relaksu w otoczeniu kwitnących lilii wodnych. Inwestycja ma na celu ożywienie ruchu turystycznego i podkreślenie walorów uzdrowiska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 7 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jesús Imaz stał się najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy, zdobywając 110 goli. Były król strzelców, Igor Angulo, chwali jego instynkt strzelecki i profesjonalizm, podkreślając, że wiek nie przeszkadza mu w utrzymaniu formy. Przed Jagiellonią hitowy mecz z Górnikiem, w którym obie drużyny mają duże ambicje, a wynik może zależeć od szczegółów. Angulo kibicuje Górnikowi w walce o mistrzostwo i Puchar Polski. Lamine Yamal, gwiazda FC Barcelony, doznał kontuzji mięśnia podczas meczu z Celtą Vigo, co wyklucza go z gry do końca sezonu. Jego występ na Mistrzostwach Świata, które zaczynają się 11 czerwca, jest poważnie zagrożony. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Barcelony, a zwycięskiego gola z rzutu karnego strzelił właśnie Yamal. Szczegółowe badania mają dać odpowiedź na pytanie o jego szanse na udział w mundialu. Rząd Anglii i Szkocji podjął decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia pubów na czas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej, który odbędzie się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, rozpocznie się 11 czerwca i po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 drużyn. Ze względu na różnicę czasu, wiele meczów będzie rozgrywanych w nocy, dlatego puby będą mogły działać do pierwszej lub drugiej w nocy. Anglia zagra w grupie L z Chorwacją, Ganą i Panamą, a Szkocja w grupie C z Brazylią, Marokiem i Haiti.
2: Adam Małysz zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Decyzję tłumaczył różnicami w wizji zarządzania z obecnym zarządem oraz niechęcią do chodzenia po trupach. Na jego miejsce kandydować ma Apoloniusz Tajner, były trener Małysza.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Decker Dean, 25-letni skoczek narciarski z USA, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jeszcze na początku roku brał udział w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, jednak przyznał, że stracił motywację do rywalizacji na najwyższym poziomie. Dean zadebiutował w Pucharze Świata w 2021 roku, a w swojej karierze wystąpił między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W ostatnich sezonach jego forma spadła, co wpłynęło na decyzję o zakończeniu kariery. Iga Świątek kontynuuje rywalizację na turnieju WTA w Madrycie, gdzie pewnie pokonała Darię Snigur i awansowała do kolejnej rundy. W sztabie naszej tenisistki zabrakło Darii Abramowicz, co wywołało spekulacje. Menedżerka Igi, Daria Sulgostowska, wyjaśniła, że nieobecność Abramowicz spowodowana jest problemami zdrowotnymi, a psycholożka dołączy do zespołu w Rzymie.
2: Jakub Moder, polski pomocnik Feyenoordu Rotterdam, ponownie zmaga się z kontuzją i nie zagra już w tym sezonie. Trener Robin van Persie potwierdził, że Moder opuści sobotni mecz i najprawdopodobniej resztę rozgrywek. Feyenoord, walczący o wicemistrzostwo, musi radzić sobie bez niego, odpierając nacisk NEC Nijmegen i FC Twente. Drużyna nie ma już szans na dogonienie liderującego PSV Eindhoven. W Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł i aktywista Łukasz Litewka. Został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-latka, który prawdopodobnie zasnął lub stracił przytomność. Śmierć Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, a w mediach społecznościowych żegnają go znane postaci, w tym siatkarz Marcin Możdżonek i piłkarz Jakub Rzeźniczak. Rzeźniczak, poruszony stratą, udał się do świątyni, by pomodlić się za zmarłego posła.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski ponownie spędził cały mecz na ławce rezerwowych Barcelony, co wywołało ostrą krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski zarzuca trenerowi Hansiemu Flickowi zbyt intensywne treningi i brak szacunku dla polskiego napastnika. Tomaszewski sugeruje, że Lewandowski powinien rozważyć zmianę klubu, wskazując na Juventus jako potencjalne nowe miejsce dla kapitana biało-czerwonych. Sytuacja Lewandowskiego budzi niepokój wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Maria Szarapowa ponownie przyciągnęła uwagę internautów, publikując w mediach społecznościowych zmysłowe zdjęcia w śmiałej kreacji. Była gwiazda tenisa, znana z urody i elegancji. Zakończyła karierę 6 lat temu, ale wciąż wzbudza zachwyt. Jej majątek, głównie z kontraktów reklamowych, wynosi 325 milionów dolarów. Obecnie Szarapowa cieszy się spokojnym życiem na emeryturze, planując sformalizować związek z Aleksandrem Gilkesem. Mateusz Gamrot, czołowy polski zawodnik MMA, po zwycięstwie nad Estebanem Ribowiczem, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kariery. Gamrot podkreślił, że każda porażka to lekcja, a jego celem jest dominacja przeciwników dzięki umiejętnościom zapaśniczym. Mimo 36 lat planuje intensywnie trenować i startować w Mistrzostwach Świata w brazylijskim jiu-jitsu oraz kolejnych walkach UFC. Zawodnik ceni szacunek i zasady fair play, co odróżnia go od powszechnego w MMA trash-talku.
1: Rapper Beddoes wraz z 11-letnią Mają Mecan zainicjowali akcję charytatywną na rzecz Fundacji Cancer Fighters, tworząc piosenkę Ciągle tutaj jestem. W ramach tej inicjatywy twórca internetowy Łatwogang zorganizował 9-dniowy stream, który przyciągnął uwagę wielu znanych osób, w tym Roberta Lewandowskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników zebrano już ponad 13 milionów złotych. Finał akcji zaplanowano na 26 kwietnia, a wydarzenie zakończy się specjalną licytacją gadżetów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 9 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relację z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1929 odcinku, który już za nami, Kama była w siódmym niebie, gdy Marcin zmienił pracę na jej prośbę. Jednak jego nowa rola jako asystent eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego nie przynosi mu satysfakcji. W 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, sytuacja się zaostrzy. Kama zacznie dostrzegać, że coś jest nie tak, a jej mąż nie jest szczęśliwy. Dodatkowo nowa szefowa Marcina, Elżbieta Domańska, zacznie się nim interesować. Co może zagrozić ich małżeństwu? Czy Kama pożałuje swojej decyzji o naciskaniu na zmianę pracy przez Marcina? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 50. odcinku Farmy emocje sięgną zenitu. Henryk i Aksel zmierzą się z Wojtkiem i Rafałem w pojedynku, który może zmienić wszystko. Stawka jest ogromna, bo jeden z najbardziej wyrazistych uczestników może odpaść z programu. Widzowie zastanawiają się, czy zadanie, które wydaje się czysto fizyczne, nie kryje w sobie czegoś więcej. Aksel, choć na zapowiedziach wygląda na faworyta, może nie mieć tak łatwej drogi do zwycięstwa. Za kulisami dojrzewają dwa różne scenariusze, a każdy ruch uczestników może być częścią większej układanki. Rada Farmy, zamiast uspokoić sytuację, jeszcze bardziej ją podgrzeje. Wieczór przyniesie nowe napięcia i może całkowicie zmienić układ sił w grupie.
1: Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Show, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają niewielkie zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 5 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym kryzysem, gdyż nie wszyscy posłowie koalicji zamierzają poprzeć minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę w głosowaniu nad wotum nieufności. Polska 2050 i PSL mają zastrzeżenia do jej działań, co prowadzi do napięć w koalicji. Premier Tusk postawił ultimatum. Albo Polska 2050 poprze minister, albo opuści rząd. Tymczasem CBA zabezpieczyło dokumenty w Ministerstwie Klimatu w związku z dochodzeniem dotyczącym programu Czyste Powietrze.
3: 22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną strzelnicę wozów bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Modernizacja, przeprowadzona przez żołnierzy 5. Batalionu Saperów, obejmowała utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych i nowego kierunku strzelania. Dzięki temu obiekt umożliwia teraz szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej, co znacznie zwiększa jego potencjał szkoleniowy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa brygady. Debbie Dickinson, znana supermodelka i aktorka, ma polskie korzenie, które odegrały kluczową rolę w jej życiu. Jej dziadkowie przybyli do USA z Polski w 1895 roku, a rodzina osiedliła się w Pensylwanii, gdzie prowadzili tawernę. Debbie rozpoczęła karierę jako gimnastyczka, a później zdobyła międzynarodową sławę w modelingu i filmie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, ale planuje kolejną wizytę w Polsce i poszukuje tam możliwości zawodowych.
2: Małgorzata i Dariusz Orzechowscy, mieszkający od ponad 20 lat w Nowym Jorku, zostali wybrani marszałkami Parady Pułaskiego. Poprowadzą kontyngent z Ridgewood, największego skupiska Polonii w mieście, podczas uroczystości na 5. Alei. Orzechowscy podkreślają, że to dla nich ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony lokalnej społeczności. Parada Pułaskiego odbędzie się 4 października, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji w USA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Domowe sposoby na czyszczenie toalety mogą być równie skuteczne jak sklepowe detergenty. Wystarczy połączyć ocet spirytusowy, proszek do prania i sól, by stworzyć pastę, która usunie osady i nieprzyjemne zapachy. Po nałożeniu mieszanki na zabrudzone powierzchnie i pozostawieniu jej na kilka godzin wystarczy przetrzeć wszystko szczotką. Regularne stosowanie tej metody pozwala uniknąć używania chemii z marketu, zapewniając czystość i świeżość w łazience.
2: Posłanka Urszula Pasławska wnioskuje o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki, argumentując, że obecny system jest przestarzały i generuje niepotrzebne koszty. Wskazuje, że matematyka jest najczęściej oblewanym przedmiotem, a przymus jej zdawania zmusza rodziny do wydatków na korepetycje, co pogłębia nierówności społeczne. Pasławska podkreśla, że w dobie sztucznej inteligencji nacisk na manualne obliczenia jest nieaktualny, a edukacja powinna skupić się na krytycznym myśleniu i analizie danych. Posłanka pyta Ministerstwo Edukacji o sens utrzymywania obecnych wymogów i możliwość wprowadzenia zmian już w roku szkolnym 2026-27.
3: Zbliżają się matury, a abiturienci już za kilka dni przystąpią do egzaminów z języka polskiego i matematyki. Jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa uspokaja, że tegoroczne testy będą łatwe. Z języka polskiego można spodziewać się tematów związanych z pozytywizmem i lalką Bolesława Prusa. W matematyce mogą pojawić się zadania ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak baran, byk, lew, skorpion i koziorożec, mają trudności z przyznaniem się do błędów. Duma i silne przekonanie o własnej racji sprawiają, że słowo przepraszam rzadko przechodzi im przez gardło. Barany i lwy często unikają odpowiedzialności, podczas gdy byki i koziorożce wolą bronić swojego stanowiska. Skorpiony natomiast mogą manipulować sytuacją, by uniknąć przyznania się do pomyłki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kostka brukowa często traci swój urok przez brud, mech i chwasty. Istnieje jednak prosty domowy sposób na jej odświeżenie. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku, by skutecznie usunąć zabrudzenia i niechcianą roślinność. Dzięki temu kostka brukowa odzyska swój pierwotny blask, bez potrzeby sięgania po drogie środki chemiczne.
3: Folia aluminiowa, znana głównie z kuchni, zyskuje nowe zastosowania w sprzątaniu. Zgnieciona w kulkę, działa jak delikatny druciak, skutecznie usuwając zaschnięty brud z metalowych powierzchni bez użycia agresywnych detergentów. Może także polerować stalowe zlewy i baterie oraz chronić przed zabrudzeniami, gdy jest wyłożona na dnie piekarnika. To prosty sposób na oszczędność czasu i środków czystości.
2: Poduszki, z którymi mamy codzienny kontakt, mogą stać się siedliskiem bakterii i roztoczy, co wpływa na stan naszej cery i alergie. Tradycyjne pranie często niszczy poduszki i nie usuwa wszystkich zanieczyszczeń. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy posypać poduszki sodą oczyszczoną, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy, a następnie dokładnie je odkurzyć. Sok z kiszonych ogórków, często wylewany jako produkt uboczny, jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Zawiera dobroczynne bakterie wspierające mikroflorę jelitową, co może poprawić trawienie i ogólne samopoczucie. Działa również jako naturalny izotonik, dostarczając organizmowi niezbędnych elektrolitów. Warto jednak spożywać go z umiarem ze względu na wysoką zawartość soli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 8 stopni w Krakowie, z wiatrem północno-zachodnim o sile 9 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę tak samo 8 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła połączyć elegancję z luzem, prezentując się w satynowej spódnicy i oversize'owej bluzie. Kto by pomyślał, że takie zestawienie stanie się hitem wiosny 2026? Socha udowadnia, że moda to nie tylko klasyka, ale i odrobina szaleństwa.
2: Agnieszka Woźniak-Starak i Doda znów na wojennej ścieżce. Doda odkurzyła starą bójkę z toalet, twierdząc, że Agnieszka groziła jej materiałami o rodzicach. Woźniak-Starak odpowiada, nazywając Dodę kłamczuchą i sugerując, że cała afera to tylko chwyt marketingowy przed koncertem na PGE Narodowym. Cóż, nie jest łatwo wyprzedać stadion, ale czy naprawdę trzeba sięgać po takie historie?
1: Łatwogang, internetowy twórca, zorganizował 9-dniową transmisję na żywo, podczas której w kółko odtwarzany jest utwór Ciągle tutaj jestem. W tej niezwykłej akcji charytatywnej, wspieranej przez takie gwiazdy jak Doda i Oliwka Brazil, udało się już zebrać ponad 16 milionów złotych. Nawet Bieg Przemek, znany z akcji Eska, odwołuje zimę 2026, przebiegł półmaraton i zgolił włosy na oczach widzów. Dołączyła też Kasia Węsierska z Radia Eska, pokazując, że w tej walce każda złotówka ma znaczenie.
2: Dania znowu na fali. Søren Torpegaard Lund, młody talent z Gudme, ma szansę przywieźć do kraju pierwsze zwycięstwo na Eurowizji od 2013 roku. Jego utwór Før vi går hjem już teraz wzbudza emocje, a sam Søren porównywany jest do polskiego Janna. Ciekawe, czy to podobieństwo przyniesie mu szczęście na scenie w Wiedniu. Tymczasem Eurowizja 2026 zapowiada się skromniej niż zwykle. Zaledwie 35 krajów weźmie udział, a wszystko przez bojkot związany z udziałem Izraela.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót Diabeł ubiera się u Prady 2 już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Meryl Streep i Anne Hathaway znów w akcji, ale tym razem nie tylko moda jest na językach. Azjatyccy widzowie grzmią o rasizmie, zarzucając twórcom wprowadzenie krzywdzących stereotypów. Zachodni widzowie z kolei wzruszają ramionami, twierdząc, że to burza w szklance wody. Polska premiera już 1 maja, a kontrowersje tylko podgrzewają atmosferę. D4VD, znany amerykański muzyk, znalazł się w samym środku skandalu, który mógłby być scenariuszem mrocznego thrillera. W jego Tesli odkryto szczątki 14-letniej Celeste Rivas, a sam artysta został oskarżony o jej zamordowanie. Jakby tego było mało, śledczy znaleźli u niego pliki z pornografią dziecięcą. Jeśli nie udowodni swojej niewinności, może go czekać kara śmierci. Cóż, od gier komputerowych do dramatów sądowych, kariera D4VD nabrała zupełnie nowego, przerażającego wymiaru.
1: W Krakowie ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard Off Camera, gdzie na gali otwarcia pojawiła się cała plejada polskich gwiazd, a także legendarny Jim Sheridan. Ten irlandzki reżyser, znany z emocjonalnego kina, odbierze prestiżową nagrodę Pod prąd. Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników niezależnego kina, którzy będą mogli obejrzeć przedpremierowo jego najnowszy film Werdykt. Cóż, wygląda na to, że Kraków na chwilę stał się stolicą światowego kina, a celebryci z pewnością nie zawiedli swoją obecnością.
2: Bob Geldof, punkowy buntownik z Dublina, który kiedyś krzyczał na polityków i kościół, stał się globalnym aktywistą, próbującym zmieniać świat za pomocą muzyki. Jego przełomowy moment nadszedł w 1984 roku, gdy widok głodujących dzieci w Etiopii zmusił go do działania. Tak narodził się Band Aid, a później Life Aid, które zebrały miliony na pomoc potrzebującym. Jednak ironia losu sprawiła, że Geldof, który nie ufał politykom, sam stał się ikoną, niemal świętym, z tytułem Sir, przyklejonym do jego nazwiska. Teraz, mimo że świat pokochał jego aktywizm, jego muzyczna kariera pozostała w cieniu, a on sam stał się zakładnikiem własnych ideałów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jay Weinberg, były perkusista Slipknota, opowiedział o swoim tajemniczym wejściu i równie zagadkowym wyjściu z zespołu. Po prawie 10 latach grania Weinberg został wyrzucony bez żadnych wyjaśnień, co pozostawiło go w szoku. Mimo że przez lata starał się odnaleźć w zespole, zawsze czuł się jak ten nowy. Teraz, po rozstaniu z maskami Slipknota, rozwija karierę solową i dołączył do zespołu Infectious Grooves i Suicidal Tendencies. Cóż, życie w świecie rocka nigdy nie jest nudne. Travis Barker, perkusista Blink-182, znowu na tapecie. Już latem na Hulu pojawi się dokument Louder Than Fear, który obnaży jego życie po katastrofie lotniczej. To nie będzie kolejna słodka opowieść o gwieździe, ale surowa historia przetrwania. A dla fanów Blink-182 jeszcze jedna dobra wiadomość. Nowy album zespołu może być tuż za rogiem, choć na premierę czekamy już od 2025 roku. Czyżby wreszcie nadszedł czas na nowe dźwięki?
1: Stevie Nicks, mistyczna królowa rocka lat 70. była nie tylko ikoną sceny, ale i strażniczką gorzkiej prawdy o miłości w blasku fleszy. Jej związek z Lindsayem Buckinghamem, choć pełen namiętności, zakończył się spektakularnym rozstaniem, które dało światu niezapomniany album Rumors. W świecie Fleetwood Mac miłość i lojalność były jedynie kolejnymi instrumentami w twórczym chaosie. Nicks, zamiast szukać stabilizacji, oddała się muzyce, stając się głosem dla pokoleń kobiet, które w jej piosenkach odnajdywały swoje historie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 6 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wieje.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rozpoczęła się sprzedaż wejściówek na warszawskie targi obronne, które odbędą się 20 czerwca 2026 roku w centrum Expo do 21. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, oferując pokazy sprzętu, prezentacje technologii oraz możliwość rozmów z ekspertami. Dzień otwarty jest dostępny dla każdego, a mieszkańcy Warszawy z kartą warszawiaka mogą wejść za darmo. Targi mają na celu zbliżenie obywateli, instytucji i biznesu w budowaniu skutecznego systemu bezpieczeństwa. Mieszkańcy gmin Tarczyn i Prażmów protestują przeciwko planowanej autostradzie A50, która może zniszczyć ich domy i lasy. Budowa ma rozpocząć się w 2033 roku, ale wciąż nie zdecydowano, którędy dokładnie przebiegnie trasa. Mieszkańcy domagają się, by droga powstała wzdłuż istniejącej Krajowej 50, co zminimalizowałoby szkody. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie głosy są brane pod uwagę, ale nie przekonuje to protestujących.
2: W Nowych Szpakach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 3-letni Julek. Chłopiec wbiegł pod koła traktora prowadzonego przez swojego ojca, który ruszał, by zaczepić przyczepę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ojciec w stanie szoku trafił do szpitala.
1: W Waśkowulce pod Łosicami doszło do tragicznego pożaru, w którym zginęła Joanna O., próbując uratować starszych sąsiadów. Bohaterska kobieta osierociła 7-letniego synka Patryka, który teraz pozostaje pod opieką rodziny. Przyczyny pożaru są badane, a wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Pogrzeb Joanny zgromadził wielu mieszkańców, a Patryk pożegnał mamę, wrzucając do grobu białą różę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drogowej mapie Mazowsza pojawił się nowy fotoradar, zainstalowany w sierpcu na drodze krajowej numer 10, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. To kolejne urządzenie uruchomione w regionie w tym roku. Kierowcy powinni również uważać na nowe odcinkowe pomiary prędkości, które pojawiły się na trasach takich jak S8, S7 i S2. Dodatkowo system Red Light działa na skrzyżowaniu w miejscowości Korzuszki Parcel.
2: W Tembłowicach doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Kierowca Opla, mający około 2 promile alkoholu we krwi, przewoził ciężarną pasażerkę, która również była pod wpływem. Kobieta została przewieziona do szpitala, a kierowca został zatrzymany przez policję. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu surowe konsekwencje, w tym kara pieniężna i zakaz prowadzenia pojazdu. 15 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 3 godziny, a uczniowie będą musieli rozwiązać około 50 zadań. Geografia cieszy się dużą popularnością, ponieważ zdobyte punkty mogą pomóc w rekrutacji na kierunki przyrodnicze, ekonomiczne i logistyczne. Kluczowe zagadnienia to m.in. odczytywanie map, relacje człowiek-środowisko oraz globalne kryzysy ekologiczne. Na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, gdzie zginął poseł Łukasz Litewka, mieszkańcy oddają hołd, zapalając znicze i składając kwiaty. Tragiczny wypadek miał miejsce tuż przed ogłoszeniem przetargu na remont tej zniszczonej drogi, co od dawna postulowała lokalna społeczność. Litewka był znany z działalności charytatywnej, a jego śmierć poruszyła wielu mieszkańców regionu. Ulica, będąca ważnym szlakiem komunikacyjnym, nabrała teraz emocjonalnego znaczenia dla mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Szczecina inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali psa, który przez rok żył w opuszczonym lokalu. Jego właścicielka wyemigrowała na Islandię, pozostawiając na jego utrzymanie jedynie 10 zł miesięcznie. Zwierzę trafiło do schroniska, a sprawa została zgłoszona na policję. Internauci wyrazili oburzenie i współczucie dla czworonoga, który przez 12 miesięcy cierpiał w samotności. W Berlinie, tuż obok Checkpoint Charlie, znajduje się kontrowersyjna instalacja Friedesay mit Dir, autorstwa Petera Lenka. Ta monumentalna praca, znana również jako Pimmel über Berlin, przedstawia karykaturę z groteskowo wydłużonym penisem, ciągnącym się przez 5 pięter budynku. Instalacja, będąca satyrycznym komentarzem do świata mediów i polityki, przyciąga codziennie tłumy turystów. Berlin, znany z odważnej sztuki ulicznej, przyjmuje te kontrowersje z otwartymi ramionami. Park Miraculum w Milowicach, znany jako czeski Disneyland, przyciąga tłumy turystów, mimo że jego wygląd budzi skrajne emocje. Zamiast perfekcyjnych dekoracji, oferuje surowe konstrukcje i chaotyczny układ, co wyróżnia go na tle innych parków rozrywki. Dzieci są zachwycone, a park został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, oferując im liczne atrakcje na ponad 12 hektarach. Co ciekawe, park powstał na terenie dawnej bazy wojskowej, której elementy zostały wkomponowane w jego przestrzeń. budowie Zdroju powstaje nowa atrakcja. Drewniana promenada nad wodą, która ma stać się hitem wśród turystów i kuracjuszy. Promenada o długości 180 metrów połączy oba brzegi Stawu i będzie oświetlona, co stworzy wyjątkową atmosferę wieczornych spacerów. Inwestycja jest częścią polsko-czeskiego projektu Balneum Glasensis, który ma na celu rozwój turystyki na pograniczu. Hudowa Zdrój, znana z bogatej tradycji leczniczej, zyska nowy powód do odwiedzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny oraz sieć Kaufland ogłosiły wycofanie rolady ustrzyckiej z powodu wykrycia bakterii Listeria monocytogenes. Decyzja dotyczy wszystkich partii produktu, niezależnie od daty ważności. Konsumentom zaleca się nie spożywać produktu, a w razie jego posiadania zwrócić go do sklepu. Bakteria Listeria może być szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób starszych i z osłabionym układem odpornościowym. Producent, firma Agrona, wstrzymał produkcję i pracuje nad wyeliminowaniem źródła skażenia. Kaufland i Agrona podjęły szybkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ogłosiła kolejną falę zwolnień, która rozpocznie się 20 maja. Pracę straci około 8 tysięcy osób, co stanowi 10% załogi. Decyzja jest częścią strategii Roku Efektywności, mającej na celu zwiększenie automatyzacji i inwestycje w sztuczną inteligencję. Zwolnienia dotkną głównie działy niezwiązane bezpośrednio z inżynierią, takie jak marketing czy rekrutacja. Firma rezygnuje również z planów zatrudnienia na 6 tysięcy otwartych stanowisk. To kolejny krok w stronę budowy bardziej technicznej i zautomatyzowanej firmy. Do końca kwietnia pozostało kilka dni na złożenie deklaracji PIT za 2025 rok, a niemal połowa Polaków wciąż tego nie zrobiła. Ministerstwo Finansów informuje, że brakuje ponad 10 milionów zeznań. Spóźnialskim grozi opóźniony zwrot podatku i utrata ulg, a także wysokie kary. Osoby korzystające z usługi Twój e-PIT unikną kar, ale mogą stracić ulgi. Eksperci podkreślają, że im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku. Warto więc nie zwlekać i dopełnić formalności na czas. Polska gospodarka znajduje się w czołówce światowej, ale nie możemy spocząć na laurach. Kluczowe wyzwania to zwiększenie inwestycji i obniżenie cen energii, co poprawi naszą konkurencyjność. Współpraca nauki z biznesem rozwija się, choć wciąż jest wiele do zrobienia. Sztuczna inteligencja nie zabierze miejsc pracy, lecz pomoże lepiej wykorzystać ludzkie umiejętności. Polska powinna inwestować w technologię i dążyć do silniejszej pozycji w zjednoczonej Europie. Rozsądna polityka migracyjna i wykorzystanie sztucznej inteligencji są niezbędne dla dalszego rozwoju.
0: Dziś, 26 kwietnia, przypada trzecia niedziela handlowa w tym roku. Oznacza to, że otwarte będą duże sklepy, dyskonty oraz galerie handlowe, co umożliwi zakupy przed zbliżającą się majówką. W 2026 roku zaplanowano łącznie 8 niedziel handlowych, co wymaga wcześniejszego planowania zakupów. Grudzień będzie szczególnie intensywny, z trzema niedzielami handlowymi, co ułatwi przygotowania do świąt. Przypominamy, że 1 i 3 maja obowiązuje zakaz handlu. Warto znać daty niedziel handlowych, by uniknąć niespodzianek.
1: Poczta Polska przechodzi transformację, by stać się nowoczesnym hubem logistyczno-retailowym. Po latach problemów firma stawia na cyfryzację i rozwój e-doręczeń, które mają zastąpić tradycyjne listy. Udział poczty w rynku paczkowym spadł z 20% do 5%, a liczba przesyłek listowych maleje. E-doręczenia z mocą prawną tradycyjnego listu zyskują na popularności, a już teraz korzysta z nich administracja. W przyszłości dołączą do tego przedsiębiorcy i obywatele. Poczta Polska liczy na zwiększenie liczby użytkowników do kilkunastu milionów. Polska energetyka dysponuje obecnie nadwyżką mocy zainstalowanej nad dobowym zapotrzebowaniem. Kluczowe jest efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, by uniknąć jej marnowania. E.ON wprowadza nowoczesne liczniki energii, które umożliwią zdalne odczytywanie zużycia oraz algorytmy optymalizujące zużycie energii w najtańszych godzinach. Rosnąca rola prosumentów i energetyki rozproszonej, wspierana spadającymi kosztami technologii, ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne i stabilność sieci. Prezes E.ON Andrzej Modzelewski podkreśla znaczenie postępu technologicznego i redukcji zużycia węglowodorów dla osiągnięcia niezależności energetycznej. ZUS ogłosił bardzo dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za 2025 rok. Fundusz pokrył około 82,5% swoich wydatków z własnych środków, co świadczy o stabilności systemu emerytalnego. Kluczowym czynnikiem okazała się korzystna sytuacja na rynku pracy, która przyniosła rekordowe wpływy ze składek. W 2025 roku do funduszu wpłynęło ponad 377 miliardów złotych, co jest wynikiem rosnących pensji i liczby ubezpieczonych. Dzięki temu ZUS potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa, co pozwoliło zaoszczędzić 17 miliardów złotych. Stabilność systemu emerytalnego jest zapewniona, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie korzystna.
0: Na linii Polska-Rosja doszło do kolejnego spięcia. Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, Kirill Dmitriew, ostro odpowiedział na wpis premiera Donalda Tuska, sugerując, że Polska będzie musiała prosić Rosję o energię. Dmitriew nawiązał do możliwych niedoborów paliw w Europie, co związane jest z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wpis Tuska dotyczący braku Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej wywołał reakcję Kremla, który oskarżył go o rusofobię. W obronie Tuska stanął ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech, przypominając o wcześniejszych problemach z dostawami gazu z Rosji. Sytuacja pokazuje, jak napięte są obecnie relacje między Polską a Rosją.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 6 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 8 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący odcinek 3373, który zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja o 25 na TVP2. Hubert otrzymuje zaproszenie na wyjątkowy balet od ojca wdzięcznej pacjentki, co z pewnością doda mu skrzydeł. Tymczasem Daniel próbuje naprawić relacje z synem, choć jego kontrowersyjne metody mogą wywołać burzę. Ewa podejmuje odważną decyzję, zapraszając Romeo na święta, co może nie spodobać się Aleksowi. Serial, pełen zwrotów akcji, jest dostępny także online w serwisie TVP VOD. Warto śledzić losy bohaterów, bo emocji na pewno nie zabraknie. W 3381 odcinku Barw Szczęścia relacja Ewy i Romeo zostaje wystawiona na próbę. Choć zaręczyny miały być początkiem szczęśliwego rozdziału, powrót Aleksa do życia Ewy wywołuje w Romeo falę zazdrości. 18 urodziny Ewy stają się dla niego dniem pełnym emocji i niepewności. Czy dawne uczucie do Aleksa zburzy ich związek? Odcinek ten będzie można obejrzeć już w piątek, 15 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępne są powtórki online w serwisie TVP VOD. Serial Barwy Szczęścia to nie tylko telenowela, ale prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów. Już 9 maja w TVP2 zobaczymy 92 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Fadime zabrania Aysu mówić o Bejzie. Aderia sugeruje Cichanowi wspólny urlop z Hanser. Bejza nie ustaje w próbach zakończenia małżeństwa Hanser i Cichana. Tymczasem Hanser stara się dowiedzieć, kto jest autorem tajemniczej wiadomości. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce pojawił się 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej popularność wciąż rośnie. M jak Miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1929 odcinku, który już za nami, Kama była w siódmym niebie, gdy Marcin zmienił pracę na jej prośbę. Jednak jego nowa rola jako asystent eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego nie przynosi mu satysfakcji. W 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 maja o 20.55 na TVP2, sytuacja się zaostrzy. Kama zacznie dostrzegać, że coś jest nie tak, a jej mąż nie jest szczęśliwy. Dodatkowo nowa szefowa Marcina, Elżbieta Domańska, zacznie się nim interesować. Co może zagrozić ich małżeństwu? Czy Kama pożałuje swojej decyzji o naciskaniu na zmianę pracy przez Marcina? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 50. odcinku Farmy emocje sięgną zenitu. Henryk i Aksel zmierzą się z Wojtkiem i Rafałem w pojedynku, który może zmienić wszystko. Stawka jest ogromna, bo jeden z najbardziej wyrazistych uczestników może odpaść z programu. Widzowie zastanawiają się, czy zadanie, które wydaje się czysto fizyczne, nie kryje w sobie czegoś więcej. Aksel, choć na zapowiedziach wygląda na faworyta, może nie mieć tak łatwej drogi do zwycięstwa. Za kulisami dojrzewają dwa różne scenariusze, a każdy ruch uczestników może być częścią większej układanki. Rada Farmy, zamiast uspokoić sytuację, jeszcze bardziej ją podgrzeje. Wieczór przyniesie nowe napięcia i może całkowicie zmienić układ sił w grupie.
1: Hiszpańska telenowela Akacjowa 38 wciąga widzów w wir emocji i dramatów. W 866 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 maja, napięcie sięga zenitu. Generał traci zaufanie do swojej żony i planuje ją otruć, co stawia Sylwię w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie Martina, szuka ukojenia w lekach, a Servando organizuje eleganckie pożegnanie dla przyjaciela. Felipe dostarcza ważny list, który może zmienić losy bohaterów. Tymczasem Carmen, młoda kobieta uwikłana w dramatyczne wydarzenia, walczy o przetrwanie i bezpieczeństwo swojej córki. Jej historia pełna jest zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu. Barwy Szczęścia, odcinek 3372, zadebiutuje na ekranach 4 maja. W tym odcinku Daniel stawia pierwsze kroki w redakcji Brukowca Show, co wywołuje zawiść jego kolegów. Agata popełnia fatalny błąd, który może pozbawić Huberta szans na odszkodowanie, a Mariusz staje na krawędzi bankructwa z powodu ogromnych kosztów oczyszczenia terenu po pożarze. Dominika rozważa rezygnację z Feel Good z powodu konfliktów z Renatą. Janka zmaga się z emocjami po ataku serca ojca, co zmusza ją do przemyśleń i przeprosin. Karpiuk staje przed widmem finansowej przepaści z powodu gigantycznych długów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. 3383 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa burza emocji. Emisja już we wtorek, 19 maja, o godzinie 25 w TVP2. Lucyna wywiera ogromną presję na Emila, by wziął na siebie winę za eksplozję fajerwerków w garażu Pyrków. Asia, matka Emila, jest przekonana o jego winie i ignoruje wszelkie tłumaczenia syna. Tymczasem prawdziwą sprawczynią wybuchu okazuje się być właśnie Lucyna, która manipuluje sytuacją, by osiągnąć swoje cele. Emil stoi przed trudnym wyborem, czy ulec presji i przyznać się do winy, czy walczyć o prawdę. Decyzja, którą podejmie, może na zawsze zmienić jego relacje z rodziną Pyrków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające niewielkie zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 4 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 6 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Barbara Blida, była minister gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz wieloletnia posłanka, zmarła tragicznie 25 kwietnia 2007 roku podczas próby zatrzymania przez ABW. Jej śmierć wywołała falę kontrowersji i długotrwałe dochodzenia, które rzuciły cień na polską scenę polityczną. Sejmowa Komisja Śledcza rekomendowała postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Jednak ostatecznie do tego nie doszło. Rodzina Blidy przez lata walczyła o wyjaśnienie okoliczności jej śmierci, twierdząc, że była zaszczuta. Zmarł Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 79 lat. Jego śmierć wywołała poruszenie w świecie polityki, a kondolencje złożyli m.in. premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Olechowski był cenionym ekonomistą i dyplomatą, który odegrał ważną rolę w polskiej transformacji ustrojowej.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami, co może prowadzić do poważnych zmian w partii. Mateusz Morawiecki, były premier, rozważa budowanie własnej pozycji, co może skutkować stworzeniem nowych struktur organizacyjnych. Ekspert, dr Rafałowski, podkreśla, że napięcia są autentyczne, a podział w partii może otworzyć drogę do nowych układów politycznych. Wciąż nie wiadomo, czy niedawne porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Morawieckim będzie trwałe.
0: Rząd Niemiec planuje znaczące rozszerzenie uprawnień Federalnej Służby Wywiadowczej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, takie jak cyberataki i sabotaż, zwłaszcza ze strony Rosji. Nowelizacja ustawy ma przekształcić BND w agencję zdolną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, co wywołuje zarówno poparcie, jak i obawy o granice między bezpieczeństwem a praworządnością. Projekt ustawy jest obecnie konsultowany z ministerstwami, a opozycja krytykuje powolność procesu. Szef BND, Martin Jäger, podkreśla, że agencja musi stać się pierwszą linią obrony Niemiec.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sezon grillowy oficjalnie się rozpoczął, a sklep Action przygotował szeroką ofertę produktów, które ułatwią organizację spotkań na świeżym powietrzu. W asortymencie znajdziemy zarówno akcesoria do grillowania, jak i jednorazowe naczynia oraz przekąski. Wszystko to dostępne jest w przystępnych cenach, co pozwala na ekonomiczne przygotowanie się do sezonu. Dzięki różnorodności produktów każdy znajdzie coś dla siebie, by cieszyć się wspólnym czasem z rodziną i przyjaciółmi.
0: Hortensje, popularne w polskich ogrodach, wymagają regularnego podlewania i odpowiedniego nasłonecznienia. Kluczowe jest także systematyczne nawożenie, które można przeprowadzić za pomocą ekologicznych odżywek, takich jak mieszanki z mniszka lekarskiego czy drożdży. Te naturalne metody wspierają wzrost roślin i chronią je przed chorobami. Okres kwitnienia hortensji trwa od czerwca do września, a ich imponujące kwiatostany przyciągają wzrok przez całe lato. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Geografia, choć nieobowiązkowa, jest popularnym wyborem wśród maturzystów, zwłaszcza tych planujących studia przyrodnicze, ekonomiczne czy logistyczne. Eksperci zalecają analizę arkuszy CKE z poprzednich lat oraz skupienie się na takich zagadnieniach jak czytanie map, przekroje geologiczne czy problemy demograficzne. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Mariusz Majewski, znany podróżnik, który odwiedził wszystkie kraje świata, przeżył dramatyczne 100 dni w Demokratycznej Republice Konga. W lutym 2024 roku został tam oskarżony o szpiegostwo, co doprowadziło do jego uwięzienia. Zarzuty opierały się na absurdalnych teoriach, a jego rekordy Guinnessa stały się dowodem rzekomej winy. Majewski został skazany na dożywocie i wysoką grzywnę, choć jego jedynym celem była kolejna podróż.
1: Słuchacie Radia Super Express. Majówka 2026 zapowiada się z pogodową huśtawką. Piątek, 1 maja, przyniesie słoneczną aurę z temperaturami sięgającymi 20 stopni.